0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: rano znowu utonę.
1: Autopromocja.
2: Parara, parara.
3: Audycja parara. Ze starej płyty.
4: Piosenka jest dobra na wszystko.
5: Powróćmy jak za dawnych lat.
6: No cześć.
3: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
1: Autopromocja.

0: Świętego. Pan z wami.
1: W imieniu stróżów Jasnogórskiego Sanktuarium pragnę powitać wszystkich pielgrzymów zgromadzonych na tej Najświętszej Eucharystii w domu naszej Matki Maryi w dniu, kiedy wspominamy świętych aniołów stróżów. Przechodzimy do Maryi jako Królowej Aniołów, aby ona, tak jak i Ojciec Niebieski, posyłała do nas naszych aniołów, stróżów, aby im wskazywała na te sprawy, w których mają nam pomagać. Na Jasnej Górze, jak codziennie, pojawiają się grupy zorganizowane, dlatego bardzo serdecznie pragnę powitać maturzystów Zespołu Szkół Gospodarczych z Rzeszowa, którzy przybyli wraz z księdzem Stanisławem Zagórskim i siostrą Marylą Mach, katechetką. Witam wszystkich, którzy nie są zgłoszeni, a są obecni tutaj. Pragnę powitać mieszkańców Częstochowy i tych, którzy łączą się z nami przez środki społecznego przekazu, szczególnie osoby chore i cierpiące. Intencje te Najświętsze Eucharystii są następujące. Ksiądz Stanisław poleca maturzystów z Rzeszowa. Ksiądz Jerzy modli się o szczęśliwy przebieg operacji dla Joanny i Pani Marzenny. Powrót do zdrowia. Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej w dalszym życiu. Ojciec Dariusz prosi o Boże błogosławieństwo dla ojca Janusza. Ojciec Jarosław poleca proprę imieninową naszego współbrata, brata Anioła Sokalskiego. Bardzo serdecznie także pragnę powitać pieszych pielgrzymów z Leśniowa. Przez moją posługę modlimy się za świętej pamięci Marię Baran w czwartą rocznicę śmierci. I widzę tutaj także, że jest ksiądz Paweł Krzak wraz z maturzystami w Bobowej. Bardzo serdecznie was witamy i zapraszamy do gorliwej modlitwy. Księdza Stanisława proszę o przewodniczenie naszej modlitwy.
2: Bóg zapłać za powitanie. Na początku tej mszy świętej uznajmy naszą słabość i grzeszność, byśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
3: Amen.

módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności posyłasz nam jako stróżów Twoich świętych aniołów. Spraw, abyśmy zawsze znajdowali u nich obronę i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności.

0: Czytanie z Księgi Wyjścia. Tak mówi Pan. Oto ja posłałem anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Szanuj Go i słuchaj Jego głosu. Nie sprzeciwiaj się Mu w niczym, gdyż nie przebaczę Waszych przewinień, bo imię Moje jest w Nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał Jego głosu i wykonywał to wszystko, co Ci polecam, będę nieprzyjacielem Twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się wrogo do Ciebie. Mój anioł poprzedzi Cię i zaprowadzi do Amoryty, Hitety, Peryzyty, Kananejczyka, Chiwity, Jebuzyty, a ja ich wytrącę. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

0: Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia w kapłaństwie, druga siostro, kochani maturzyści, którzy na progu nowego etapu życia przychodzicie tutaj prosić o dar mądrości i rozeznania swojego powołania życiowego. Czcigodni pielgrzymi, którzy przybyliście tu, aby z wielką ufnością popatrzeć w oczy Matki i posłuchać, jak bije jej serce, jednocześnie serce naszego narodu. Przychodzimy do Matki w dniu, kiedy przeżywając także pierwszy piątek miesiąca, wpatrujemy się w kochające serce Jezusa, jednocześnie w dniu, w którym wspominamy świętych aniołów stróżów. Ten zbieg wydarzeń pokazuje nam, jaką miłością jesteśmy otoczeni. Nieskończoną miłością Boga, który oddał za nas swoje życie. Miłością Matki, którą w testamencie skrzyżał, dał nam Jezus za Matkę i baczną opieką aniołów stróżów, których również Bóg dał każdemu z nas, aby nam towarzyszyli i pomagali w drodze do zbawienia. A więc w tym dniu i w tym miejscu wyjątkowo możemy czuć się zaopiekowani i bezpieczni. Przyjechali tu maturzyści, przed którymi przyszłość, przed którymi wiele znaków zapytania, aby stanąć przed najlepszą nauczycielką. Może nawet trochę bezradni, jak ci słudzy w Kanie Galilejskiej. Wiele lat temu uczyłem w technikum Krzyśka. Był dobrym uczniem, przewodniczącym klasy, uczynnym, lubianym. Udzielał się na wielu polach. Ogólnie chłopak do tańca i do różańca. W klasie maturalnej uległ poważnemu wypadkowi. Pamiętam, jak na dużej przerwie, kiedy codziennie odmawialiśmy dziesiątek różańca, zazwyczaj przychodziło kilkunastu uczniów. Tak po wypadku przychodziło ich tylu, że nie mieścili się w sali. Musieli stać na korytarzu. Przychodzili na tę modlitwę również nauczyciele. Pamiętam, jak właśnie tutaj, w czasie pielgrzymki z maturzystami, modliliśmy się także o jego zdrowie. Po jakimś czasie jego stan się poprawił i rokował nadzieję na powrót do zdrowia. Jednak nieoczekiwanie po trzech miesiącach hospitalizacji nastąpiła nagła zapaść i Krzysiek dość szybko zmarł. Pamiętam, jaki szok przeżyła cała szkoła, licząca wtedy około 500 uczniów. Na pogrzebie jeden z jego kolegów w czasie pożegnania wypowiedział znamienne słowa. Krzyśku, my tu przygotowujemy się do egzaminów maturalnych, a ty stoisz już tam, tylko przed inną komisją. To był bardzo trudny pogrzeb. To był też bardzo trudny czas dla szkoły, dla tych młodych ludzi. Ale pamiętam, że była to dla nas wszystkich niesamowita lekcja życia i przemijania. Kochani maturzyści, w maju staniecie przed komisją egzaminacyjną. Ale nie wolno nam zapomnieć, że przyjdzie taki czas, nie wiadomo kiedy, kiedy to staniecie przed inną komisją. I wszyscy, jak tu jesteśmy, staniemy przed tą inną komisją, aby zaliczyć egzamin z naszego życia. Jak go zdamy? No właśnie po to tu jesteśmy, Po to przyjechaliśmy tutaj z różnych zakątków, by uczyć się, żeby przygotowywać się do zdania tego egzaminu przed tą inną komisją. Przyjechaliśmy uczyć się od najlepszej nauczycielki, o której sam Syn Jezus Chrystus mówi, że jest błogosławioną, a więc zdała wzorowo ten egzamin. Czego chcemy się nauczyć od Maryi? Po pierwsze, chcemy nauczyć się wiary. Tej wiary, która jest całkowitym zaufaniem Bogu, nawet wbrew ludzkiemu, zdrowemu rozsądkowi. Tej wiary, którą ona miała, zgadzając się na stanie się Matką Boga. Przecież ona musiała zrezygnować ze swoich planów, ze swojego życia, ze swoich marzeń. Anioł oświadczył, że Bóg chce czegoś więcej. I w pewnym sensie poszła w ciemno. Ale nie do końca, bo Maryja wiedziała, że jak Bóg czegoś chce, to nawet jeśli to się nie mieści w naszych planach, w naszym przepisie na życie, to na pewno to jest lepsze dla nas. No i nie zawiodła się. Maryja jest pierwszą ze wszystkich świętych. Jest Matką Boga. Chcemy się tutaj uczyć tej wiary, której tutaj się uczył i którą miał święty Jan Paweł II. Jego zawołanie Totus Tuus nie było tylko pięknym hasłem, ale wynikało z głębokiego przekonania, że całkowite oddanie się Bogu na wzór Maryi to najlepszy sposób, najlepszy pomysł na życie. Ponieważ jest dla mnie wielkim ideałem, często sięgam po jego słowa. Urzekły mnie między innymi dwie jego myśli ostatnio. Pierwsza, cierpienie niewinnych jest największą Bożą tajemnicą. Nie można jej zrozumieć, trzeba to przyjąć. Tylko człowiek głębokiej wiary może tak powiedzieć. A pytanie o cierpienie niewinnych jest częstym pytaniem młodych i czasem jednym z deklarowanych powodów odchodzenia od wiary. I druga myśl, która mi jakoś utkwiła ostatnio w pamięci. Pan Bóg nie obdarza człowieka po to, żeby z niego wydobyć wdzięczność, ale obdarza dlatego, że kocha. Jakże głęboko przemyślana i trafnie ujęta synteza miłości Bożej. Jednocześnie wskazówka, jak powinna wyglądać miłość ludzka. Miłość, która dla wielu z was młodych przybierze pewnie niedługo konkretną postać. Miłość, której istotą jest dar i bezinteresowność. Tego się między innymi święty Jan Paweł II uczył tutaj. Przychodzimy uczyć się tej wiary, jaką miał święty Piotr, gdy prosił Jezusa: Panie, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A Pan rzekł: przyjdź. I poszedł, nie patrząc na to, że po ludzku to niemożliwe. I szedł kilka kroków. Dopiero kiedy zaczął się nad tym zastanawiać, dopiero zaczął tonąć. I na koniec ten wyrzut Jezusa: dlaczego zwątpiłeś małej wiary? Wołajmy więc tutaj, w tym wyjątkowym miejscu i każdego dnia: Panie, przymnóż nam wiary. Maryjo, bądź matką i nauczycielką naszego zawierzenia Bogu. Mając świadomość, że przed nami egzaminy maturalne i ten egzamin przed tą inną komisją, przychodzimy tutaj także po to, aby uczyć się mądrości. Bo żeby zdać maturę i żeby się zbawić, potrzebna jest mądrość. Mądrość, która jest nie tylko wiedzą, ale umiejętnym zastosowaniem tej wiedzy w życiu. Patrzmy na Maryję, którą zwiemy w litanii stolicą mądrości. Człowiek mądry, tak jak Maryja, uczy się słuchać. Zapytajmy się, czy potrafimy słuchać i kogo w życiu słuchamy. Czy wśród tych, których słuchamy, jest miejsce dla Boga? Maryja była posłuszna Bogu. Człowiek mądry też jest posłuszny. Wierność małżeńska, kapłańska, zawodowa polega właśnie na posłuszeństwie. Na posłuszeństwie sobie i powziętym zobowiązaniom oraz Bogu. Czy umiem być posłuszny? Dalej, człowiek mądry jest pokorny, zna swoją słabość, a jednocześnie potrafi zaufać Bogu. Ksiądz Pawlukiewicz w świętej pamięci mówił takie słowa: jeśli uważasz, że się nie nadajesz, to się nadajesz. Bo Bóg wybiera pokornych. Bóg nie wybiera zdolnych, ale uzdalnia wybranych. Bóg nie wybiera przygotowanych, ale przygotowuje wybranych. Dalej, człowiek mądry to człowiek czysty. I chyba nie mamy lepszego wzoru czystości, jak właśnie Matka Najświętsza. Wreszcie człowiek mądry pamięta o śmierci, właśnie o tym, że stanie przed tą inną komisją. A kto nie pamięta o śmierci, ten, jak mówili mądrzy ludzie, nie jest w stanie dobrze przeżyć ani jednego dnia. Kochani, niech te kilka wskazówek z Maryjnej Szkoły Wiary i Mądrości pomogą nam dobrze zdać egzamin, nie tylko ten maturalny, ale przede wszystkim ten z życia, ten przed inną komisją. Jezus wzywa nas dzisiaj w Ewangelii, abyśmy stawali się jak to dziecko, abyśmy stawali się mali przed Bogiem. Życzę wam na koniec, cytując naszego biskupa Edwarda, właśnie mądrości takiego małego wróbelka, który choć mały i niepozorny, ale umie odróżnić ziarno od plew, coś wartościowego od śmieci. Amen. Zanieśmy teraz do Boga nasze pokorne modlitwy.
1: Módlmy się za święty Kościół Boży i jego pasterzy, aby czerpiąc wzór z Chrystusa, dobrego pasterza, z miłością prowadził wiernych do zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich tegorocznych maturzystów, szczególnie nas tu obecnych, aby Maryja była naszą opiekunką i wsparciem na czas egzaminów i podejmowania ważnych decyzji życiowych. Ciebie prosimy. Módlmy się za dyrekcję, grono pedagogiczne i pracowników naszej szkoły, aby zawsze z troską i oddaniem byli dla młodzieży przewodnikami na krętych drogach młodości. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziców, aby w trudnym zadaniu wychowania dzieci i młodzieży szukali zawsze dobrych przykładów, których Pan Bóg udziela przez wielkich i świętych ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych nauczycieli, wychowawców, rodziców i uczniów naszej szkoły, aby dobry Bóg zaprosił ich do stołu uczty niebieskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy w naszym życiu szukali tego, co prawdziwe, piękne i dobre. Ciebie prosimy.
0: Dobry Boże, Ty czuwasz nad nami przez swoich niebieskich wysłańców. Prosimy Cię pokornie, byś przez nich wstawiennictwo wysłuchał naszych modlitw. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy głosili Twoją chwałę, która jaśnieje w aniołach i archaniołach. Gdy oddajemy cześć stworzonym przez Ciebie aniołom, wysławiamy Twoją doskonałość i potęgę. Przez wspaniałość świata niewidzialnych duchów poznajemy, jak jesteś niezmierzony i godny miłości ponad całe stworzenie. Z radością łączymy nasze głosy z chórami aniołów, którzy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa wielbią Twój majestat, razem z nimi wołają.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi aniołami, stróżami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, jestem Boże, abyś przyszedł na mnie.

Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie dajesz nam pokarm na życie wieczne. Przez posługę aniołów prowadź nas do Niego drogą zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech to spotkanie z Matką będzie umocnione także Bożym błogosławieństwem, które zabierzmy z tego świętego miejsca do naszego miejsca, gdzie żyjemy, uczymy się, pracujemy i zdążamy do wieczności.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Amerykańscy żołnierze włączyli się w misję Straż Bałtycka. Pokój, jedną z intencji papieża na październik. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zażądał przy tym, by ceny paliw na stacjach zostały obniżone do konkretnego poziomu.
2: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
1: Prezydent zapowiedział też, że zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o jej sprawdzenie w trybie następczym. Ustawa, przypomnijmy, ma przynieść ponad 4 miliardy złotych wpływów, które rząd zamierza przeznaczyć na obniżenie cen paliw. Żołnierze piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych włączyli się w misję NATO Straż Bałtycka. Mają wzmocnić monitoring infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałać zagrożeniom hybrydowym. O szczegółach Mateusz Kornas.
3: Marines zostali skierowani do południowo-zachodniej Finlandii, gdzie znajduje się archipelag tysięcy szkierów, skalistych wysp. Amerykańscy żołnierze są wyposażeni w drony morskie i powietrzne. Mają pozostać w Finlandii do końca listopada. Wówczas wezmą udział w ćwiczeniach fińskiej marynarki wojennej. Jednocześnie amerykański okręt wojenny z załogą liczącą 300 marynarzy zawinął do portu w Sztokholmie.
1: I ten okręt niszczyciel wyposażony jest w systemy radarowe i sensoryczne oraz uzbrojony m.in. w systemy rakietowe dalekiego zasięgu. Mija miesiąc, odkąd dzieci wróciły do szkół, wróciły do nich bez telefonów, bo przypomnijmy, 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach zaczął obowiązywać ustawowy zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Jak sobie z tym radzą uczniowie? Pytaliśmy o to w jednej ze śląskich szkół.
4: Tak średnio. Jakoś przeżyję. Ja ogólnie mam zawsze przy sobie telefon, no bo zawsze może być potrzebny. Ale najbardziej to mnie wkurzało, jak mieliśmy tak na później lekcję, na załóżmy 10, to wtedy było tak dosyć trudniej tak siedzieć. Ale ogólnie gadać fajnie. No normalnie da się wytrzymać raczej.
5: No lepiej pogadać z kolegami.
6: To dobry pomysł, bo dzieci nie używają telefonów i tyle. No.
1: Nauczyciele potwierdzają, że dzieci zamiast siedzieć z telefonami zaczęły ze sobą po prostu rozmawiać.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: W październiku papież prosi o modlitwę w intencji pokoju i za duszpasterstwo zdrowia psychicznego. Watykan opublikował wideo z papieską intencją na ten miesiąc. O szczegółach Wojciech Rogacin z Vatican News. We pray to you,
8: Lord. Leon XIV modli się w tym miesiącu za osoby zmagające się z trudnościami i chorobami psychicznymi, za tych, którzy im towarzyszą oraz o to, by Kościół był dla nich przyjaznym domem, w którym znajdą swoje miejsce i nie będą oceniani. Ześlij na nas swojego ducha, abyśmy uczyli się przyjmować i włączać troskę o zdrowie psychiczne w życie i misję naszych wspólnot oraz całego Kościoła i w ten sposób stawali się żywym znakiem Twojego miłosierdzia, modli się papież.
1: Z kolei o to, by w październiku modlić się na różańcu w intencji pokoju, papież prosił podczas swojej niedawnej wizyty we Francji.
9: Radio Rodzina, już czas na prognozę pogody. W tym momencie na termometrach mamy 9 stopni, a temperatury jeszcze nam wzrosną tak do 23. Dzisiaj synoptycy zapowiadają, że tego słońca będzie znacznie mniej niż w całym tym naszym tygodniu, aczkolwiek temperaturowo będzie dość ciepło, chociaż też słońce we Wrocławiu może i się nie pokaże, ale w innych częściach Dolnego Śląska będzie ono obecne.
10: Reklama.
11: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej, od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
12: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
10: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
12: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
10: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
12: Nabór wniosków rozpoczyna się 21 września. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
10: Więcej informacji na simwrocław.pl.
13: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
14: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
9: Witam Was serdecznie po godzinie 7:07, dokładnie już teraz na zegarach i my rozpoczynamy ten piątkowy poranek z Radiem Rodzina. No jak piątek, no to myślę, że w końcu weekendu początek, no więc do tego weekendu będziemy razem zmierzali. Już teraz na dobry początek Cleo i kawałek Kocham na naszej antenie.

0: 7.15 już na zegarach, a ja już teraz zapraszam Was na Czytadełko.
1: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym Czytadełku. Ada.
2: I Lucja.
1: Mama.
3: I córka.
1: Dzisiaj opowiemy Państwu o trzech książkach z pozoru bardzo różnych i nie mających ze sobą nic wspólnego, ale ja myślę, że łączy je fakt, że one są o czymś takim ulotnym, nieuchwytnym na pierwszy rzut oka i mam nadzieję, że uda nam się o tym Państwu opowiedzieć. Lucja, która książka idzie na pierwszy ogień?
3: Szkicek.
1: Któż to taki?
3: Człowiek.
1: A co to za człowiek? Takie nietypowe to imię?
3: No taki, który jest niepokolorowany i nie ma takiego koloru skóry i w ogóle nie ma koloru oczu, no ale jest prawie taki sam, tylko że jest bez koloru.
1: Czyli to jest książka opowiadająca taką historię o ludziach, którzy są narysowani i kiedy rodzi się szkicek, to on jest jakby taki trochę niedokończony. Taki jest też podtytuł tej książki, Szkicek, chłopiec niedokończony. Czym on się różni od innych ludzi?
3: Tym, że jest taki szalony, zaraz powiem jak. Raz to siknął na tatę.
1: Jak był malutki.
3: Raz założył sobie buta na głowę. Raz pod tak mocno ścisnął kota i prawie go unosił i...
1: Tak go mocno przytulał?
3: No.
1: A czy szkicek miał wesołe życie?
3: Raczej to miał takie trochę dwie emocje. Radość i smutek.
1: A dlaczego tak było?
3: No bo śmiali się z niego, a rodzice go tak mocno kochali. No i on się tym nie przejmował.
1: Szkicek był szczęśliwym, takim radosnym dzieckiem, bardzo ciekawym świata i bardzo go kochali rodzice, najbardziej na świecie. I kto też docenił jego talent i zauważył w nim coś niezwykłego?
3: Pani z malarstwa.
1: Co mówiła o jego sztuce?
3: Że jest wyjątkowa, ale znajdzie się dużo ludzi, którzy będą go zmuszali, żeby nie rysować, ale on, żeby pozostał sobą.
1: Mhm. No bo Szkicek zdecydowanie się wyróżniał na tle innych dzieci. Trochę był taki nieugładzony, czyli te jego włoski były takie trochę rozczochrane, prawda? Jak go dyrektor zobaczył, to powiedział, że będą z nim problemy i że Szkicek, mimo że się ładnie ubrał, to był trochę bazgrołkiem. Uczył się też na przykład czytać i pisać po swojemu i kiedy rysował, to na przykład mu się układały liczby w jakieś różne obrazy i pani od malarstwa
3: zaraz
1: to doceniła, ale inni nie potrafili w nim dostrzec niczego takiego dobrego, ponieważ Szkicek żył też w takim mieście, które było idealne, no nie? Wszystkie domy wyglądały tak samo, wszyscy chodzili równo, pociągi się nie spóźniały i ten Szkicek zupełnie z tym swoim szaleństwem tam nie pasował. Myślisz, że trudno było być takim Szkickiem?
3: Mhm.
1: A myślisz, że każdy z nas ma coś w sobie ze Szkicka? Że każdy z nas trochę czasami wydaje się, że tak nie pasuje do świata?
3: Mhm. No bo nigdzie nie ma takiego miejsca, gdzie wszystko jest takie same i idealne.
1: I też nie o to chodzi, żeby wszyscy byli tacy sami, prawda? To by było strasznie nudne. Jak myślisz, czego ta książka o Szkicku może nas nauczyć? Dlaczego warto ją czytać?
3: Żeby wiedzieć, że każdy jest sobą, że można robić wszystko tak samo, jak się chce.
1: Czyli po pierwsze, że ważne jest to, żeby być sobą, a mi się też wydaje, ciekawe, czy się ze mną zgodzisz, że ta książka też pokazuje, że to, że ktoś nie jest taki jak większość z nas, że czymś się wyróżnia, to nie znaczy, że coś jest z nim nie tak, tylko to znaczy, że on na przykład trochę inaczej patrzy na świat i że może my powinniśmy na niego trochę inaczej spojrzeć, żeby zobaczyć w nim, co jest właśnie w nim takiego dobrego, pięknego, fajnego. Zgadzasz się z tym?
3: Mhm.
1: To bardzo polecamy Państwu Szkicka do czytania. Bardzo nam się ta książka spodobała i mnie, i Łucji, którą wybieramy jako drugą, bo mamy jeszcze dwie. Od wydawnictwa Widnokrąg, bo tego jeszcze nie powiedziałyśmy. Wszystkie książki, o których mówimy, to są prezenty od wydawnictwa Widnokrąg. O, tajniaki. Któż to taki? Czy to jacyś policjanci?
3: Nie.
1: Ukryci bez mundurów? A kto to taki? Ci tajniacy?
3: Stworki.
1: Stworki. Gdzie te stworki mieszkają?
3: W domu, tylko że ich nie widać. Nie.
1: W naszym domu też są?
3: Nie, bo to są takie wymyślone, ale można powiedzieć, że jeśli chce się ułożyć bajkę, bo to jest podobne, ta wymyślanka jest podobna do myśli tego Szkicka. No i na przykład są kruszkołapy.
1: Strasznie słodkie są te kruszkołapy, to chyba moje ulubione. I co one robią?
3: Zbierają wszystkie okruszki z ziemi.
1: Jakie tu jeszcze mamy stworki?
3: Niepamiętki, które nic nie pamiętają. Zaraz pokażę zbiór niepamiętków. O, gryzu skarpeczy.
1: I jeszcze jakie stworki tutaj są? A ten taki...
3: Gwoździołek.
1: O, gwoździołek przestawia na przykład zdjęcia i obrazy na ścianach.
3: A jest cały zakamuflowany. A tutaj jest, jak się on nazywa?
1: Kłaczkołuch.
3: Kłaczkołuch.
1: Słodki, co?
3: No, fajny.
1: Nigdy nie wychodzi ze swojego posłania. Nigdy nie otwiera oczu ani pyszczka, tylko śpi i oddycha. Po prostu sobie jest.
3: No i jak ktoś się wyprowadza, to on znika i się gdzie indziej przenosi.
1: Okej, czyli ta książka opowiada o takich różnych stworkach, których istnienie wyjaśniałoby różne rzeczy dziejące się w domu, tak? Na przykład to, że gdzieś tam są okruszki, albo że nas dywany trochę gryzą w stopy, albo właśnie, że na tych ścianach to niezbyt równo wszystko wisi, tylko się przekrzywia. Ale na końcu jest jeszcze zagadka, bo są takie stworki, które są nienazwane, prawda? Trzeba zebrać trochę o nich informacji i chyba wymyślić im nazwę. Co byś powiedziała więcej o tej książce? Dlaczego ci się podobała?
3: No bo jest taka śmieszna.
1: Fajnie to wszystko wyjaśnia?
3: No.
1: A co byś powiedziała o ilustracjach?
3: Ekstra.
1: Okej, to była druga z książek, o której chciałaś mi opowiedzieć. Tajniaki. I to była książka prosto z Finlandii, bo wcześniejszy szkicek to była książka francuska. A na koniec coś polskiego, czyli...
3: Grabki.
1: Grabki. To taka trochę smutna, trochę radosna historia, jakbyś to powiedziała.
3: Pomieszana.
1: Taka słodko-gorzka?
3: No.
1: Bo mamy tutaj historię, w której bohaterami są...
3: Zabawki.
1: Zabawki, które bierzemy do piaskownicy. I wszystkie się ze sobą dogadują i mają całkiem fajne życie, tylko nie...
3: Grabki.
1: A co jest z nimi nie tak?
3: Nikt ich nie lubi i mówi, że do niczego się nie nadają.
1: Że nie potrafią wykopać dziury, usypać kopczyka, nie mają żadnego fajnego zadania.
3: Mhm. Nawet sitko się zdenerwowało, bo wielko powiedziało, że niemal bezużyteczne jak sitko.
1: Sitko stanęło w swojej obronie i powiedział, że wcale takie nie jest. Jak grabki się czuły z tym wszystkim, że takie są, tak są traktowane?
3: Smutne.
1: Co się potem wydarzyło, że role się odwróciły?
3: Że na plac zabaw weszła banda przedszkolaków, które zostawiły po sobie istne pobojowisko i rannych.
1: Tylko kto nie ucierpiał?
3: Grabki!
1: A dlaczego one akurat ocalały?
3: No bo nikt się nimi nie bawił.
1: I po tej wizycie przedszkolaków wszystkie właśnie zabawki ucierpiały. A co się potem stało z grabkami? Kto je odnalazł?
3: Dziewczynka.
1: I czy ona też powiedziała, szkoda, że znalazłam akurat grabki, nic się z nimi nie da zrobić?
3: Zawołała, że tu babcie tutaj są i je wzięła ze sobą.
1: A czy inne zabawki doceniły grabki, czy cały czas myślały sobie właśnie o nich tak niezbyt miłe rzeczy?
3: Doceniły.
1: Ta książka myślę, że jest bardzo fajna do czytania akurat teraz, ponieważ ona mówi o jesieni. Już się skończyło lato, potem są już takie ostatnie jesienne dni. Teraz też mamy jeszcze takie ostatnie tygodnie na zabawę w piaskownicy, więc myślę, że warto ją czytać i spojrzeć trochę na te zabawki z innej perspektywy, ale też myślę, że jak dorośli będą czytać z dziećmi, to nie tylko na zabawki tak spojrzą, ale na różne sytuacje, które się dzieją w naszym życiu. Ty lubisz tę książkę? Polecasz ją innym dzieciom do czytania? Dlaczego?
3: No bo jest taka dobra, żeby doceniać innych, no i żeby nie mówić, a ty tego nie potrafisz, ty nic nie potrafisz, a ty tego nie umiesz, ty się do niczego nie nadajesz, jesteś bezużyteczny. No, żeby mówić, na przykład, przydajesz się do czegoś, potrzebuję cię bardzo, dziękuję ci za to. I w ogóle te wszystkie inne miłe słowa, żeby mówić innym, a nie tak niemal bezużyteczny jak sitko.
1: Ja myślę, że to jest super przesłanie i zakończenie naszej dzisiejszej audycji, żebyśmy wszyscy mówili sobie miłe słowa. Miłych słów nigdy za wiele, prawda?
3: No.
1: Każdy lubi słyszeć coś miłego. Tym miłym akcentem się z Państwem żegnamy. Bardzo polecamy wszystkie książki, o których dzisiaj mówiłyśmy, chociaż tak chyba nam serce najmocniej bije zdecydowanie na widok Szkicka, ale pozostałe książki również bardzo nam się podobały, świetnie nam się je czytało. No i życzymy wspaniałego tygodnia, dobrych lektur. Ada?
3: I Łucja.
1: Do usłyszenia w kolejnym czytadełku.
3: I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi, papatki.

7.30 już na zegarach, a więc czas na taką naszą sopiątkową kartkę z kalendarza. Dziś oczywiście 2 października, piątek. Imieniny obchodzą Antoni, Teofil oraz Aleksandra. Wszystkim jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia. Mamy też dziś sporo całkiem nietypowych świąt, o których będziemy mówili. Ale mamy też i przysłowia. Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. No powiem szczerze, ten październik od wczoraj zapowiada się i jest naprawdę ciepły, więc kto wie, może w lutym będziemy mieli mrozy. Jeżeli jeszcze nie zauważyliście, no to tutaj polecam waszej uwadze, że ten świt i wschód słońca coraz później, dziś o 6.38 miał miejsce, a zachody coraz to szybciej. Dziś o 18.11 zajdzie słońce, długość dnia 11 godzin i 33 minuty. Ale żeby nie kończyć tak smutno, no to już teraz nieco hiszpańskich rytmów, rozgrzejemy się jeszcze bardziej. Álvaro Soler już teraz na naszej antenie.

To był zespół Perfect i kawałek Ale w koło jest wesoło na antenie Radia Rodzina. A ja już teraz przychodzę do Was z zapowiedzią tego, co w ciągu dzisiejszego dnia nas czeka, bo między innymi będzie to konkurs, w którym będziecie mogli zdobyć bilety do wrocławskiego zoo. Jeżeli chcielibyście wziąć udział, to zapraszam już teraz. Możecie do godziny 8 się zgłaszać. 71 322 20 22, a rozstrzygnięcie konkursu między godziną 7.20 a 7.30.

7:50 już na zegarach, a więc czas, by zapowiedzieć porannego gościa. Dziś będzie nim Krzysztof Tuduj, jedyny poseł Konfederacji z Dolnego Śląska. W rozmowie zapytamy go, czy jego zdaniem Donald Tusk jest politykiem wiarygodnym i jak powinniśmy traktować słowa premiera o niebezpieczeństwach grożących Europie ze strony Rosji. Gorącym tematem są też galopujące ceny paliw i ten temat również pojawi się w naszej porannej rozmowie. Ekonomiści mówią wprost, albo cięcie wydatków, albo podniesienie podatków, w przeciwnym razie grozi nam katastrofa finansów. Jaką drogę proponuje formacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena? Na zakończenie zapytamy również, czy Konfederacja jest zdecydowana, by po wyborach w 2027 roku przejąć rządy w Polsce, a także z kim są gotowi stworzyć koalicję. A ponieważ wczoraj rozpoczął się nowy rok akademicki, poprosimy pana posła o to, by powiedział nam, jakim był studentem i jak wspomina czas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, a rozmowę poprowadzi ksiądz Rafał Kowalski. Bardzo serdecznie już teraz zapraszam na audycję Poranny Gość, która już o 8:10 na naszej antenie.

5 minut pozostało nam do godziny 8, a ja przypomnę, że cały czas zbieramy zgłoszenia do naszego radiowego konkursu, w którym możecie dziś zdobyć bilet do wrocławskiego zoo. Jedyne co trzeba zrobić, to zadzwonić na numer 71 322 20 22 i zgłosić się już teraz. A już teraz na naszej antenie Sting and the Police i jeden z ich przebojów.

0: Jest podpis prezydenta pod ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Nożownik z Jarosławia nadal nieprzesłuchany. Głośna sprawa zaorania drogi przez rolnika. Sąd nie odda mu traktora. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą dodatkowych zysków firm paliwowych. Po podpisaniu przekaże teraz ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, by ten ocenił, czy jest ona zgodna z konstytucją. Według ustawy koncerny paliwowe mają odprowadzić dodatkowy podatek w związku z tym, że bardzo wzbogaciły się na drożejącej ropie. Budżet się wzbogaci i dzięki temu będzie można opłacić program obniżek cen paliw, podobny do tego, który działał u nas w wakacje. Nożownik z Jarosławia nadal nie usłyszał zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan nadal uniemożliwia przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób. Jeden ksiądz zmarł. O szczegółach Marcin Starzec.
1: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ichora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
2: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
1: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szanse na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów, dlatego śledczy planują ponowienie procedury oceny stanu zdrowia mężczyzny. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia. Jeśli będzie pozytywna, to Ichor M. w końcu będzie mógł usłyszeć zarzuty.
0: A te są gotowe od ubiegłego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywocie. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19, ostrzega sanepid. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła 5-krotnie, najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, mówi szef sanepidu dr Paweł Grzesiowski.
3: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
0: A we wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wracamy do głośnej sprawy zaorania traktorem świeżej drogi przez rolnika z Gliwic. Rolnik na razie nie odzyska swojego ciągnika, tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat mężczyzny Adam Szewc, pan Józef, najpierw musi udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
5: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
0: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policyjny i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dziś sporo chmur na niebie, troszkę słońca również będzie obecne, a temperaturowo do 23 stopni. Jednak w tym momencie w stolicy Dolnego Śląska jest 11 stopni, więc myślę, że coś na ręce założyć się przyda, jeśli wychodzicie w tym momencie z domu, ale spokojnie dziś do 23 stopni, choć w odczuciu może nie będzie aż tak ciepło jak wczoraj czy przedwczoraj.
7: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
8: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł. we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
9: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Witam Was po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Poranny Gość, a dziś gościem księdza Rafała Kowalskiego będzie jedyny poseł Konfederacji na Dolnym Śląsku, poseł Krzysztof Tuduj. Już teraz zapraszam bardzo serdecznie na tą rozmowę. Ona o 8.10, a tymczasem Sand & Grace i Mateusz Ziółko na naszej antenie i kawałek Horyzonty.

0: 8:10 już na zegarach, a w studiu Radia Rodzina są już ksiądz Rafał Kowalski i jego gość.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: Poseł Krzysztof Tuduj, Konfederacja, właściwie jedyny poseł Konfederacji z Dolnego Śląska jest dziś gościem Radia Rodzina. Dzień dobry, szczęść Boże, panie pośle.
3: Szczęść Boże, dzień dobry, witam serdecznie.
2: Ja podkreślam, że ten jedyny, bo to jednak posłowie z Konfederacji bywają u nas, aż strach pomyśleć, kiedy pan był ostatni raz.
3: Ostatni raz rok temu, więc nie tak dawno, ale rzeczywiście cieszę się, że dzisiaj jestem. No jedyny z Dolnego Śląska, także wrocławianin.
2: Wczoraj studenci wrócili na uczelnię, dzisiaj mają pierwsze zajęcia. Pamięta pan swoje czasy studenckie?
3: No pewnie.
2: No nie było to dawno, chyba w 2010 roku pan skończył Uniwersytet Wrocławski. To jakim studentem był Krzysztof Tuduj? To były jakieś poprawki?
3: Ależ jasne, jasne. No były dwa okresy. Pierwszy okres i to taki, no, 2-3-letni. To był bardzo słaby student. Krzysztof Tuduj słaby student, słabiutko. Wszystko szło nieogarnięty, nie zdający egzaminów. Troszkę zagubiony w czasoprzestrzeni. Później była przerwa, a później był powrót i to były już momenty bardzo dobre. Już no to... był skupiony, zorganizowany, świadomy i zaliczający egzaminy jeden po drugim.
2: To gdyby pan dzisiaj, jako taki starszy kolega, miał dać radę tym, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, żeby tą swoją przygodę ze studiami rozpocząć, to co by im pan powiedział?
3: No na pewno bym powiedział, jeśli dobrze wybrałeś i zacząłeś, to musisz skończyć. Więc jak przyjdą chwile zwątpienia, to trzeba dokończyć. No trzeba złapać balans między życiem towarzyskim a skupieniem na nauce. No i nie ściągać.
2: Nie ściągać, to jest dobre.
3: Warto kompetencje budować autentycznie, bo to później w życiu może
2: zaszwankować. Jesteśmy przy tych pana studiach. Na Uniwersytecie Wrocławskim pan nie zakończył edukacji. Myślę tutaj o tych podyplomowych. One są dosyć specyficzne. Na Akademii Sztuki Wojennej i Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Czy ta wiedza, którą pan tam zdobywa, podpowiada panu, że jako Polska, jako Polacy możemy się czuć bezpieczni?
3: No tutaj należałoby powiedzieć, że poczucie bezpieczeństwa, stan bezpieczeństwa to dwie różne rzeczy i możemy się jakoś tam czuć, a może to nie mieć związku z faktami. No ja jestem za tym, żebyśmy jak najbardziej się urealniali. No i na pewno jest mniej bezpiecznie niż było i na pewno ten stan nas jeszcze przez najbliższe miesiące i lata będzie dotykał.
2: No, tylko jak ja słyszę w kwietniu premiera, który w wywiadzie dla Financial Times mówi, że agresja Rosji na państwa NATO jest możliwa i to kwestia miesięcy, a nie lat. A od tego momentu nie widzę żadnych przygotowań. Teraz wicepremier Radosław Sikorski mówi o czymś dużym, co szykuje Władimir Putin. Czy to nie jest tak, że społeczeństwo przestało brać poważnie takie wypowiedzi polityków? Po prostu uważają, że nie warto im ufać.
3: To jest dramat. Ta walka polityczna, która wchodzi w takie przestrzenie, gdzie nie powinna, jak wymiar sprawiedliwości, jak właśnie bezpieczeństwo, doprowadza do takiej apatii społecznej i niewiary. Fakt jest taki, że jest niebezpieczniej. Te doniesienia, myślę, że trzeba traktować poważnie. Ale drugi fakt jest taki, że też wygodnie jest obecnej władzy jakby, może nie powiem straszyć, ale podkreślać wielokrotnie te zagrożenia, no bo działa ten instynkt
2: flagi, tak?
3: Tak, mobilizowania się narodu, społeczeństwa wokół aktualnej władzy, jeśli to zagrożenie istnieje. Także no...
2: Ale to by było bardzo cyniczne, gdyby ktoś tego rodzaju sprawy jak bezpieczeństwo, jak zagrożenie wykorzystywał do walki politycznej.
3: Panie redaktorze, proszę księdza, no niestety cynizm w polityce nie jest rzadkością.
2: A Donald Tusk jest cynicznym politykiem?
3: Tak, myślę, że tak.
2: A jest wiarygodny? Pan mu ufa?
3: Nie ufam. Nie chciałbym, żeby rządził. Chciałbym, żeby już skończyły się nieszczęśliwe obecne rządy.
2: Ale to kto jest wiarygodny? Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Adrian Zandberg? Ja wiem, pan powie Krzysztof Bosak.
3: No, sam pan redaktor stawia pytanie i odpowiada. No oczywiście. No, my staramy się dać nową jakość w polityce, która polega na tym, żeby było jak najmniej takiej propagandy politycznej, a jak najwięcej chodzenia po ziemi. I tutaj no to jest z jednej strony trudne, bo ludzie są przyzwyczajeni do okrągłych słów i do populistycznych haseł, a z drugiej strony no, widzimy w tym nadzieję na to, żeby też zmienić dyskurs polityczny i też wśród naszych rywali politycznych też nawiązywać walkę czy rywalizację z osobami, które właśnie taką politykę będą chciały uprawiać, a nie jakąś tanią populistyczną.
2: Chciałbym, aby Polska była krajem nie tylko bezpiecznym, ale i bogatym. Wie pan, czyje to słowa?
3: Jasne, że tak. To jestem ich autorem i wiszą na mojej stronie internetowej.
2: Jak się wejdzie na stronę internetową Krzysztofa Tuduja, one się od razu wyświetlają.
3: Tak jest.
2: No to jakby pan był dzisiaj premierem, a my jesteśmy tym bogatym krajem. Po ile byłaby benzyna?
3: Nie mam ambicji, żeby być premierem. Oczywiście nie użyję sformułowania, po ile byłaby benzyna, bo łatwo jest rzucać kwotami, a później z takich polityków można się śmiać miesiącami i latami. Natomiast powiem w ten sposób, że jest wysokie podatki są, jeżeli chodzi o benzynę, akcyza. Państwo dużo chce na tym czerpać i chyba nie dostrzega do końca jakby twórczej mocy tego paliwa, które rozwój gospodarczy umożliwia, zapewnia, przyspiesza. Mówiąc krótko, strategicznym interesem Polski, która nadgania jeszcze opóźnienia w wielu miejscach się udało, ale ciągle nadgania i tutaj chce jak najszybciej osiągnąć poziom gospodarczy Europy Zachodniej. Strategicznym interesem jest to, żeby paliwo nie było rarytasem, tylko pewną trampoliną do tego szybkiego rozwoju. Więc jeśli coś miałoby w Polsce tanieć, to właśnie należałoby dbać o to, żeby paliwo, które umożliwia rozwój, było jak najtańsze.
2: No świetnie, tylko we wtorek na naszej antenie Krzysztof Kolana, analityk rynków finansowych, powiedział, że odpowiedzialny rząd, jak ma zmniejszyć ceny paliwa, to ma dwie drogi. Albo ciąć wydatki, albo podnieść podatki, tak? I teraz Konfederacja, którą drogę wybiera?
3: To jest częściowo prawdziwa alternatywa, a częściowo fałszywa. Bardzo rzadko mówimy o oszczędnościach, bardzo rzadko mówimy o racjonalizacji wydatków, co nie zawsze się musi wiązać z cięciami, ale co do zasady uważam, że politycy są od tego, żeby jak najlepiej zarządzać, wymyślać, czy brać ludzi do zarządzania, którzy jak najlepszą tutaj będą dawali jakość, a nie od tego, żeby w najprostszą drogą iść, którą idą partie polskie i licytując się jeszcze, czyli no ciągłe podwyżki podatków. Na pewno należy szukać oszczędności i być może również różnych cięć.
2: Wczoraj na antenie RMF-u przewodniczący Rady Fiskalnej mówił o szybko rosnącym długu publicznym, nawet powiedział, że dzisiaj nasze państwo jest trochę tak, jakby organizm miał gorączkę 40 stopni i tego się nie da przeczekać, znaczy trzeba coś zrobić. Mówił tak, liczby są nieubłagalne. 140 miliardów długu to jest dwa razy tyle, ile wydajemy na 800+. Więc gdybyśmy dzisiaj chcieli ten dług zlikwidować, to zabranie 800+, 13, 14 emerytury jeszcze by nie wystarczyło. Jeszcze trzeba by podnieść VAT do 32% i CIT do 44%. No właśnie, który z polityków powie to jako pierwszy, że jeżeli chcemy mieć wydatki na poziomie Szwecji, to powinniśmy mieć szwedzkie podatki. Jak nie chcemy płacić szwedzkich podatków, to musimy zgodzić się, że nie dostaniemy od państwa tyle, ile byśmy chcieli po prostu za darmo. Konfederacja będzie pierwsza?
3: No, my od zawsze mówimy, że nie ma podnoszenia podatków i nie ma życia na kredyt. No to są dwie rzeczy, które nas charakteryzują, a które nie zawsze dobrze brzmią w uszach wyborców, ale wielu świadomych Polaków no, to rozumie, bo przekłada to sobie na budżet rodzinny, na budżet domowy. No i wie, że z życia na kredyt to rodzą się tylko problemy. Nie można wydawać więcej niż się zarabia. Natomiast to, co podkreślam, a jest naprawdę bardzo mało obecne w debacie publicznej, to niemarnotrawienie środków publicznych. Naprawdę ogromne idą środki wydatkowane przez państwo i można je wydawać lepiej, jestem przekonany co do tego.
2: To jak już jesteśmy przy tym, no dobrze, marnotrawieniu, chciałby pan wystąpić na pokazie mody? No to dobra, Marta Cienkowska jako modelka, podoba się panu?
3: Nie.
2: Minister Marta Cienkowska.
3: Nie podoba mi się ani jako minister, ani jako modelka, ale jeśli już takie drzwi się otwarły, to życzę pani minister, żeby może przeszła rzeczywiście w tamten świat i tworzyła kulturę mody, zostawiając oddając środki publiczne jednak jakimś roztropniejszym ludziom do wydawania.
2: A te 150 tysięcy z resortu kultury dofinansowania, to jest to, o czym pan mówi? To jest te takie wypływające pieniądze i marnotrawione?
3: Tak, to jest taka... Polska nie ma dobrego gospodarza. Donald Tusk właśnie nie pilnuje swoich ministrów, ministrowie nie pilnują wiceministrów. Ktoś wchodzi na stanowisko, widzi budżet i hulaj dusza piekła nie ma. Myśli sobie, że może robić co chce, gubiąc ten właśnie wątek, że to jest jeden budżet państwa i należy szukać oszczędności, a przede wszystkim nie marnotrawić pieniędzy. No to jest skandal, naprawdę ręce nie mają gdzie opaść. Smutny obraz Polski, gdzie premier mówi, że za parę miesięcy będzie tutaj, czy jakieś bardzo pogorszenie stanu bezpieczeństwa, a jednocześnie ktoś tam sobie z pieniędzy ministerialnych urządza pokaz mody, na którym bryluje.
2: Redaktor Jankowski z Polsatu powiedział, już nie pamiętam, którym rozmówcy, odkleiliście się od rzeczywistości. To jest tak, że politycy odklejają się od rzeczywistości, kiedy dostają władzę do ręki?
3: Jest to bardzo mocna pokusa. Mamy do czynienia z tym na pewno tutaj już w schyłkowej fazie obecnego rządu. Tak, to jest odklejenie.
2: W ostatnim czasie bardzo mocno zainteresował się pan ekologią. Widzę na pana mediach społecznościowych udział w konferencji na temat ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi. No to chcę zapytać pana o temat, który przestał być ekologiczny, niestety stał się polityczny. Mówię o obecności dzików w miastach. My słyszeliśmy o tym i o tym się mówi w kontekście Warszawy, ale we Wrocławiu, jak się popyta mieszkańców osiedla Jerzmanów, Kuźniki, Swojczyce, tam też dziki się pojawiają. Co należy robić?
3: I jeszcze na wielu innych osiedlach się pojawiają dziki. Przede wszystkim dziki są dzikie i powinny żyć w dzikiej przyrodzie, a nie w miastach. Miasta dla ludzi, dla dzików, lasy i pola. To, z czym mamy teraz do czynienia, to jest zaniedbanie i jakby próba nieinteresowania się tematem. No w tej chwili trzeba część dzików odłowić, a część populacji zredukować i zjeść, bo to jest bardzo dobre mięso, dziczyzna jest bardzo zdrowa. Zredukować oczywiście tutaj... nie charakteryzując tych działań żadnymi tam niepotrzebnymi dolegliwościami dla zwierzaków, ale no jest to problem, który trzeba rozwiązać, bo to jest niebezpieczne. Dzik jest bardzo niebezpiecznym zwierzęciem. Już wypadki samochodowe to jedno, ale naprawdę dzik potrafi poszarpać człowieka, nawet doprowadzić do śmierci. Nie są to żarty i jakaś chora poprawność polityczna. W ogóle tak mi się wydaje, że ten problem jest takim trochę problemem, nie chcę być wymyślonym, ale no przez tysiąclecia ludzie raczej nie mieli takiego problemu, a teraz od tego dobrobytu to się chyba niektórym w głowach przewraca. No po prostu trzeba to zrobić. Tutaj nie ma o czym rozmawiać. No jak jest za dużo dzików, trzeba populację zredukować, częściowo odłowić, częściowo odstrzelić.
2: Przedstawiłem pana, i tu już zmierzamy ku końcowi, jako jedynego posła Konfederacji z Dolnego Śląska. W 2027 roku po wyborach będzie was więcej?
3: No to zależy od wyborców i od słuchaczy, ale wszystko na to wskazuje, że tak. Ja bym sobie życzył, żeby było nas więcej. Też, żeby nasza obecność na Dolnym Śląsku, również i na antenach Radia Rodzina, i w innych miejscach była po prostu większa. Myślę, że nasz głos jest ciekawy w debacie publicznej, jest jakiś taki ciągle świeży, nowatorski, no i pracujemy cały czas na naszą wiarygodność.
2: A liczycie na to, że w 2027 roku weźmiecie władzę, będziecie sprawować tę władzę w Polsce?
3: Jesteśmy od wielu lat w ciężkiej pracy i ta praca zmierza do tego, żeby przejąć władzę.
2: A z kim?
3: Tego chcemy.
2: Z kim będziecie ją sprawować?
3: To zależy.
2: No bo raczej nie wygracie na tyle, i bądźmy realistami, że będziecie ją sprawować samodzielnie jako Konfederacja.
3: Tak, na pewno dążymy do tego i to jest nasze zadanie podstawowe, więc wersja współrządzenia z kimś jest wersją jakby dopuszczalną po drodze. Natomiast tutaj zawsze najłatwiej się rozmawia i najsensowniej, i najpoważniej o koalicjach po wyborach. bo to wyborcy jakby układają stan sił, układają tą arytmetykę sejmową, a politycy później na jej podstawie dopiero mogą podejmować kroki. No ja jestem takiego zdania, że my się bardziej chylimy do rządzenia niż do wygodnego siedzenia w opozycji. Chcemy brać odpowiedzialność za Polskę, bo do tego się przygotowujemy i cały czas uważamy, że robilibyśmy to lepiej. Natomiast z kim konkretnie, no to jakby zobaczymy, kto będzie w Sejmie.
2: No to zapytam inaczej, z kim na pewno nie?
3: Na pewno nie z lewicą.
2: I? Tylko lewica nie wchodzi w grę?
3: Na pewno nie z lewicą. No myślę, że kontynuacja rządów Platformy również byłaby dla Polski szkodliwa. No i dzisiaj tak się wyraźnie układa, że z nimi przyszłości też raczej nie wiążemy. Więc
2: pole się zawęża.
3: Pole się zawęża i co myślę, że jest oczywiste dla wszystkich, którzy obserwują scenę polityczną, no to będzie się raczej odbywać w gronie formacji prawicowych, centroprawicowych, które będą miały taką wolę. Jeżeli będzie możliwość zawiązania dobrej koalicji dla Polski, w której my będziemy mogli realizować zasadniczą część, czy odczuwalną część naszego programu i spełniać też marzenia i oczekiwania, które nasi wyborcy w nas pokładają, no to w czymś takim weźmiemy udział. Na pewno nie będziemy żadną przystawką i na pewno nie weźmiemy udziału w czymś, co jest niepoważne albo krótkotrwałe.
2: Powiedział Krzysztof Tuduj, poseł Konfederacji, jedyny poseł z Dolnego Śląska.
3: Na razie.
2: Na razie. Dobrze, że pan to dodał. Dziękuję bardzo za tę dzisiejszą rozmowę, za dzisiejsze spotkanie. Wszystkim życzymy dobrego piątku i dobrego weekendu.
3: Pięknie dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Poranny gość Radia Rodzina.

Tak jak wspominałam dziś na naszej antenie, mamy dziś 2 października kilka ciekawych świąt nietypowych. Jednym z nich jest Światowy Dzień Uśmiechu, który obchodzimy zawsze w pierwszy piątek października od 1999 roku. A pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, czyli tak zwanego smiley face, którą stworzył w 1963 roku. Symbol ten ma reprezentować dokładnie to, co chcielibyśmy na co dzień widzieć jak najczęściej u innych ludzi, czyli bezinteresowny uśmiech i radość życia, bo słuchajcie, jak się okazuje, znane od wieków powiedzenie śmiech to zdrowie to nie tylko metafora. W ciągu ostatnich kilku dekad rozwinęła się nowa dziedzina badań nad tym zjawiskiem zwana gelotologią. Dzięki niej potwierdzono naukowo, że śmiech rozluźnia, odstresowuje, przyczyniając się do wzmocnienia układu odpornościowego organizmu, co myślę na jesień jest bardzo przydatne, ale ponadto uśmiech stymuluje wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia, a to oznacza, że nawet zmuszanie się do uśmiechu może poprawić nastrój. Natomiast pod względem stopnia aktywacji mózgu uśmiech jest porównywalny z efektem zjedzenia, słuchajcie teraz, 500 czekolad. Myślę, że to jest w sumie takie nawet korzystne dla naszego organizmu. Zamiast zjeść 500 czekolad, wystarczy po prostu się uśmiechnąć i już nasz mózg działa lepiej.

0: Na dzień dzisiejszy przypada kilka nietypowych świąt i jednym z nich, oprócz Dnia Uśmiechu, jest Dzień Anioła Stróża. No więc dziś nasi opiekunowie mają swoje święto, które, słuchajcie, ma bardzo długie tradycje, bo wprowadził je papież Klemens X w XVII wieku. Tak więc myślę, że żeby uczcić ten dzień, wystarczy bardzo niewiele, po prostu zwrócić się do swoich opiekunów i być może docenić to, że są z nami na co dzień, choć niewidzialni.
1: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

Jedno ze świąt, które dziś przypada, jest szczególnie warte uwagi, ponieważ dziś 2 października obchodzimy Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Jest to święto, które zostało ustanowione przez Sejm w 2015 roku i upamiętnia mieszkańców stolicy, którzy stali się ofiarami Powstania Warszawskiego i niemieckich represji. Sama data, czyli właśnie 2 października, nie jest przypadkowy, bo to właśnie 2 października 1944 roku zakończyło się Powstanie Warszawskie. Trwało ono 63 dni, a w czasie walk zginęło od 130 do 200 tysięcy mieszkańców Warszawy. Wielu kolejnych zostało wysiedlonych, wywiezionych na roboty przymusowe albo trafiło do obozów. Także ten 2 października to Dzień Pamięci o cywilach, których los jest częścią historii Powstania Warszawskiego, ale też i myślę, możemy śmiało powiedzieć, że częścią historii Polski.

To była ZAS na antenie Radia Rodzina, a już za chwileczkę godzina 9 na zegarach, po 9 w Radiu Rodzina przegląd prasy, no i też rozstrzygnięcie naszego konkursu, w którym dziś przypomnę, do zdobycia są bilety do wrocławskiego ZOO, także bądźcie z nami.

0: Hi, this is Suzanne Vega, and you're listening to Radio Rodzina.
1: Europa odpowiada na groźby Rosji. JSW planuje zwolnienia. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy, chce dotrzeć do 30 tysięcy osób potrzebujących. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Jeśli Rosja zaatakuje zakłady w państwach europejskich, które produkują uzbrojenie dla Ukrainy, uruchomiony zostanie artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, informuje komisarz Unii Europejskiej do spraw obronności Andrius Kubilius. To komentarz do rosyjskich gróźb i działań hybrydowych. Ostatnio Rosja groziła Europie użyciem pełnego arsenału, jeśli NATO uderzyłoby w Królewiec. Jastrzębska Spółka Węglowa jeszcze w tym roku planuje zwolnić ponad 4 tysiące pracowników. Państwowy gigant przechodzi głęboką restrukturyzację, o czym więcej Grzegorz Kozieł.
2: Ograniczenie kosztów pracowniczych przy utrzymaniu i stabilizacji wydobycia oraz produkcji koksu jest jednym z założeń przedstawionego przez spółkę planu naprawczego. JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ubiegłym roku ryzykiem utraty płynności. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że JSW to absolutnie strategiczna spółka.
3: Jako rząd robimy wszystko, żeby tego wsparcia na tyle, na ile jest to prawnie możliwe, bo jesteśmy zobowiązani także prawem europejskim udzielać. Natomiast nie widzimy dzisiaj zagrożenia dla płynności spółki.
2: Grupa JSW miała w zeszłym roku ponad 6 miliardów złotych skonsolidowanej straty netto. W drugim kwartale bieżącego roku strata netto wyniosła ponad 400 milionów złotych wobec 600 milionów złotych straty w pierwszym kwartale 2026 roku.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal codziennie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyją syreny, a mieszkańcy dostają alerty. W czasie zagrożenia leczenie nie może zostać przerwane, mówi Kamila Ćwik, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
5: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Tak naprawdę to będzie wszystko zależało, jaka będzie treść poleceń. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
1: Szpitale na Lubelszczyźnie budują także schrony. Te inwestycje będą służyły w czasie wojny i pokoju. Wolontariusze do szlachetnej paczki poszukiwani. Potrzeba prawie 2000 osób. Nabór przedłużono do 18 października. To praca wymagająca i odpowiedzialna, ale jak mówi Adam, jeden z wolontariuszy, warta wysiłku.
6: Każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
1: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w województwie opolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim.
7: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Temperatury nam ciągle rosną, już 14 stopni na termometrach. Chmur sporo na niebie i one będą nam towarzyszyły przez cały dzisiejszy dzień. Słońce również może gdzieś tam się przez nie przedzierać, ale jak będzie, no to zobaczymy. Choć jednak synoptycy wskazują na przewagę chmur. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, do 23 stopni, a jutrzejszy do 22, również 3 i słonecznie.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem W Bogu nie ma przemocy. Jest to rozmowa dziennikarki Iwony Żurek z jezuitą, założycielem wspólnoty rodzin empatycznych, twórcą popularnego kanału na YouTube Akademia Szczęśliwego Życia. Połączenie perspektywy duchowej i psychologicznej nadaje tej rozmowie bardzo praktyczny wymiar i pokazuje, że nie ma sprzeczności między tym, co Boże i autentycznie ludzkie. Książka dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na Nowy Rok Katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze archidiecezji, nauczyciela i inne. Polecamy. Reklama.
9: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Witajcie po godzinie 9. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już niebawem na naszej antenie przegląd prasy, a potem rozstrzygniemy konkurs, w którym dziś bilety do Wrocławskiego zaczekają na Was. Także bądźcie z nami. Na dobry początek Michael Bublé i Bryan Adams na antenie Radia Rodzina.

0: werble wybrzmiały, 9:15 na zegarach, wszystko się zgadza, rozpoczynamy przegląd prasy. Ze mną w studiu Patrycja Jęczmionka, witam cię o poranku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak ten piątek, jak się czujesz o poranku? Czy już gdzieś tam głowa ucieka do weekendu?
1: No pewnie, że tak, słonecznie jest przede wszystkim, więc chyba to jest ważne.
0: To prawda.
1: Że jeszcze to ostatnie promienie słońca możemy złapać, więc warto wybrać się na spacer po pracy, czy na rower, czy pobiegać.
0: To prawda, ta pogoda dziś będzie nam dopisywała, ale my już przechodzimy do przeglądu prasy. Z czym do nas przychodzisz?
1: 1 października, wczoraj, rozpoczął się rok akademicki, studenci wrócili na uczelnię, no i okazuje się, że są dziwne kierunki studiów, nie tylko. Zarządzanie parafią i doradztwo filozoficzne. Niesłabnącą popularnością od lat cieszą się, jak wiemy, takie kierunki jak psychologia, dziennikarstwo, kierunek lekarski, zarządzanie, prawo czy informatyka. Polskie i zagraniczne uczelnie proponują również kierunki nietuzinkowe, które z pozoru mogą zadziwiać nie tylko tematyką, ale i samą nazwą. I zrobiliśmy taki przegląd najbardziej nietypowych kierunków studiów, na przykład etnofilologia kaszubska. Okazuje się, że to jest jeden z najbardziej charakterystycznych kierunków w polskiej ofercie akademickiej. Studenci uczą się języka kaszubskiego, poznają historię, literaturę i dziedzictwo Pomorza, a także uczestniczą w zajęciach związanych z animacją kultury. Doradztwo filozoficzne, coaching, no to już słyszałam, a na przykład budowa jachtów.
0: O, to brzmi ciekawie.
1: Nazwa może kojarzyć się z rzemiosłem, ale w rzeczywistości jest to pełnoprawny kierunek techniczny, a studenci uczą się projektowania i budowy jachtów oraz innych małych jednostek pływających. Jest także fotonika.
0: A to co, o czym to?
1: Brzmi faktycznie futurystycznie, ale dotyczy bardziej konkretnej dziedziny techniki, wykorzystywania światła do przesyłania, przetwarzania i analizy informacji.
0: No powiem szczerze, ciekawe te kierunki.
1: Ale znalazłam, dokładnie, znalazłam także psa w społeczeństwie.
0: To kierunek?
1: Tak.
0: A, no też ciekawe.
1: Nietypowa z nazwy.
0: Nietypowy, tak, dokładnie. No powiem szczerze, że gdybym miała sama zaczynać studia, to myślę, że na któryś bym się skusiła.
1: Zarządzanie parafią, rozumiem.
0: Nie, bardziej budowa jachtów. To mnie gdzieś tam...
1: Okej, ale są także studia miejskie, to chyba dla mnie.
0: A, no to dlaczego by nie? To co, składamy papiery na przyszły rok chyba już.
1: Pewnie, zawsze warto się dokształcić.
0: Lecimy dalej, kolejna informacja.
1: A teraz o rekordzie z Podhala. Maciej Wolek z Załucznego wyhodował dynię, która waży aż 683 kg. I to jego osobisty rekord życiowy, pobity aż o ponad 100 kg. Dynia o imieniu, uwaga, Nadia, zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie, a jej historia pokazuje, że nawet w trudnych górskich warunkach można osiągnąć spektakularny sukces. Jak zdradził reporterowi Maciej, uprawa takiej dyni to nie lada wyzwanie. Przede wszystkim trzeba odpowiednio przygotować glebę, wybrać dobre nasiona i zadbać o właściwą genetykę. I co dalej się stanie z Nadią? Na razie dynia jeszcze postraszy zwiedzających pole dyniowe na Baligówce koło Czarnego Dunajca, a potem pojedzie do Warszawy na ogólnopolski konkurs. Po powrocie zostanie udostępniona do oglądania, a na koniec przeznaczona na paszę dla zwierząt. Najcenniejsze będą jednak nasiona, z których w przyszłym roku pan Maciej i spróbuję pobić kolejny rekord.
0: Czyli taka ciągłość, że tak powiem, genetyczna będzie zachowana. My o dyniach na antenie Radia Rodzina jeszcze powiemy. I na koniec?
1: I na koniec polecimy. Lecimy na lotnisko po rozbudowie. Pod koniec września załoga lotniska ogłosiła zakończenie wielkiej przebudowy części zewnętrznej. Z kolei pierwszego dnia października zaprosiła na oprowadzenie i można znaleźć takie zdjęcia w galerii na wrocław.pl. Port lotniczy, jak wiemy, jest w trakcie największego programu inwestycyjnego w historii. Jego wartość przekracza 1 000 000 000 zł, prawie połowę tej kwoty, 464 miliony złotych, zużyto na zakończoną we wrześniu przebudowę części operacyjnej. I już jest nowa płyta postojowa dla 14 samolotów, nowa droga kołowania o długości 2,5 km, biegnąca równolegle do pasa startowego, powstała droga szybkiego zjazdu z pasa startowego i jest także nowa płyta do odladzania samolotów.
0: Wiele się dzieje i lotnisko się zmienia, ale to chyba dobrze, bo się też rozbudowuje, prawda? Więcej
1: tak,
0: pasażerów,
1: dual use,
0: większy
1: bo jak
0: ruch.
1: Wiemy, że to jest zarówno dla ruchu pasażerskiego, uwaga, jak i również wojskowego, bo przecież wiemy o tym, że jesteśmy strategicznym portem lotniczym w Polsce.
0: A więc o wszelkich przemianach na lotnisku również będziemy informować. To wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Patrycja Jęczmionka była z nami. Dziękuję Ci.
1: Dzięki.
0: I życzymy dobrego piątku.
1: Dobrego piątku i weekendu.

0: 9.30 już na zegarach, a w Radiu Rodzina czas na rozstrzygnięcie naszego porannego konkursu. Bilety do ZOO czekają na pana Łukasza, który jest już z nami na linii. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Panie Łukaszu, dziś stoi pan przed szansą zdobycia biletów do wrocławskiego ZOO. Zanim przejdziemy do konkursu, no to chciałam zapytać, czy lubi pan wizyty w ZOO? Czy ma pan może tam swoje ulubione miejsce, część, do której lubi pan wracać?
1: Tak, bardzo lubię chodzić do ZOO, szczególnie właśnie tutaj z rodziną, tutaj z żoną, z synem i z córką. Właśnie mieliśmy zamiar na ten weekend pójść do ZOO i tak naprawdę to córka jest główną fanką i ona tak najbardziej lubi teraz lwy, kapibary i aksolotle.
0: O, no to bardzo fajne, ciekawe zwierzęta. Już za chwileczkę myślę, że będzie grał pan o prezent dla córki. To nasz konkurs polega dziś na tym, że mamy trzy odpowiedzi i trzeba wybrać z niej, z tych trzech, tą prawdziwą odpowiedź. Czy jest pan gotowy?
1: Jestem.
0: No to czytam pytanie. Które zwierzę ma język, który może być bardzo długi w stosunku do długości jego ciała? A. Żaba, B. Kameleon, C. Żółw.
1: Z tego, co mi się kojarzy, to kameleon.
0: No i bardzo dobrze się panu kojarzy, bo to właśnie kameleon ma taki język, który może być nawet dwa razy dłuższy niż całe jego ciało. Myślę, to takie ciekawe. No i gdzieś tam też, jak mamy obrazki kameleona, no to ten taki język łapiący muchy się chyba kojarzy.
1: Tak, dokładnie.
0: Więc bilety do wrocławskiego ZOO trafiają w pana ręce. Tu już powiedział pan o pana córki, o córki ulubionych zwierzętach. A czy pan ma jakieś takie miejsce w ZOO?
1: Znaczy teraz moim takim ulubionym miejscem we wrocławskim ZOO jest oceanarium, ponieważ jest to nowe miejsce. No jednak te zwierzęta wodne bardzo podobają mi się, bardzo lubię je zobaczyć.
0: Sama taka obserwacja tych zwierząt, które gdzieś pływają czasem, czy to obok nas, czy nad głową, jest taka fascynująca, prawda?
1: Dokładnie.
0: Panie Łukaszu, skoro jesteśmy na antenie, to czy chciałby pan kogoś pozdrowić?
1: Tak, pewno. Pozdrawiam oczywiście córkę, syna, żonę i wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
0: My się do tych pozdrowień dołączamy i oczywiście życzymy udanej wyprawy do ZOO. Proszę pozostać na linii, a my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina. Zespół Ira już teraz na naszej antenie.

9.35 na zegarach. Ja jeszcze o tym kameleonie chciałabym wam kilka słów powiedzieć, bo jest to bardzo ciekawe zwierzę i już sam ten jego język jest też interesującym elementem. Tak jak powiedziałam, jego długość może być nawet dwa razy dłuższa niż całe jego ciało i potrafi przekraczać długość tułowia wraz z ogonem. Natomiast prędkość, ten język wysuwa się w ułamku sekundy i osiąga ogromne przyspieszenie. Do tego język służy do błyskawicznego chwytania owadów dzięki lepkiemu zakończeniu. No to właśnie to, co wspominałam, że po prostu gdzieś tam nam się w głowie nasuwa taki obraz kamelona, który tak szybko wysuwa język i łapie jakąś muchę. Ale są też inne zwierzęta, które mają długi język i są również ciekawe. Między innymi długi język ma również mrówkojad czy żyrafa, a język żyrafy może sięgać nawet do 50 cm. Jednak to właśnie u kameleona proporcja języka względem rozmiarów ciała jest najbardziej imponująca. Kamila Cabello już teraz na naszej antenie. Radio Rodzina.

0: na przeglądzie prasy było troszeczkę o dyniach. No i teraz, tak jak zapowiedziałam, również troszeczkę o dyniach sobie powiemy, ale też i o jesieni średniowiecza, która czeka na nas już w ten weekend w Złotym Stoku. No bo w sumie jesień to taki czas, w którym otoczenie przybiera złote, czerwone, żółte, pomarańczowe, no przepiękne barwy. No i tymi kolorami wypełnia się również średniowieczna osada górnicza w Złotym Stoku, która właśnie w najbliższy weekend zaprasza na jesienny jarmark Jesień Średniowiecza. Im bliżej wydarzenia, tym bardziej średniowieczna osada górnicza w Złotym Stoku przybiera tych jesiennych barw, a na jarmark zaprasza Małgorzata Szumska, prezeska kopalni Złota w Złotym Stoku.
1: Z moją rodziną wymyśliliśmy jarmark, który nazywa się bardzo przewrotnie, bo Jesień Średniowiecza, i będzie się odbywał na terenie osady średniowiecznej w Złotym Stoku. Już w tym momencie zaczynamy ją zdobić dyniami i różnymi słonecznikami, będzie przepięknie, ale apogeum, taki punkt kulminacyjny będzie 3-4 października. Serdecznie zapraszamy.
0: To co będzie się działo w osadzie podczas jarmarku średniowiecznego?
1: Będą wtedy lokalni wystawcy, będzie rękodzieło, będą przetwory lokalne, będzie żywa osada, czyli spotkamy średniowiecznych pracowników, którzy będą nam opowiadać o ciężkiej pracy górniczej, będą w rolach i tak dalej, więc będzie mocno aktorsko, no i będą piękne instaspoty dyniowe. I taka ciekawostka jest, że te dynie sama z moją siostrą, z naszymi rodzinami uprawiamy, więc tych kilkaset dyń, które tam zobaczycie, to są naszymi rękoma wyhodowane.
0: A ja przypomnę, jarmark Jesień Średniowiecza odbędzie się w dniach 3-4 października, czyli w najbliższy weekend w średniowiecznej osadzie górniczej w Złotym Stoku. Bardzo serdecznie też zapraszam do zajrzenia na naszą stronę, tam znajdziecie więcej informacji.

6 minut pozostało nam do godziny 10, a więc czas na kilka słów o tym, co po 10 nas czeka na naszej antenie. Otóż Wrocławski Teatr Pantomimy świętuje 70-lecie, a jednym z najważniejszych wydarzeń jubileuszowej jesieni będzie pierwsze forum Teatru Ruchu pod tytułem Kierunek Panto. A więc od 7 do 11 października we Wrocławiu zaplanowano spektakle, rozmowy i warsztaty poświęcone współczesnej pantomimie. Szczegóły już o 10.10 w audycji Przystanek Kultura przybliży Piotr Soroka, specjalista do spraw programowych Wrocławskiego Teatru Pantomimy, a rozmowę poprowadzi Ilona Baran. Bardzo serdecznie Was już teraz zapraszam na tą audycję. A skoro u nas tak dzisiaj o uśmiechu trochę mówiliśmy, też dziś Międzynarodowy Dzień Uśmiechu, no to już teraz Zbigniew Włodecki o tym uśmiechu nam zaśpiewa.

0: Tańsze tankowanie już od tego weekendu. Prezydent podpisał ustawę. Nożownik z Jarosławia nadal nie może być przesłuchany. Będzie więcej połączeń kolejowych z Bielska-Białej do Krakowa. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Ceny paliw na stacjach mają zostać obniżone do poziomu obiecywanego w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, powiedział prezydent Karol Nawrocki w orędziu, informując, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, czym zaskoczył premiera. Prezydent zaznaczył przy tym, że nie wycofuje zarzutów dotyczących niekonstytucyjności tych przepisów i chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał je w trybie następczym. Oskarżył również rząd o zwlekanie z obniżką cen paliw. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
1: Według prezydenta rządzącym nie zależy na obniżeniu cen paliw, bo wolą zarabiać na podatkach od nich. Zdaniem Karola Nawrockiego olej napędowy po 9 zł to większy zysk Orlenu, który potem, tu cytat, wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę. Swoją zmianę zdania w sprawie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych prezydent tłumaczy tym, że nie chce, by rządzący brali Polaków za zakładników.
2: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Paliwo ma być tańsze teraz.
1: Jeszcze przed orędziem premier Donald Tusk oskarżył prezydenta o obstrukcję.
3: Z punktu widzenia Karola Nawrockiego zła sytuacja w Polsce to większe kłopoty dla rządu.
1: Według rządzących ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie ponad 4 miliardy złotych wpływów, które będzie można wydać na obniżkę cen paliw.
0: Tankowanie na stacjach paliw ma być tańsze od tego weekendu. Po tygodniu od zbrodni nożownika w Jarosławiu agresor nadal nie usłyszał zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan uniemożliwia przesłuchanie, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
4: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
0: W zeszły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób, jeden z zaatakowanych księży zmarł. 8 zamiast 4 połączeń PKP Intercity z Bielska-Białej do Krakowa. Od 13 grudnia przewoźnik podwoi liczbę codziennych połączeń między Bielskiem a stolicą Małopolski. 3 z 8 par pociągów będą rozpoczynały i kończyły bieg w Żywcu, a najszybszy skład pokona trasę w raptem 69 minut. W nowym rozkładzie pociągi mają kursować w regularnym dwugodzinnym takcie. Pierwszy skład wyruszy z Żywca o godzinie 5.43, a ostatni z Krakowa o 20.18. Powodem decyzji jest rosnące zainteresowanie takim połączeniem. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania połączeń z Bielska-Białej do Krakowa skorzystało około 310 tysięcy pasażerów.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wysłannik papieża kardynał Matteo Zuppi powrócił z Rosji. Poinformował o tym Vatican News, a z komunikatem zapoznał się Mateusz Kornas.
6: Kardynał Zuppi spotkał się z Jurijem Uszakowym, doradcą prezydenta Rosji Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej. Jak podaje Vatican News, rozmowy dotyczyły sytuacji jeńców wojennych i innych uwięzionych, poszukiwań osób zaginionych, łączenia rodzin i repatriacji nieletnich. Papieski wysłannik odwiedził też obóz dla ukraińskich żołnierzy, przekazując im przesłanie, w którym papież wyraził uwięzionym swoją bliskość i nadzieję, że wkrótce wrócą do domu. Kardynał spotkał się również z rzecznikiem praw człowieka Federacji Rosyjskiej Janą Landratową oraz z rzecznikiem praw dziecka Rosji Marią Lwową-Białową.
0: Była to trzecia misja papieskiego wysłannika w Rosji. W lipcu ubiegłego roku kardynał Zuppi udał się na Ukrainę, gdzie odwiedził obozy jenieckie dla żołnierzy rosyjskich w obwodzie lwowskim.
7: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. W tym momencie na termometrach mamy tak już temperatury w okolicy 17 stopni, dziś jeszcze do 23 stopni. Weekend również będzie ciepły, sporo chmur będzie się utrzymywało na niebie, jednak słońca też nam nie braknie w ciągu niego. Tak do 23 stopni takie temperatury będą się rysowały na Dolnym Śląsku.
8: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: 5 minut po godzinie 11. Natalia Wójcik, witam Was ponownie. Już za chwileczkę audycja Przystanek Kultura, a dziś gościem Ilony Baran będzie Piotr Soroka, specjalista do spraw programowych Wrocławskiego Teatru Pantomimy, a porozmawiamy o najważniejszym wydarzeniu jubileuszowej jesieni, bo przypomnę, Teatr Wrocławski, Teatr Pantomimy świętuje 70-lecie. Porozmawiamy o Forum Teatru Ruchu Kierunek Panto. O 10.10 rozpoczynamy.

0: 10.10 już na zegarach, więc zapraszam na przystanek Kultura.
1: Przystanek Kultura.
2: Piotr Soroka, specjalista do spraw programowych Wrocławskiego Teatru Pantomimy w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Porozmawiamy trochę o jesieni. Jak ta jesień maluje się, zapowiada?
3: No my sobie tę jesień malujemy w zasadzie od początku tego roku, ponieważ obchodzimy 70. jubileusz jako Wrocławski Teatr Pantomimy i zgodnie z naszymi planami realizujemy kolejne wydarzenia, kolejne spotkania z naszą publicznością, z osobami, które chcą zobaczyć nasze spektakle, ale też po prostu chcą wziąć udział w wydarzeniach, które organizujemy, czasem porozmawiać, czasem właśnie przyglądać się, więc jesienią zapraszamy Państwa na ciąg dalszy naszych wydarzeń jubileuszowych oraz na premierę Radosława Rychcika, który będzie pracował z zespołem Wrocławskiego Teatru Pantomimy nad przedstawieniem pod tytułem Krwawe Gody. Radosław Rychcik powraca do nas, był naszym gościem, mogę powiedzieć, pracował z nami nad premierą w 2023 roku i to było przedstawienie pod tytułem Czyż nie dobija się koni. Jestem przekonany, że Państwo świetnie znacie Radosława Rychcika. Poza tym będziemy, a w zasadzie to już zapraszamy Państwa na takie wyjątkowe wydarzenie po raz pierwszy w historii Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Zapraszamy Państwa już z początkiem października na pierwsze forum Teatru Ruchu pod tytułem Kierunek Panto. I tutaj będziemy oczywiście oglądać spektakle, ale też będziemy rozmawiać i będziemy również warsztatować. Poza tym rusza druga edycja Studia Pantomimy. Bardzo się z tego cieszymy. To jest taki powrót do korzeni we Wrocławskim Teatrze Pantomimy, ponieważ to Henryk Tomaszewski 70 lat temu wymyślił tę formułę, w której kształcił właśnie mimów. Nie tylko zresztą Henryk Tomaszewski, ale wybitni mimowie, wybitne aktorki pantomimy również. Cieszymy się bardzo tak z tego powrotu.
2: W repertuarze spotykają się bardzo różne języki teatralne i różni twórcy. Od Gosi Wdowik przez Annę Karasińską po Marcina Libera. Co łączy te pozornie odległe od siebie spektakle?
3: Co łączy? Przede wszystkim łączy ekspresja ruchowa. Ponieważ pomimo, że akurat w tych spektaklach, przynajmniej w dwóch z tych, które wymieniłaś, czyli Wieczne Rodeo oraz Złe Baśnie, pojawia się tekst, jednak pierwszeństwo ma właśnie ekspresja ruchowa, praca ciałem, czyli dokładnie to, czym na co dzień się zajmujemy. Od 70 lat bym powiedział. Inny wspólny mianownik tych twórców i twórczyń jest taki, że są to wybitne postaci polskiej sceny teatralnej. Anna Karasińska za naszą ostatnią premierę właśnie Wieczne Rodeo otrzymała Laur Konrada, czyli taką doroczną nagrodę, którą przyznaje środowisko teatralne. To jest taka nagroda, która jest, znaczy nie wiem jak to powiedzieć tak naprawdę, ale generalnie organizatorem tego wydarzenia jest Instytut Teatralny w Warszawie i co roku przyznają taką nagrodę innemu twórcy, innej twórczyni. W tym roku cieszymy się bardzo, to właśnie Anna Karasińska za Wieczne Rodeo dostaje tę najważniejszą reżyserską nagrodę teatralną w Polsce.
2: Najbliższy spektakl?
3: Najbliższy spektakl Anny Karasińskiej, właśnie Wieczne Rodeo, można będzie zobaczyć podczas Forum Teatru Ruchu. Wtedy też możecie Państwo zobaczyć, ja serdecznie zapraszam również na Little Gosi Wdowik. Gosię Wdowik Państwo możecie kojarzyć również z Wrocławskiego Teatru Pantomimy ze spektaklu Niepokój przychodzi o zmierzchu. To również premiera z 2023 roku. Cieszymy się na ten powrót. Tym razem ten powrót jest w zasadzie bez słów. Jest to historia opowiadana o chłopcu, o nastolatku właściwie powinienem powiedzieć, który dojrzewa w Polsce w latach 90. słucha muzyki The Prodigy. Wtedy to była wielka nowość, zupełne przełamanie konwencji muzycznych i on właśnie w tym klimacie dorasta. Nie były to łatwe czasy, jak wszyscy wiemy. Czas dorastania również nie jest łatwy. I tak tutaj Gosia Wdowik ze swoim zespołem i z zespołem Wrocławskiego Teatru Pantomimy spotyka te trudne momenty, żeby właśnie spojrzeć na nie na nowo, może czasem nawet, żeby przynieść nam, widzom i widzkom ulgę.
1: Przystanek Kultura.

0: Przystanek Kultura.
1: 70-lecie teatru to jest moment, w którym naturalnie patrzy się wstecz. Czy ten jubileusz bardziej skłania was do tego, aby podsumować historię, czy do zadawania pytań, co dalej?
2: No, ja szczęśliwie mam taką perspektywę, że 10 lat temu, w 2016 roku, pracowałem również przy jubileuszu 60-lecia teatru. To wtedy skupiliśmy się na wspominaniu, na podsumowywaniu tych wtedy 60 lat. Dzisiaj, 10 lat później, chcemy śmiało już patrzeć do przodu na to, co przed nami. I teraz, przygotowując się do jubileuszu 70-lecia, długo rozmawialiśmy o tym, że właśnie chcemy iść do przodu, a w zasadzie to, czy chcieliśmy, czy nie chcieliśmy, po prostu idziemy do przodu, więc w związku z tym skupiamy się na tym, co przed nami. Dlatego też pozwalamy sobie na właśnie Forum Teatru Ruchu, które jest pierwszy raz, mamy nadzieję, że nie ostatni. To może kilka słów o forum?
1: Tak, Kierunek Panto.
2: Kierunek Panto, tak, to jest taka wydarzenie, które będzie miało miejsce między 7 a 11 października. Prawie całość odbędzie się w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia, ale to może po kolei. To jest taka konferencja w zasadzie, w której chcemy sobie porozmawiać i ze specjalistami, i specjalistkami, których zaprosiliśmy i które zaprosiliśmy do Wrocławia właśnie w tym czasie, żeby móc wspólnie zastanowić się nad tym, jaka jest pantomima, a jaka może być pantomima w przyszłości. Będziemy się zastanawiać nad różnymi aspektami, bo również właśnie przy okazji spektaklu Gosi Wdowik Little będziemy się zastanawiali 7 października w środę z psycholożką Agatą Dominik. Będziemy zastanawiali się, czy teatr może nam pomóc dorosnąć. Jeśli tak, to jak? Jeśli nie, to dlaczego? Oraz co może nam pomóc dorosnąć? To wszystkie rozmowy, o których opowiem, są oczywiście bezpłatne. Druga z rozmów to rozmowa, kogo potrzebuje pantomima, reżysera czy choreografa. Tutaj zaprosiliśmy Annę Obszańską, reżyserkę spektaklu Nowy Wspaniały Świat oraz Piotra Sędkowskiego, laureata ostatniego konkursu na debiut reżyserski w pantomimie, oraz Artura Borkowskiego. No wspólnie będziemy się zastanawiać, czy właśnie reżyser, czy choreograf będzie mógł bardziej, za przeproszeniem, popchnąć ten wózek, no bo wspominamy oczywiście i bardzo bliska jest nam postawa Henryka Tomaszewskiego, jego słowa, jego myśli, jego idee, a on był osobą, która łączyła te dwie funkcje i trudno nam powiedzieć dzisiaj z perspektywy, jak mógłby wyglądać ten teatr, gdyby Henryk Tomaszewski nie miał tych dwóch kompetencji. No to jest takie pytanie, być może, które jest bez odpowiedzi, natomiast dzisiaj chcemy tak zapytać o to i tych specjalistów, i oczywiście państwa, naszą publiczność, ponieważ lubimy rozmawiać, spotykać i rozmawiać się z państwem, z naszymi widzami i widzkami, oddawać mikrofon, znać państwa zdanie, więc to forum jest również takim pretekstem do spotkania się i porozmawiania z państwem. Kolejna rozmowa to będzie rozmowa, która odbędzie się już po spektaklu Anny Karasińskiej Wieczne Rodeo, o którym wspominałem. I to będzie rozmowa, w której udział wezmą Ewelina Ciszewska, Agnieszka Harkot oraz reżyserka spektaklu Wieczne Rodeo Anna Karasińska. I będziemy rozmawiali o tym, pantomima, czyli co? Chcemy tutaj spotkać różne perspektywy, dlatego Anna Karasińska, która jakby jest debiutantką, jeśli chodzi o pantomimę, Agnieszka Harkot, dyrektorka Wrocławskiego Teatru Pantomimy, wieloletnia aktorka pantomimy, oraz Ewelina Ciszewska, czyli prorektorka Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, która również zajmuje się pantomimą. Wiemy, że pantomima ma różne oblicza, my o tych obliczach chcemy porozmawiać, również dlatego, że każdy i każda z nas, to również wynika z tradycji, doświadczenia naszego we Wrocławskim Teatrze Pantomimy, każdy i każda z nas trochę inaczej rozumie pantomimę, trochę inaczej przekazuje właśnie te elementy techniki pantomimy, które przekazujemy sobie w naszej tradycji ustnie, ponieważ Henryk Tomaszewski nie pozostawił po sobie żadnych pism. Więc to, co możemy zrobić, to właśnie spotkać się, rozmawiać i na żywnie przekazywać sobie informacje, sprawdzać, co z tej techniki jest żywe, co nas pcha do przodu i ostatecznie traktujemy ją po prostu jako nasz język. A ostatnia z rozmów odbędzie się w niedzielę 11 października i to będzie taka rozmowa, do której zainspirowało nas środowisko wrocławskie, ponieważ od pewnego czasu, odkąd pamiętam, od kiedy pracuję w Teatrze Pantomimy, to był 2011 rok, powtarzalne były takie głosy, że wrocławski Teatr Pantomimy powinien być zamknięty lub przekształcony na przykład w Instytut Henryka Tomaszewskiego lub w ostatnim czasie pojawiały się gdzieś w mediach informacje o tym, że w pewnych środowiskach powtarzają się głosy, że no to nie jest ten sam teatr i w związku z tym imię Henryka Tomaszewskiego powinno być nam odebrane. Powiem szczerze, że my się z tym nie zgadzamy.
1: To bardzo duży zarzut.
2: Tak, jednocześnie wszystko się zmienia. Zmienia się i nasz język, zmieniają się okoliczności i wyobrażamy sobie, że owszem, moglibyśmy podążać śladami Henryka Tomaszewskiego sensu stricte, jednocześnie mamy głębokie poczucie, że poprzedni dyrektorzy już zmienili kurs, co nam dodaje śmiałości, żeby móc myśleć o pantomimie trochę inaczej, szerzej. Oraz zwyczajnie jesteśmy zdania, że tak jak Henryk Tomaszewski był wybitną postacią polskiego teatru, tak samo jesteśmy zdania, że dzisiaj jedyną opcją, żeby z tej wybitnej tradycji, z tego dorobku czerpać i móc stawać może nawet nie w konkurencji z Henrykiem Tomaszewskim, ale dzisiaj z innymi teatrami, które proponują wiele świetnych spektakli, powinniśmy zapraszać wybitne postaci ze środowiska teatralnego w Polsce. To może nam nie gwarantuje wybitnych spektakli, ale wiemy, że przynosi nam to i rozwój, i ciekawe spotkania, i ciekawe spektakle, które zapraszają do dyskusji również publiczność. Dlatego ostatnia rozmowa to będzie rozmowa o tym, czy Henryk Tomaszewski przewraca się w grobie, bo takie głosy do nas docierały. I tutaj zaprosiliśmy nie tylko osoby, które zajmują się pantomimą, ale również osoby, które po prostu patrzą szeroko na teatr dzisiaj w Polsce. I to jest Anna Jazgarska, Milan Lesiak, Jarosław Fred oraz Dariusz Kosiński. Wybitne osoby naprawdę z całego kraju. Wszystkie te rozmowy odbędą się w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia we Wrocławiu. Na wszystkie serdecznie zapraszamy, wstęp jest wolny i wszystkie odbędą się po spektaklach. Jednak to nie wszystko. Wiem, że już długo mówię, ale już będę starał się bardzo krótko.
1: Ale zanim to powiesz, tak, to ja tylko tutaj odniosę się. Macie piękne fundamenty w postaci właśnie Henryka Tomaszewskiego i te fundamenty udostępniacie innym twórcom, aby na tych fundamentach budowali piękne spektakle i wydaje mi się, że to też jest jakiś głos od widza. Widzki.
2: Ja się z tym zgadzam oraz każdy i każda z tych twórców, zanim przystąpi do swojej pracy, prosi nas również o taką kwerendę w archiwum, proszą nas o udostępnienie tych archiwalnych spektakli, no bo umówmy się, nie ma w Polsce szkoły, która przygotowywałaby do pracy w pantomimie, więc jesteśmy takim miejscem, które po prostu z jednej strony zaprasza tych twórców, z drugiej strony edukuje i dzięki temu spotkaniu właśnie ci twórcy, ci twórczynie mają możliwość zetknięcia się z pantomimą w zaproszeniem w gnieździe polskiej pantomimy.
0: Przystanek Kultura.

0: Przystanek Kultura.
1: Wracając jeszcze i do Gniazda, i do samego forum, to w piątek, 9 października zapraszamy Państwa do kina Nowe Horyzonty. Tam o godzinie 19 odbędzie się projekcja archiwalnego spektaklu, jednego z najwybitniejszych spektakli Henryka Tomaszewskiego, z którym zjeździł nie tylko Polskę, nie tylko Europę, ale cały świat. To przedstawienie pod tytułem Rycerze Króla Artura. Wydaje mi się, że to jest świetna gratka, żeby właśnie spojrzeć troszkę do tyłu, troszkę na historię Wrocławskiego Teatru Pantomimy, ale jednocześnie to będzie okazja właśnie, żeby spotkać się z tą wybitną twórczością samego Henryka Tomaszewskiego. I na koniec już powiem też o warsztatach, które odbędą się w sobotę i niedzielę 10 i 11 października. I to będą niezwykłe warsztaty, ponieważ zaprosiliśmy na te warsztaty legendy Wrocławskiego Teatru Pantomimy, Annę Nabiałkowską, która wciąż jest aktorką Wrocławskiego Teatru Pantomimy, oraz Katarzynę Śnieżkę Sobiszewską. I obie aktorki poprowadzą dwudniowe warsztaty z Anną Nabiałkowską. Technika pantomimy, czyli wszystko to, co w technice jest ważne, a co jeszcze można wzmocnić, żeby właśnie podkreślić jeszcze siłę wyrazu. Natomiast Katarzyna Śnieżka Sobiszewska poprowadzi warsztat, który będzie dotyczył dramaturgii pantomimy, czyli co można zrobić, żeby budowana postać była silniejsza, albo co może się zadziać, żeby struktura spektaklu była pełniejsza, bardziej harmonijna. Katarzyna Śnieżka Sobiszewska i Anna Nowiakowska podzielą się swoim doświadczeniem, właśnie wieloletnim doświadczeniem we Wrocławskim Teatrze Pantomimy i spotkaniami z Henrykiem Tomaszewskim. No, serdecznie zapraszam, liczba miejsc jest ograniczona. To wszystko o forum, a jeszcze więcej szczegółów oczywiście na naszej stronie.
2: Start studia pantomimy, które wspomniałeś na początku. Kiedy startuje, kto się może zapisać?
1: No tutaj odpowiem w taki sposób, że można się zapisywać już na przyszły sezon, ponieważ od 14 lipca do 14 września trwał nabór do tegorocznego studia pantomimy, więc tegoroczne studio pantomimy jest już zamknięte. Zapraszam serdecznie. Na naszej stronie są informacje o studiu. W studio pantomimy teraz myślimy szeroko, czyli z takim przyświeca nam idea aktora totalnego, bo tak też lubimy patrzeć na nasz zespół aktorski i w ogóle na Wrocławski Teatr Pantomimy, ponieważ dzisiaj łączymy tę ekspresję właśnie związaną z ciałem, z ekspresją głosu. I tu mam na myśli i wypowiedzi, dialogowanie, ale również no po prostu wokal, piosenki, które również zdarzały się w repertuarze Wrocławskiego Teatru Pantomimy w spektaklach, a także akrobatykę, także pracę z formą, więc poza elementami właśnie pantomimy stricte, plastyki ruchu czy tańca, zapraszamy pedagogów, pedagogzki, aktorów i aktorki wrocławskich teatrów do przeprowadzenia warsztatu, bym powiedział ostatecznie, właśnie w tym, w czym oni są najlepsi. Między innymi Anna Makowska-Kowalczyk, Agnieszka Kwietniewska, więc są to osoby, myślę, z górnej półki. Zapraszam serdecznie, ale już niestety na przyszły rok całość kończymy pokazem zbierającym całą tę wiedzę w pokaz powarsztatowy na jednej z wrocławskich scen.
2: 70 lat temu Henryk Tomaszewski chciał stworzyć teatr ruchu, który wydawał się niemożliwy. Jakie niemożliwe marzenia ma dziś Wrocławski Teatr Pantomimy?
1: Wiele marzeń udało nam się spełnić. Również ta myśl właśnie Henryka Tomaszewskiego i taki cytat bardzo, który nam został w głowie: marzy mi się teatr ruchu. To Henrykowi Tomaszewskiemu udało się spełnić to marzenie. I właśnie to, że Henryk Tomaszewski, że Wrocławski Teatr Pantomimy jest owocem marzenia, pozwala nam śmiało marzyć. My marzymy dzisiaj o scenie i to marzenie jest niestety długotrwałe, ponieważ marzymy o scenie od 70 lat. Wciąż jesteśmy jedynym teatrem na Dolnym Śląsku, który nie ma swojej sceny. I tutaj to marzenie jest niezmienne. Gdyby Państwo, słuchacze lub słuchaczki, gdybyście słyszeli o takiej przestrzeni, która mogłaby nadawać się na scenę dla Wrocławskiego Teatru Pantomimy, to serdecznie proszę, to jest moja wielka prośba, Być może uda się spełnić to marzenie. Dajcie nam znać, a my chętnie przyjrzymy się tym przestrzeniom właśnie na scenę dla Wrocławskiego Teatru Pantomimy.
2: I tego wam życzymy. O jubileuszu Wrocławskiego Teatru Pantomimy mówił Piotr Soroka. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Zapraszam do Wrocławskiego Teatru Pantomimy.
0: Przystanek Kultura.

0: piątek, patrzę się na zegarek, 10:45. Myślę, że jest to idealna pora na przykład napicie się pierwszej bądź może i drugiej kawy. No ale jak wybieramy kawę, no to tutaj wiele zależy od tego, żeby uzyskać dobry smak, bo dobry ekspres to, jak się okazuje, nie wszystko. O smaku kawy w dużej mierze decyduje jakość ziaren, ich stopień palenia oraz sposób przygotowania. Zapytaliśmy o kawowe sekrety Agnieszkę Rojewską, dwukrotną mistrzynię świata i 15-krotną mistrzynię Polski, a także baristę i mieszkańców Dolnego Śląska. Agnieszka Rojewska, dwukrotna mistrzyni świata w przygotowywaniu kawy oraz 15-krotna mistrzyni Polski, przekonuje, że najważniejszy jest surowiec, bo nawet najlepszy ekspres nie uratuje słabego ziarna.
1: Prawda jest taka, że jeżeli dobrą robotę zrobił farmer, producent, importer i palarnia, to tak naprawdę po naszej stronie jest tylko odpowiednio dobrać grubość mielenia do długości parzenia i nic więcej. Wiele osób uważa, że właśnie takie sztuczki typu, nie wiem, czy ubicie, czy właśnie to takie dystrybuowanie igiełkami, czy jakaś magiczna woda, że to wszystko, że ekspresy są magiczne pudełka. To nie są magiczne pudełka, tak? Tak naprawdę jak wrzucimy coś słabego do środka, to coś słabego dostaniemy, więc po prostu trzeba odrobinę tego czasu poświęci na to, żeby się dowiedzieć, co to jest dobra kawa. Bo każdy ma trochę inny gust. W tej chwili można powiedzieć, że obiektywnie najlepszą kawę produkuje się w Kolumbii, bo tam jest najwięcej wiedzy, najwięcej technologii, najwięcej innowacji i oni też są najbardziej powtarzalni.
0: Na smak kawy wpływa stopień palenia oraz metoda jej przygotowania. Ostateczny smak kawy zależy również od stopnia palenia ziaren i metody jej przygotowania.
1: Ziarno samo w sobie jest palone od zależności do metody parzenia. Im jaśniejsze ziarno, tym ono jest bardziej jednak do tych metod takich przelewowych, bo im jaśniej wypalona kawa, tym potrzebuje dłuższego kontaktu między kawą a wodą. W espresso mamy bardzo krótki kontakt, więc te kawy raczej powinny być ciemno palone, ale nie aż tak ciemno, że kawa jest tłusta.
0: Jak podkreśla Kuba, barista, na każdym etapie przygotowania można wydobyć z kawy to, co najlepsze, ale równie łatwo można jej walory zepsuć. Zapytaliśmy więc, co najczęściej zamawiają klienci.
2: Tak. Od początku na ziarnie, na dobrym ziarnie, potem na dobrym zaparzeniu i zrobieniu tej kawy, czyli na każdym etapie można to ziarno i zachować to dobroć, ale też można to ziarno zepsuć.
3: Jaką pan kawę najbardziej lubi?
2: To chyba najbardziej szybki przelew, region, chyba ostatnio Kolumbia.
3: A klienci co najczęściej zamawiają?
2: Tutaj u nas chyba espresso w większości, też szybki przelew i chyba flat white.
0: Kawa ma wiele odsłon, a jej smak i sposób przygotowania zależą również od indywidualnych preferencji. Zapytaliśmy mieszkańców Dolnego Śląska, jaką kawę piją i za co najbardziej ją lubią.
4: No, kocham kawę, dobrze się po niej czuję, także z rana zawsze kawka musi być, po południu jeszcze jedna. Uwielbiam kawę z mleczkiem.
5: Rozpuszczalną.
6: Kawa czarną, bez mleka.
7: Ja też piję czarną, bez mleka.
8: Ja kocham kawę za jej smak, aromat i za pobudzenie.
9: Kocham kawę za to, że ma bardzo dobry smak, pobudza mnie do życia, zawiera kofeinę i ratuje mnie w najtrudniejszych momentach.
10: Przede wszystkim za to, że pobudza, no ale też jest intensywny.

0: Smak kawy przypomina o wakacjach we Włoszech, mocnym espresso, korsancie i świeżym soku z pomarańczy.
1: Myślę, że ta pora takiego, czy to drugiego śniadania, czy to pora właśnie na drugą kawę, to taka okazja nie tylko do wybicia kolejnej filiżanki, ale też i być może do eksperymentowania z różnymi ziarnami, stopniem palenia czy metodami parzenia. Jeżeli chcielibyście coś więcej o kawie się dowiedzieć, zapraszam na stronę Radia Rodzina.

Niecałe 5 minut pozostało nam do godziny 11. Po 11 zajrzymy i poznamy historię, ale też i nieznane zakątki Teatru Polskiego we Wrocławiu, ale też i porozmawiamy sobie o jazzopadzie, a tymczasem na naszej antenie Michael Bublé i Nelly Furtado, a potem już godzina 11.

0: Już jutro paliwo może być tańsze. Są kolejni aresztowani w sprawie Collegium Humanum. Za chwilę wrócimy także do sprawy rolnika z Gliwic, który zaorał traktorem wyremontowaną drogę. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rząd zapewnia, że już w ten weekend kierowcy zapłacą mniej. To skutek podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ten nowy podatek ma sfinansować nową wersję programu Ceny paliw niżej, a to oznacza, że cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Prezydent Karol Nawrocki w wieczornym orędziu tłumaczył, że podpisuje ustawę, by zakończyć polityczny spór, za który płacą Polacy.
1: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
0: Rząd z kolei chce, żeby nowy program CPN obowiązywał minimum do końca roku. To kolejna eskalacja konfliktu hybrydowego. W ten sposób minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje ostatnie groźby rosyjskie. Kreml oświadczył, że jest gotów wykorzystać cały arsenał sił i środków, w tym broń jądrową, gdyby państwa NATO próbowały odciąć obwód królewiecki od reszty Rosji. Szef MON podkreślił, że w takich sytuacjach kluczowa jest jedność państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
2: Bez wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa Polaków, polityków, środowisk i władzy różnego szczebla i różnych ośrodków nie będzie pełnego bezpieczeństwa.
0: Do rosyjskiej deklaracji odniósł się też sekretarz generalny NATO. Mark Rutte zaapelował do Moskwy o zaprzestanie gróźb. Trwają testy nowej aplikacji, która będzie ostrzegać przed zagrożeniami z powietrza. Poinformował o tym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz i zapewnił, że aplikacja już niebawem będzie do dyspozycji wszystkich obywateli.
3: Nie mamy jeszcze aplikacji, ale proszę mi wierzyć, do końca roku ta aplikacja będzie. Ona może będzie wcześniej, ale deklaracja była po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że do końca roku. Bo to będzie aplikacja rządowa i ona musi być pewna. Ona jest już przygotowana, ale aktualnie jest testowana i sprawdzana, czy ewentualnie nie mamy jakichś tam problemów technicznych.
0: Według wiceszefa MSWiA rządowa aplikacja ma być zabezpieczona przed ewentualnym wykorzystaniem danych pochodzących z niepewnego źródła.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jest areszt dla 6 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. Wczoraj zatrzymano 11 osób. Ma to związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym zorganizowanych grup przestępczych działających na wielu uczelniach, które zajmowały się wystawianiem fikcyjnych dyplomów ukończenia studiów wyższych. Rolnik z Gliwic, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd w sprawie 60-letniego pana Józefa. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, musi on udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
5: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
0: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych.
6: A już teraz rzucamy okiem na prognozę pogody. W tym momencie we Wrocławiu mamy już taką temperaturę w okolicach 18 stopni. Dziś do 23 stopni, ciepło, przyjemnie, aczkolwiek czuć już ten taki jesienny chłodek, taki zapach jesienny. Jeżeli chodzi o weekend, on zapowiada się nam bardzo ładnie, do 23 stopni w sobotę i też słonecznie, a niedziela ciut chłodniejsza.
7: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
7: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: 5,5 minuty po godzinie 11. Natalia Wójcik, witam Was ponownie. Już niebawem na naszej antenie przeniesiemy się do Teatru Polskiego we Wrocławiu, ale zanim to nastąpi, Pet Shop Boys, Always on My Mind, już teraz na naszej antenie.

0: 11.12 na zegarach. My już teraz przenosimy się do Teatru Polskiego we Wrocławiu, by lepiej poznać jego historię, historię każdej ze scen, a także i nieznane zakamarki tej instytucji, o których opowiadał nam Juliusz Lichwa z działu opowieści. Historia Teatru Polskiego przy ulicy Gabrieli Zapolskiej zaczyna się w 1906 roku, bo wtedy do użytku oddano budynek Schauspielhaus, czyli jedną z najnowocześniejszych i największych scen teatralnych ówczesnego Breslau. W tym roku Teatr Polski we Wrocławiu obchodzi 80 lat. Juliusz Lichwa z działu opowieści opowiada, jak powstała instytucja pod dzisiejszą nazwą.
1: Przebudowa powojenna i ta nazwa już Teatr Polski i scena funkcjonująca tutaj od czasów powojennych to jest rok 1950, więc nijak tutaj się to nie dodaje, że tak powiem. To 80 lat to jest rok 46 i jest to działalność artystyczna zespołu teatralnego, który tutaj zaraz po wojnie się uformował i grał w różnych przestrzeniach, no od 50 roku zaczął grać tutaj, kiedy też jeszcze nie było instytucji takiej jak Teatr Polski, tylko była scena, która nazywa się Teatr Polski i jest to bardzo zagmatwana historia, bo te nazwy teatru się ciągle zmieniały i byliśmy w takim konglomeracie teatrów dolnośląskich z różnymi innymi teatrami wałbrzyskimi, legnickimi i tak naprawdę dopiero koniec lat 60., rok 68, jeśli dobrze pamiętam, to jest ten rok, w którym powstaje instytucja, która nazywa się Teatr Polski we Wrocławiu.
0: Jedną z najbardziej nietypowych pozostałości dawnego budynku przy ulicy Gabrieli Zapolskiej są podwójne klatki schodowe. Znajdują się one po obu stronach sceny i prowadzą równolegle. Ich pierwotne przeznaczenie nie jest jednak do końca pewne.
1: To jest układ klatek schodowych właśnie z tego oryginalnego budynku niemieckiego. Te klatki schodowe po jednej i drugiej stronie sceny są podwójne. Jedna jest prostopadła do sceny, druga jest równoległa. To podobno miało służyć do ruchu jednokierunkowego z i na scenę. Czyli jedna klatka schodowa miałaby służyć do schodzenia ze sceny, a druga do wchodzenia na scenę. Spektakle, które wtedy prezentowano, to były spektakle muzyczno-operetkowe i być może chodziło o to, że bardzo delikatne, ale też bardzo takie duże stroje, jakieś pióropusze, rozbudowane stroje, jakieś skrzydła i tak dalej. No,
0: suknie balowe?
1: Suknie, tak. No to wszystko, co możemy sobie wyobrazić, bo to był repertuar bardzo popularny i bardzo taki nastawiony na efekt wizualny, żeby się w szerokiej masie widzów podobało. No bardzo możliwe, że chodziło o to, żeby aktorzy, którzy wchodzą ze sceny, nie mieszali się z tymi, co schodzą i żeby nie uszkodzić tych strojów. To są troszkę moja interpretacja i moje domysły, bo różne krążą legendy co do tego, o co chodziło tutaj w tych podwójnych klatkach schodowych.
0: Ale budynek przy Zapolskiej kryje w sobie również ogromną przestrzeń nad samą sceną. Znajduje się tam, słuchajcie, 8 kondygnacji technicznych i to właśnie dzięki nim możliwe jest przechowywanie i obsługa elementów scenografii oraz urządzeń wykorzystywanych podczas przedstawień.
1: Tu mamy 8 pięter w górę i ogromne, ogromne możliwości budowania przestrzeni w trakcie spektaklu, no, co dla widza daje taki efekt, że czasem można mieć wrażenie, że ta scena nie ma końca. No oczywiście tutaj ta przestrzeń jest odpowiednio wyciszona, żeby echo się nie odbijało i nie było pogłosów. To trzeba by też sięgnąć do tych czasów początku XX wieku i budynku Schauspielhaus niemieckiego. To był wówczas najnowocześniejszy budynek, jeśli chodzi o tego typu konstrukcje w całym Breslau. Budynek żelbetowy, bo my wszyscy na pewno we Wrocławiu wiemy, że Hala Stulecia to jest budynek żelbetowy na liście UNESCO i tak dalej, ale mamy kilka budynków, jak Hala Targowa przy ulicy Piaskowej, czy właśnie nasz budynek tutaj przy Zapolskiej, że to już to wówczas były budynki nowoczesne, żelbetowe i ta konstrukcja dawała ogromne możliwości właśnie techniczne. Dzisiaj to jest wciąż budynek, który jest znakomicie zaprojektowany, natomiast wówczas to była rewolucja.
0: To była garstka ciekawostek o dużej scenie, która mieści się przy ulicy Gabrieli Zapolskiej. Do Teatru Polskiego jeszcze na chwileczkę powrócimy, a już teraz na naszej antenie Antek Smekiewicz.
2: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

0: Powracamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu, ale jeszcze nie na żadną inną scenę, a na dużą scenę, bo tam znajdowała się również kurtyna, która uratowała ten budynek. Tutaj musimy się cofnąć do roku 1994, który zapisał się w historii instytucji m.in. za sprawą pożaru, który nie zniszczył budynku doszczętnie, a to właśnie dzięki stalowej kurtynie, która była opuszczona i ochroniła scenę, a także resztę obiektu przed spaleniem. O tym wydarzeniu, o tym momencie z historii mówi Juliusz Ichwa.
1: To jest kurtyna przeciwpożarowa, która właściwie ochroniła nie tylko scenę, ale resztę budynku przed efektami pożaru. Tutaj temperatury osiągały kilkuset stopni i cała widownia została zniszczona i znaczna część foyer również przy pożarze. Natomiast scena ocalała właśnie dzięki tej żelaznej kurtynie, która jeszcze właśnie w czasach niemieckich została zaprojektowana i do dzisiaj ją tutaj widzimy. No, będzie ona usunięta koniec końców, bo taka jest po prostu potrzeba techniczna. Natomiast została przed samym remontem opisana różnymi podpisami naszych pracowników, również gości i widzów, którzy powyrażali sobie swoje wspomnienia o teatrze, może jakieś uczucie do nas. I będziemy się starali oczywiście te elementy przynajmniej zachować, bo to jest w ogóle świetna rzecz, że taki ogromny kawał blachy w środku teatru funkcjonuje. Zresztą były momenty, kiedy ta kurtyna grała w spektaklach. Zamykaliśmy ją w trakcie spektaklu przy efektownych dźwiękach systemu takiego alarmowego, który informował o tym, że ona zjeżdża w dół.
0: Tak jak słyszeliśmy, po remoncie dużej sceny stalowej kurtyny już nie będzie, jednak w jej miejsce powróci inna, już tym razem tekstylna. A z pożarem z 1994 roku związany jest również początek jednej z dwóch pozostałych sceny na Świebockim. Ta przestrzeń miała być tylko rozwiązaniem tymczasowym, jednak Teatr Polski jest tu obecny już od ponad 30 lat.
1: Jesteśmy na niefunkcjonującym peronie niefunkcjonującego dworca Świebockiego, na funkcjonującej scenie teatralnej, a właściwie przy niej, bo na tym peronie chciałem pokazać pani, że stoi właśnie dosyć duża blaszana konstrukcja, tak jak pani powiedziała, tymczasowa, bo tu właśnie na okres odbudowy dużej sceny po pożarze w 1994 roku otworzyła się tymczasowa scena na Świebockim, która już wielokrotnie była żegnana i zamykana tak najbardziej hucznie, chyba na koniec lat 90., że już się wydawało, że to koniec. Natomiast ciągle ten żywot jej był wydłużany. I od czasu remontu dużej sceny tutaj ta scena ponownie nas ratowała. Ponownie gościła spektakle przeniesione właśnie z dużej sceny. A od kwietnia, kiedy remontujemy też scenę kameralną, to jest nasza jedyna scena. I tak będzie jeszcze przez około niecały rok. Ale też dni tej sceny są policzone.
0: A wyjątkowość sceny na Świebockim polega przede wszystkim na tym, że jest to przestrzeń nieteatralna, przez co można znaleźć tutaj nowe, nietypowe rozwiązania. Miejsce to przez jakiś czas jeszcze będzie funkcjonowało jako scena teatralna, jednak po rozpoczęciu prac mających przywrócić oryginalną funkcjonalność dworca Świebockiego, Teatr Polski opuści ją i w ten sposób zakończy się historia teatru na dworcu. Jeżeli jesteście ciekawi większej ilości szczegółów związanych z teatrem, z historią Teatru Polskiego i jego scenami, zapraszam bardzo serdecznie na stronę Radia Rodzina. Tam w zakładce Wrocław znajdziecie całą audycję.

11.35 już na zegarach. Za 10 minut rozpoczniemy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej, a więc od 11.45 będziecie mogli do nas dzwonić i wypowiadać swoje intencje bezpośrednio na naszej antenie. Już teraz zapraszam do włączenia się w ten czas. 71 322 2022 to nasz numer telefonu. Cały czas możecie też wysłać intencje SMS-ami na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam do włączenia się w ten wspólny czas i we wspólną modlitwę.

11.45 już wybiła na zegarach, a więc rozpoczynamy czas intencji przed modlitwą południową. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina i wypowiadać swoje prośby, podziękowania bezpośrednio na naszej antenie. Cały czas też możecie wysyłać do nas intencje SMS-ami na numer 71 48. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz zapraszam do włączenia się we wspólną modlitwę.

Proszę o prawidłowy wynik badania synka dzisiaj, aby nie było potrzeby operacji, ponieważ jest ona dla niego bardzo ryzykowna. Proszę o modlitwę za mnie, o uzdrowienie z wszystkich chorób.

Przypomnę, że cały czas możecie dzwonić do studia Radia Rodzina na numer 71 322 2022. Cały czas też czekamy na wasze intencje SMS-owe 7148. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

Proszę o modlitwę, o łaskę pełnego i szybkiego zjednoczenia mojego dziadka z Bogiem w niebie oraz o siły dla nas, dla rodziny, byśmy żyli nadzieją na spotkanie z Nim i z Bogiem i z dziadkiem w niebie. W tej intencji prosi Karol. Błagam o Boże miłosierdzie dla Marka i pomyślne rozwiązanie jego problemów. Bóg zapłać za modlitwę.

0: Mamy pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Boże, chciałam sobie życzyć, żeby Bóg pomógł mi, czyli tak ze szpitala się podać, żeby Ci zostało od razu oraz dużo obowiązności, łaski Boże, wszystkich znajomych, że zmarłych żyjących. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za telefon i za intencje. Ja przypomnę, cały czas możecie jeszcze dzwonić do godziny 12 na numer 71 322 20 22.

0: Mamy kolejną słuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Szkodle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za dusze w czyśćcu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech Święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maria wyprasza wszystkim potrzebne łaski. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego dnia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłaci za telefon i za intencje.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, tylko przyciszę telefon. BN Radio.
0: Halo, halo.
1: Radio Królowo Polski. Matuchno kochana, wstał się u Syna Jezusa Chrystusa, znaczy stałego miłosiernego, o zdrowie moich koleżanek Józi, Klary, Jadzi, Reginy, Marii, Kryści i dziękuję Bogu Wszechmogącego za moją rodzinę, za wnuki, prawnuki, za córkę, za zięcia. Proszę o błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla mojej rodziny. Proszę o modlitwę za dusze czyszcze cierpiące. Pozdrawiam Radio Katolickie Rodzina. Błogosławionego dnia. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Pozdrawiamy.

0: Mamy kolejny telefon. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja bardzo chciałam dziś podziękować Matce Najświętszej, Świętemu Krzysztofowi za powrót mego syna i zięcia szczęśliwy do domu. I proszę za wszystkich kierowców, którzy dziś będą wyjeżdżać i wracać, aby był szczęśliwy ten powrót. I bardzo proszę o zdrowie dla mojej najmłodszej wnuczki, która ma dziś 18 lat. Prawdzie to już dawno, ale dziś będzie uroczystość. Aby Matka Boska ją miała zawsze w opiece, aby ją prowadziła, aby pomogła jej w nauce, bo jeszcze rok będzie matura, potem chciała na studia, aby została tym wymarzonym lekarzem, którym tak bardzo pragnie. I za wszystkich, którzy się uczą, za wszystkich studentów, którzy w tym roku podejmują już naukę, niech Matka Boska im błogosławi. I wszystkim życzę miłego dnia, chociaż dzisiaj pięknie u nas, to i u was będzie pięknie we Wrocławiu. Szczęść wam Boże i dziękuję za to, że jesteście, że mogę zadzwonić, że jeszcze mogę wycisnąć ten numer, że jeszcze daję radę. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje oczywiście wszystkie polecamy w modlitwie. Życzymy wszystkiego dobrego i oczywiście jak najbardziej zapraszamy do telefonowania.

3 lata temu pochowaliśmy moją ciotkę Danutę. Pomódlmy się o wieczność, wieczną szczęśliwość dla niej. Intencje nadesłała pani Zdzisława. Polecam modlitwą wszystkie dzieci, wnuki, młodzież i wszystkich ludzi aniołom stróżom, także wszystkich chorych, abyśmy mogli odzyskać siły i zdrowie. Proszę również ze zmarłych i w duszy czyścić cierpiące. Intencje nadesłała słuchaczka.

0: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
0: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. A Słowo ciałem się stało
0: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
0: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.

0: PiS składa wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów. Nożownik z Jarosławia wciąż bez zarzutów. Sanepid ostrzega: przed nami sezon grypowy i covidowy. Barbara Hobsta, zapraszam na wiadomości. Projekt budżetu państwa na przyszły rok w ogniu krytyki. PiS składa wniosek o wotum nieufności wobec Andrzeja Domańskiego. Zdaniem Przemysława Czarnka z PiS, który przedstawił wniosek, minister finansów wykazuje się niekompetencją.
1: Zaplanowany na przyszły rok rekordowy deficyt budżetowy na poziomie 282,6 miliarda złotych daje sumę ponad biliona złotych zadłużenia tylko w ciągu tych trzech lat rządu Donalda Tuska i właśnie pana Domańskiego.
0: Zdaniem głównej opozycyjnej partii rosnące zadłużenie względem PKB może w przyszłości oznaczać konieczność mnożenia wszystkiego, łącznie z wypłatami dla strefy budżetowej czy waloryzacją rent i emerytur. Nożownik z Jarosławia wciąż bez zarzutów. Jego stan według psychiatrów nie pozwala na przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób. Jeden duchowny zmarł. Szczegóły zna reporter Marcin Starzec.
2: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ihora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
3: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
2: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szanse na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów, dlatego śledczy planują ponowienie procedury oceny stanu zdrowia mężczyzny. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia.
0: A zarzuty są już gotowe od minionego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywocie.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Przed nami sezon grypowy, covidowy, ostrzega sanepid. Już we wrześniu liczba zachorowań wzrosła 5-krotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, a ciepła jesień sprzyja, by zaszczepić się właśnie teraz. Radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
5: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
0: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Większość skorzystało ze szczepień w aptekach. Gdzie szukać wiarygodnych informacji? Jak nie dać się oszukać w internecie, przez telefon czy podczas zakupów? Przed nami kolejna edycja Dni Seniora z ZUS. Wydarzenia w ramach akcji będą się odbywały przez cały miesiąc na terenie całego kraju, mówi Beata Kopczyńska, rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego.
6: Senior mówi: sprawdzam. Świadomy senior w świecie dezinformacji to hasło tegorocznej akcji. Chcemy zwrócić uwagę na problemy fałszywych, zmanipulowanych i wyrwanych z kontekstu informacji, z którymi seniorzy coraz częściej spotykają się w internecie, czy w mediach społecznościowych, albo innych źródłach. I to właśnie oni, seniorzy, najczęściej padają ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Dlatego umiejętności weryfikacji informacji i znajdowania wiarygodnych źródeł są tak ważne.
0: Podczas spotkań na terenie całej Polski seniorzy będą mogli porozmawiać z ekspertami także o emeryturach, rentach i swoich prawach. To będzie 10. edycja Dni Seniora z ZUS.
7: Reklama.
8: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Reklama.
9: 12 minut po godzinie 12. Pogoda, jaka jest, można powiedzieć, każdy widzi, prawda? 20 stopni, świeci słoneczko, ludzie siedzą sobie na ławeczkach, spacerują, korzystają z pięknej pogody. 23 stopnie maksymalnie dziś zobaczymy. Wiatr nie przeszkadza w tych spacerkach, 17 km na godzinę, ale niestety chmury się pojawią. Późnym popołudniem pojawi się dosyć dużo chmur, ale padać nie będzie. Za to sobota przywita nas chłodem, 6 stopni nad ranem, ale później się rozpogodzi, stopni 22. Maciej Stajniak z tej strony mikrofonu. Witam pięknie, słonecznie i cieplutko. Rafał Brzozowski muzycznie zaczyna tą godzinę.

20, prawie 9 minut po godzinie 12. Muszę opowiedzieć o tym, że wczoraj w kinie byłem. Bardzo lubię teraz chodzić do kina, bo siedziałem sobie razem chyba z 5 czy 6 osobami. Znaczy, kina pewnie mniej lubią takie oblężenie, chociaż pewnie Odyseję to już większość zobaczyła. Ja tak na ostatni koniec skoczyłem, jeszcze byłem na seansie gdzieś tam o 13.50, więc większość ludzi w pracy, nie ma się co dziwić, ale to zupełnie inaczej się odbiera taki seansik, niż jak jest pełna sala, ktoś gdzieś szeleści, ktoś gdzieś wychodzi, ktoś gdzieś telefonem świeci, ktoś gdzieś rozmawia, ktoś otwiera chipsy i tak dalej, ktoś tam bigos sobie odgrzewa. Tym razem jak było 7 osób, wszyscy wpatrzeni w ekran i przez te bite 3 godziny cisza, spokój i naprawdę fajnie się oglądało, ale troszeczkę muszę powiedzieć, że chyba apetyt miałem większy na ten film, bo wydawało mi się, że tam będzie taki bardziej widowiskowy troszeczkę. Natomiast film się bronił, jest bardzo dobrym filmem, tylko mówię, gdzieś ktoś jakby mi powiedział, że tam będzie więcej takich różnych scen, które mógłbym uznać, że wow, ale fajne. Ale polecam gorąco chodzić sobie do kina właśnie w takich godzinach, kiedy nie ma największego oblężenia. Może już po tym czasie, jak kino wyświetla dany film pod koniec, to wtedy mamy ciszę, spokój, parę tylko osób, no luksus po prostu. Jeszcze na VIP-owskich siedzeniach siedziałem, a co?

0: Bardzo lubię to. Na końcu chip-chick, 43 minutki, prawie po godzinie 12. Dziś piątek, drugi dzień października. Ten piątek to tak szczególnie mówię. Piątek, piąteczek, piątunia. Kto się nie cieszy na piątek, prawda? Ale teraz o bardzo poważnej sprawie, o czujnikach dymu, tlenku węgla i czy czadu w domach. Dla niektórych ludzi to temat odległy, bo zupełnie inaczej grzewają, ale cała masa ludzi dalej jest narażona na niebezpieczeństwo. I mówię to troszeczkę ze smutkiem, bo taka sytuacja miała miejsce, no nie powiem bezpośrednio w mojej rodzinie, ale moja kuzynka, studentka, młoda dziewczyna, przeprowadziła się, wynajmowała mieszkanie, gdzieś opodal wynajmowała jej przyjaciółka ze studiów, też mieszkanie, też młoda przecież dziewczyna. No i niestety zginęła po prostu, bo czujki w domu nie było. Te czujki robią robotę. Już na Dolnym Śląsku w tym roku Straż Pożarna interweniowała ponad 660 razy, mówi Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska.
1: Zaczynamy sezon grzewczy i stąd przypomnienie także o bezpieczeństwie mieszkańców Dolnego Śląska w ich własnych domach. I o tym, by czuć się całkowicie bezpiecznym, należy pamiętać o czujce. Czujce dymu czy czujce tlenku węgla, który może uratować nam życie. Przypomnę o statystykach. Tylko w tym roku, w 2026, a przypomnę, mamy dopiero październik, Straż Pożarna interweniowała już ponad 660 razy. Ofiar śmiertelnych mamy 7 właśnie z powodu zatrucia tlenkiem węgla. To bardzo poważne statystyki, a taka czujka uratowała

0: Użytą wentylację, która występuje, tym bezpieczniej dla nas wszystkich, a strażacy zawsze są gotowi do pomocy. W przypadku, gdy dostaniemy kolejny rozdział środków finansowych bądź czujek, który w tym roku, przypominam, wydaliśmy około 12 tysięcy, będziemy gotowi do dystrybuowania ich wśród mieszkańców.
1: Tak, byli też u nas, też rozdawaliśmy Państwu te czujki, a konserwacja, zdrowy rozsądek to podstawa, by chronić swoje życie, mówi Maciej Rogala, mistrz kominiarski.
2: Pamiętajcie, trzeba to robić. Czujki może nie zabezpieczą, ale na pewno mogą uratować. Przewody kominowe trzeba czyścić. Raz do roku trzeba robić roczną, okresową kontrolę. Trzeba sprawdzać wentylację. Nie wiem, czy Państwo, tutaj może nie było powiedziane to, w czasie powiedzmy letnim nieprzewietrzone pomieszczenia, gdzie są jeszcze nie nowoczesne urządzenia, czyli są tak zwane Junkersy, bo to jest zła nazwa, bo to są kotły gazowe z zamkniętą komorą albo z otwartą komorą, ale to są urządzenia, które są atmosferyczne, dokładnie mi chodzi o te urządzenia. I bardzo dużo ludzi właśnie przez to się potruło. Czujka tlenku węgla czy czujka dymu, proszę bardzo i wziąć to pod uwagę, bo to jest naprawdę ważna rzecz.
1: Zgadzam się w 100%, tak jak mówiłem, sam prawie, że doświadczyłem czegoś podobnego. U mnie czujka cały czas działa. Ważna rzecz, żeby sobie zakupić też zestaw paluszków, bo w pewnym momencie się kończą i to strasznie głośno pipczy teraz, domagając się nowego paluszka, ale warto szybko wymienić właśnie, żeby gdzieś tam nie leżało. Do młodych teraz informacje, jeżeli wasi rodzice, wasi dziadkowie właśnie też mieszkają jeszcze gdzieś, gdzie taka czujka może uratować im życie, to bardzo proszę sprezentować im po prostu. Kupić na prezent i już, niech mają.

Jonas Bakker i Crazy, i tu zawsze chciałem tak zrobić, muszę tutaj przerwać mu troszeczkę śpiewanie, bo mam mega ważną informację, z której myślę ucieszą się najbardziej kierowcy. 3 minuty temu dokładnie podano, jakie będą ceny od jutra, zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Będzie taniej, już wam wszystko mówię. Benzyna 95, 6,73, benzyna 98, 7,59, olej napędowy 7,88. To są oficjalne ceny zarówno na sobotę, jak i na niedzielę i na poniedziałek. Te 3 dni będą obowiązywać właśnie takie, czyli ta złotówka 20, złotówka 30 przynajmniej na oleju napędowym jest, jak nie troszkę więcej czasami. No to cieszy. Dzisiaj nie tankujcie, jutro tankujemy.

0: Ulga dla kierowców. Ceny spadną o ponad złotówkę na litrze. Nie trzymajcie się żadnych zasad, miał polecić dowódcom Putin. Maja Chwalnicka pożegnała się z turniejem w Chinach. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rozporządzenie obniżające akcyzę i VAT na paliwa widnieje już w Dzienniku Ustaw. Zostało opublikowane po wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Jak poinformował minister finansów Andrzej Domański, ceny paliw na stacjach już w ten weekend powinny spaść o około 20 zł 30 groszy na litrze. O ile dokładnie mogą spaść ceny paliw? O tym analityk Daniel Czyżewski.
1: Zależy, czy będziemy mieli do czynienia z obniżką samego VAT-u, czy też VAT-u i akcyzy, ale wygląda na to, że to będzie złoty 10, złoty 20 na tych najpopularniejszych paliwach, benzynie i oleju napędowym. W przypadku obniżki samego VAT-u i trochę więcej, złoty 30, złoty 40 w przypadku obniżki VAT-u i akcyzy oraz nałożeniu mechanizmu ceny maksymalnej, tak jak w pierwszej części roku.
0: Obniżka obowiązywać będzie co najmniej do końca roku.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Władimir Putin przekazał dowódcom wojskowym, żeby w czasie prowadzenia działań wojennych nie trzymali się żadnych zasad. Tak twierdzi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z Financial Times. W te głosy wsłuchuje się Tomasz Olchowski.
3: Władimir Putin miał dać rozkaz o braku jakichkolwiek zasad w zeszłym miesiącu, gdy Rosja zintensyfikowała uderzenia na cele cywilne. W ten sposób Kreml chce zmusić Ukraińców do ustępstw, a prowadząc akcje hybrydowe wymierzone w NATO, liczy, że sojusz wstrzyma pomoc dla Kijowa.
4: My nikomu nie ugrażamy.
3: Nikomu nie grozimy, nie mamy zamiaru nikogo atakować ani w 2029, ani w 2030, ani w 2050 roku. Jeśli jednak staniemy w obliczu agresji, będziemy musieli zareagować. Mówił rosyjski dyktator, tyle że to samo Putin twierdził przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.
0: Włoskie i francuskie ekipy uratował podczas skrajnie trudnej akcji dwoje polskich alpinistów w masywie Mont Blanc. Nagrania z akcji ratunkowej opublikował włoskie media. Mateusz Kornas o szczegółach.
5: Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc, a jego partnerka przypięta do skały nie mogła mu jej udzielić. Rzecz działa się na granitowej iglicy skalnej o nazwie Ząb Olbrzyma na wysokości około 4000 metrów w masywie Mont Blanc i niemal w ostatniej chwili udało się uniknąć tragedii. 20-letni polski alpinista, wisząc w powietrzu, przetrwał noc ze środy na czwartek w deszczu i chłodzie. Jego 24-letnia partnerka wspinaczkowa przypięta do skały wezwała pomoc, ale przez złe warunki pogodowe alpiniści musieli dłużej czekać na ratowników. Kiedy tylko chwilowo się przejaśniło, śmigłowiec wystartował i uratował mężczyznę na linię. Do kobiety ratownicy dotarli pieszo.
0: Życiu obojgu polskich alpinistów nie zagraża już niebezpieczeństwo.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Maja Chwalińska pożegnała się z turniejem w Chinach i to już w pierwszym swoim meczu. Polka przegrała z niżej notowaną Ukrainką Dianą Jastrzębską 6-3-6-1. Ten pojedynek śledził Błażej Kulesza.
6: W tym sezonie Maja Chwalińska dobre występy przeplata tymi kiepskimi i właśnie do gatunku tych gorszych należy zaliczyć pojedynek w Pekinie. Równą walkę Polka prowadziła z Dianą Jastrzębską tylko w pierwszej części pierwszego seta, gdy odrobiła przełamanie i było po dwa. Potem nie potrafiła znaleźć sposobu na agresywną grę rywalki i w pierwszej partii ostatecznie przegrała 6-3. Drugi set był już pod zupełną kontrolą Ukrainki i zakończył się wynikiem 6-1.
0: Na razie więc Polka musi odłożyć marzenia o pierwszej 20 rankingu WTA.
7: Reklama.
8: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Reklama.
12: 6 minut po godzinie 13, czas na prognozę pogody. 23 stopnie miały być i właśnie je osiągnęliśmy, czyli maksimum, dużo słońca, choć chmury później popołudniem się pojawią bez deszczu. Za to wiatr delikatnie, 17 km na godzinę. Kolejne dni również ciepłe i słoneczne, ale poranki chłodne. Jutro na przykład tylko 6 stopni.

0: Sylwia Grzeszczak pięknie nam o tych latawcach wyśpiewała, prawie jak o latawcach muchawcach. 13 minut po godzinie 13, czyli tak zwane urodziny godziny. Czas na audycję dziś w kościele. Zapraszam serdecznie i na przegląd prasy, a raz również po przerwie muzycznej na nadchodzące ważne wydarzenia. Zapraszam.
1: Dziś w kościele.
2: Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, w mikrofonie ksiądz Łukasz Szymańczuk i zapraszam w to piątkowe popołudnie na przegląd Tygodnika Katolickiego. Niedziela, a temat numeru ściśle nawiązuje do minionej wizyty apostolskiej papieża Leona we Francji i brzmi ten tytuł Francja chce Boga z wykrzyknikiem, bo myślę, że to, co wydarzyło się w Francji, przekroczyło oczekiwania niejednego człowieka wierzącego i bardzo dobrze, ponieważ na takie niespodzianki bardzo liczymy. Bo możemy zadać sobie pytanie, jaką Francję odwiedził papież? I tutaj ten temat rozszerzamy na stronach od 9 do 11, bo papież przybył, by przemówić do Francji, Europy i wspierać kościół zmagający się z sekularyzmem, ale ożywiony napływem licznych młodych neofitów. A myślę, że po tej pielgrzymce także liczba osób, które poznały Chrystusa, o wiele, wiele będzie większa, bo wizyta apostolska Leona XIV we Francji może wywołać dysonans poznawczy. Podobnie jak podczas kontemplacji dzieła sztuki, nasz umysł oscyluje między emocjami a racjonalnością, nieustannie przechodząc od jednego stanu do drugiego. Bo kiedy popatrzymy na przykład na statystyki, to we Francji średnio co 2 tygodnie znika jeden kościół w wyniku zburzenia lub sprzedaży, a w latach 60. XX wieku we Francji zamieszkanej przez niecałe 50 milionów Francuzów pracowało około 50 tysięcy księży. W 1980 było już tylko 31 tysięcy, obecnie jest ich zaledwie 9 tysięcy na 67 milionów mieszkańców, a ponad połowa z nich przekroczyła 75 rok życia. W latach 60. jednocześnie 80% par, które zawarły związek cywilny, prosiło również o sakrament małżeństwa w kościele. Obecnie odsetek ten wynosi zaledwie 16%. To takie statystyki, żebyśmy mieli obraz Francji, a więcej na stronach od 9 do 12. Rozpoczęliśmy październik, miesiąc różańcowy, stąd też i w dziale wiara pochylamy się nad różańcową panią, uczennicą Chrystusa, naszą nauczycielką, Maryją, która uczy nas, jak żyć z Jezusem. Więcej o Matce Bożej Różańcowej na stronie 14 i 15. A teraz troszkę popatrzymy historycznie, bo chcemy podjąć temat. Przeniesiemy się z Francji do Turcji i zadajemy pytanie, czy papież Leon XIII mógł zamieszkać nad Bosforem i którego papieża nazywa się tureckim? Historia kościoła katolickiego w dzisiejszej Turcji kryje wiele interesujących i mało znanych faktów, a my nie będziemy spoilerować, tylko zachęcimy do tego, aby sięgnąć na stronę 24 i 25 do artykułu Korzenie, których wyrwać nie sposób. A mówimy też o kościele, który ma wiele wymiarów, między innymi nowa era męczenników. Chrześcijanie na całym świecie żyją dziś często w niebezpiecznych środowiskach i coraz częściej stają się ofiarami prześladowań. Więcej w materiale na stronie 29. Nowa era męczenników. I problem społeczny. Problem, nie problem, ale temat jest. Czy ucichną kościelne dzwony? To pytanie zadajemy nie bezzasadnie, bo dźwięki kościelnych dzwonów od początku państwa polskiego wyznaczały rytm dnia, alarmowały o zagrożeniach, zapraszały do modlitwy. Niestety w ostatnich latach są one uciszane na mocy sądowych wyroków, więc zadajemy bardzo zasadne pytanie. Czy ucichną kościelne dzwony? Sięgamy teraz jeszcze do naszego dodatku wrocławskiego i ostatnio zakończył się jubileusz 800-lecia istnienia parafii kościoła świętego Maurycego we Wrocławiu. Przez rok był to rok, który obfitował wiele też wydarzeń i to podsumowanie miało miejsce końcówką września. Strona druga i trzecia to wydarzenia z terenu archidiecezji wrocławskiej, a skoro jesteśmy w temacie jubileuszu, to też myślimy o 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu i właśnie we Wrocławiu odbyła się franciszkańska modlitwa za Wrocław w tę rocznicę. No to zachęcamy do naszej rozkładówki, tu więcej o jubileuszu i o nowości, która w Katedrze Wrocławskiej, a mianowicie o audioprzewodniku. Czyli teraz przychodzimy do katedry, skanujemy kod QR i możemy cieszyć się tym, że możemy od punktu do punktu być prowadzeni i usłyszeć coś o katedrze, czyli wszystko na wyciągnięcie ręki. I tym akcentem kończymy nasz przegląd prasy. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, czytelników, sympatyków Tygodnika Katolickiego Niedziela. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: inicjatywakatolicka.pl, program Oto Nadchodzi, Konrad Jurga, witam Was bardzo serdecznie. Małżeństwa, czy wymagają, jak myślicie, wymagają formacji, inspiracji, wymagają regularnych spotkań? No małżonkowie, żeby się wzajemnie spotykali, ze sobą rozmawiali. No a może potrzebują jakiejś kotwicy konkretnej? Bóg z nami, któż przeciwko nam? Jeżeli jest Bóg z nami, to faktycznie któż przeciwko nam? O tym i wiele więcej właśnie w tym odcinku. Zapraszam bardzo serdecznie. Wyjątkowe rekolekcje, które możecie przeżyć indywidualnie, online, bądź we wspólnocie. Czas spotkania Bóg z nami. Eucharystia to ksiądz Krzysztof Wąs, adoracja ojciec Mateusz Filipkowski i dodatkowo mamy jeszcze wspólnotę ojciec Marcin Ciechanowski. To wyjątkowy czas, głównie do którego prowadzi inspiracja Pana Jezusa, który się rodził, gdzie święty Józef i Maryja wędrowali i szukali jakiegoś miejsca właśnie, gdzie może się narodzić Pan Jezus. Taką inspirację zapraszają rekolekcjoniści do tego spotkania, głównie próbując zachęcić ludzi do spotkania z Jezusem eucharystycznym. Wyjątkowy czas, wyjątkowe spotkanie, wyjątkowe możliwości tych rekolekcji, do których Was bardzo serdecznie zapraszamy. XVI Ogólnopolski Kongres Małżeński w sercu wspaniałego miasta Świdnicy. Pustka i pełnia. Taki tytuł. 16. kongres mówi o tym, że już było wcześniej 15 edycji i organizatorzy zapraszają do tego wyjątkowego miejsca na weekend małżonków, by móc na nowo odbudować więzi małżeńskie, by móc na nowo pokochać się wzajemnie miłością dojrzałą. Przewidują organizatorzy również wspólne spacery po pięknej zabytkowej Świdnicy, obiady, kolacje, uczestniczenie w koncercie, ale również w niesamowitych konferencjach, które będą nastawione głównie na inspirację małżeństw, do tego, aby podnosić to małżeństwo na nowo, aby to małżeństwo, każde z naszych małżeństw mogło na nowo wzrastać i nawozić się. Czym? No miłością Pana Boga. Bardzo serdecznie zapraszamy od 9 do 11 października do Świdnicy. Wszystkich małżonków chcących zainwestować właśnie w czas poświęcony sobie nawzajem. Wyjątkowe miejsce, Świdnica, wyjątkowe wydarzenie, 16. Kongres Małżeństw. "12 godzin dla Pana", zakotwiczeni 2-0 w Ełku 10 października. Cóż to takiego? To wyjątkowe spotkanie w uwielbieniu Pana Boga, 12-godzinnym uwielbieniu Pana Boga, w atmosferze zasłuchania, modlitwy, wzajemnego szacunku oraz otwartości. Będą m.in. ojciec Adam Szustak, siostra Joanna Nowińska, Marcin Jakimowicz, Wojciech Modestamaro wraz z żoną oraz szalony Szwarc w opowieści o świętym Franciszku, a całości przewodniczyć będzie pasterz diecezji ełckiej, ksiądz biskup Jerzy Mazur. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie tych, którzy byli na pierwszej wersji, czekali już bardzo mocno na tą wersję 2.0, właśnie 10 października już będzie, oraz wszystkich tych, którzy jeszcze nie byli na zakotwiczeniach. To wyjątkowe spotkanie właśnie w atmosferze otwartości. Zapraszamy.
1: Jest taka jedna rzecz, o której mówimy za rzadko, albo nawet wcale. Bo czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się powiedzieć do kogoś innego: jesteś cudem? Tak, Marta Wesołowska, Inicjatywa Katolicka, program Oto Nadchodzi. Dzisiaj o tym, jak to się dzieje, że cudem jesteśmy i jaki to ma związek z naszym mówieniem. Cud, czyli ciało, umysł i duch. Właśnie, nie tylko składamy się z ciała i z duszy, ale ta dusza, określana jako wcześniej to, co słyszeliśmy pod hasłem dusza, to tak naprawdę nasze rzeczy i zdolności umysłowe, nasze emocje, nasze wybory, nasze decyzje. I dopiero głębiej patrząc jeszcze, jest ta sfera duchowa. I to wszystko opakowane oczywiście w ciało. Ciało, które jest narzędziem i też może być narzędziem Ducha Świętego do tego, żeby Bóg mógł przez nas różne dobre rzeczy robić, żeby mógł po prostu się przez nas poruszać. Ty też jesteś cudem. Masz ciało, o które warto zadbać, dlatego tak ważne jest to, żeby chociażby wysypiać się, dobrze jadać, o, coś tam sobie zasuplementować. Tak, rzeczywiście to jest bardzo istotne. Masz też swój umysł i te wszystkie rzeczy związane z twoją taką sferą, gdzie podejmujesz decyzje, przeżywasz coś, opowiadasz o czymś, więc tutaj też oczywiście mamy wpływ na to, jak komunikujemy się z innymi, jakich słów używamy. I jest ta sfera duchowa, gdzie łączymy się z Bogiem, gdzie możemy być duchowo wrażliwi, gdzie możemy też innym pomagać, czyli nawet czerpać z tego ducha i właśnie przez swój umysł, przez swoją duszę, przez swoje ciało dawać też to, co jest w nas w środku, czyli z obfitości serca mówią usta. Tego też Ci życzę i mam nadzieję, że usłyszysz częściej, że jesteś cudem, a na pewno niech to będzie zaproszenie, żeby zająć się sobą na różny sposób, nawet powiedziałabym w trójnasób. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień. Do zobaczenia.
0: Jesteście na bieżąco? Udało Wam się nie przegapić wydarzenia, które było przed Wami? Czy już jest za późno? No nic straconego. Wejdźcie na portal inicjatywakatolicka.pl i znajdźcie wydarzenie, które jest przed Wami, na które możecie śmiało wybrać się samodzielnie, z małżonką, z dziećmi, albo wysłać tam swoich najbliższych. Mam nadzieję, że będziecie nam towarzyszyć w spotkaniu za tydzień. Do zobaczenia. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Cześć.

0: Good night.
1: Radio Rodzina?
2: Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
3: Miami. South Beach, bringing the heat.

party in the city with. No właśnie, 48 minut po godzinie 13, słuchajcie, Radia Rodzina, a teraz o pewnej nietypowej akcji, to przez rząd, przez władze szwedzkie tym razem, wśród narodu propagowanej, Boże, jakie trudne słowo nagle, akcja jest pod hasłem, słuchajcie, do seniorów skierowana, miej odwagę być nieuprzejmy. Dokładnie tak, tutaj nic nie zmyślam. Miej odwagę być nieuprzejmy. A to dlatego, że Szwedzi bardzo dobrze wychowani, kulturalni, grzeczni, mający dosyć duże zaufanie do tego, co się do nich mówi, kto do nich mówi, są bardzo często i padają ofiarą jednak oszustów. 5,7 miliarda koron szwedzkich podobno zostało wyłudzonych właśnie na taką popularną również u nas metodę, podając się za pracowników banków lub policjantów, skłaniając ofiary do przekierowania swoich oszczędności na konta oszustów. No, a że oni grzecznie mieli, no to mówią, dobrze, dobrze, jasne, jasne. Więc teraz mają być nieuprzejmi. Takich czasów dożyliśmy.

0: Don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Ceny paliw niżej. Pytamy, na jak długo. Mamy miesiąc świadomości raka piersi. Warto się badać. Babciowy obchodzi swoje drugie urodziny. Pytamy, czy jest potrzebne. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Polscy kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent wieczorem ogłosił decyzję o podpisaniu rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Po wprowadzeniu programu CPN na pewno pożegnaliśmy wizję 10 zł za litr, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z epetrol.pl. Ale co będzie dalej?
2: To nie jest tak, że my już na stałe pozostaniemy poniżej tych 7 czy 8 zł. Niestety ryzyko dalszych podwyżek uwarunkowanych sytuacją międzynarodową jest realne. Jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, na razie nie ma powodów do optymizmu. Pojawiają się także niepokojące sygnały, rozmowy o ewentualnych deficytach oleju napędowego na rynku europejskim.
1: Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, oczekuje, że ceny paliwa spadną o 2 zł na litrze.
3: Nie ma potrzeby uchwalania żadnej ustawy. Rząd ma narzędzia, tak jak i Orlen ma narzędzia, a przecież pan Kosiniak-Kamysz mówi, że Orlen zarobił 10 miliardów więcej niż w zeszłym roku. To ma pieniądze również na to, żeby ceny paliw na pylonach w Polsce obniżyć o 2 zł. O 2 zł. Zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja rolników, gdyby tankowali nie po 9,10, tak? Czy 8,99, tylko po 6,99.
1: Minister finansów Andrzej Domański prognozuje, że nowe, niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. 8 tysięcy umiera. Jak przekonują specjaliści, nowotwór to nie wyrok, ale trzeba regularnie się badać. Agnieszka Wynarska na ten temat.
4: Wielu ciężkich, zaawansowanych przypadków udałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety chciały regularnie przychodzić na badania. Tym bardziej, że w systemie na mammografię jest 380 tysięcy wolnych miejsc, mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
5: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
4: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Młodsze panie mogą prosić o badanie USG piersi swojego lekarza, ginekologa.
1: Przypomnijmy, październik to miesiąc świadomości raka piersi.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Dziś babciowy obchodzi drugie urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babć i dziadków, którzy wręcz zawodowo opiekują się dziećmi.
7: Bardzo dobrze, że dostają to rodzice i dziadkowie i babcie, bo to im pomaga związać koniec z końcem.
8: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
1: Ze świadczenia korzysta 670 tysięcy osób.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
10: 4 minuty po godzinie 14, piątek, drugi dzień października. Troszkę nam się synoptycy pomylili, ale takie pomyłki lubimy. 25 stopni w tej chwili na termometrach, a miało być tylko 23. Wiatr wciąż delikatnie, 16 km na niebie. Sporo słońca, choć niby mają pojawić się chmury i to w dość dużej ilości. Moby tutaj też się pomylili. Nad ranem temperatura, uwaga, spadnie do 6 stopni, ale sobota wciąż słoneczna i ciepła, 22 stopnie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
11: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki nawiązujące do życia i nauczania nowego błogosławionego, arcybiskupa Fultona Johna Sheena. Był on jednym z najbardziej niezwykłych katolickich kaznodziejów XX wieku. Kapłan, biskup, intelektualista, mistrz słowa, a zarazem człowiek, który z rozmachem nieznanym wcześniej Kościołowi wykorzystał radio i telewizję do głoszenia Ewangelii. Nie bez powodu nazwano go mikrofonem Boga. Jego audycje i programy gromadziły miliony Amerykanów. Znał prezydentów, gwiazdy kina i estrady. Obracał się w świecie wielkiej polityki i mediów. A mimo to nigdy nie próbował dopasowywać wiary do ducha epoki. Przeciwnie, przekonywał, że katolik nie może iść za światem wtedy, gdy świat odchodzi od prawdy. Biografia zatytułowana Mikrofon Pana Boga dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na nowy rok katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze, archidiecezji, nauczyciela i inne. Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

Cześć, tu Magda Wójcik z zespołu Goja. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Nie

0: 20 minut po godzinie 14, teraz o pewnej aplikacji, o tym jak powstała, a stworzyła ją fantastyczna para i komu pomaga. No, dostrzegli problem samotności i tak naprawdę bardziej izolacji w macierzyństwie, czyli mama zostaje z tym maleństwem w domu, chłop idzie gdzieś do pracy, znika na 8 godzin i ta mamunia tak se siedzi smutna sama i nie ma z kim porozmawiać, podzielić się swoimi problemami i tak dalej, i tak dalej. No więc to był początek, mówi właśnie Natalia, mamy dwójki dziewczynek.
1: Pierwszy problem pojawił się, jak Radek właśnie chodził do pracy i stwierdziliśmy, że kurczę, chciałoby się z kimś pogadać, kto jest dorosły. No i właśnie zaczęłam Radkowi opowiadać o tym. Radek od razu zaczął szukać aplikacji, rozwiązania na dany problem. Mhm. I faktycznie nie było takiej aplikacji na rynku. To znaczy było coś, potem gdzieś to gdzieś skończyła się żywotność tego. Tak. No i szukaliśmy czegoś. No i zostały grupy na Facebooku tak naprawdę.
2: I na tych grupach zauważyliśmy, że tak naprawdę Natalia nie była jedyną osobą, która czuła tą samotność w trakcie dnia, tylko to są dziesiątki, setki postów dziennie. I nie tylko jakby na skali całej Polski, bo już teraz to widzimy, ale no, zaczęliśmy tu od Wrocławia, od naszych grup osiedlowych, kiedy właśnie dziewczyny pisały, że czują się samotne, czy może ktoś chce wyjść na spacer. No i te posty, wiemy jak to na Facebooku bywa, że giną w gąszczu innych. No i spróbowaliśmy.
0: No i spróbowali. Podczas oczekiwania na drugie dziecko zaczęli tworzyć tą aplikację. Jak powstała jej nazwa?
2: To jest ciekawa historia, bo wymyśliła ją nasza wtedy roczna Hania. To były jakieś dwa losowe słowa, które po sobie wypowiedziała i stwierdziłem w sumie dźwięczna...
1: Chwytliwe,
2: dźwięczna nazwa, robimy to. No sprawdziłem, czy coś takiego istnieje o tej nazwie, okazało się, że nie, więc zaczęliśmy wtedy od aplikacji, która była stroną internetową. No dzisiaj już jest to prężnie działająca aplikacja, gdzie mamy właśnie kilka tysięcy mam, które nawiązują kontakty i mogą się tam wymieniać spostrzeżeniami.
0: Aplikacja nazywa się Mam Dama. Każda mama zakłada profil, gdzie może napisać coś o sobie. Aplikacja wyszukuje inne mamy z dziećmi w podobnym wieku, w pobliskiej lokalizacji. No i dalej to już troszkę można się domyślać, co się dzieje.
2: Teraz pracujemy nad tym, żeby można było jeszcze lokalne wydarzenia w swojej okolicy zobaczyć, żeby też można było wspólnie gdzieś wyjść, bo nie zawsze ten spacer jest jedyną opcją. No i mogą mamy ze sobą pisać. Zarówno posty, jak je znamy z grup facebookowych, czy zwykłych forów, jak i o wiadomości prywatnej. Też zauważamy w naszej analityce, że często te rozmowy dzieją się po prostu w środku nocy. 3-6 rano, więc to są te pory, kiedy wiemy, że te mamy wtedy po prostu nie śpią. I pozwalamy też jakby mamom się znaleźć nie tylko z lokalizacji, ale na drugim końcu Polski.
0: Dzięki aplikacji mamy mogą wymieniać się doświadczeniami, wspierać nawzajem, no i też w tak zwanych kółkach czy grupach ze sobą wymieniać różnego rodzaju doświadczenia. Aplikacja jest dostępna do pobrania od sierpnia tego roku. Po więcej, dłuższą, pełniejszą rozmowę, jeśli macie ochotę, zapraszam na stronę radiorodzina.pl, ale pomysł przedni moim zdaniem.

39 minut po godzinie 14. Teraz będę rozwiązywał pewną zagadkę, która była nierozwiązana w mojej głowie przez bardzo długie lata. Myślę, że wielu z was też zastanawiało się kiedyś nad tym, jak dzięcioł to robi, jak ktoś widział dzięcioła przy pracy, że on tak naparza tak mocno tym dziobem w to twarde drewno, tak szybko, bo tak wiertara tam, że on sobie nic w głowę nie zrobi, dokładnie w czachę jakoś, i że funkcjonuje dalej normalnie, może sobie latać i załatwiać swoje inne sprawy, oprócz walenia tym dziobem w twarde drewno i robienia ładnej dziurki, żeby tam robaczki wyjeść. No i proszę bardzo, zagadka jest rozwiązana. Otóż on ma bardzo długi język. Ma tak długi język, że on sobie go, i to nie zmyślam przecież, gdzie bym takie rzeczy wymyślił, no to natura zawsze piękniejsze rzeczy wymyśla. Zawija go wokół czaszki, tak dookoła czaszki, zabezpiecza go w ten sposób, to jest jak poduszka amortyzująca, normalnie ten język działa, i chroni mózg przed wstrząśnieniem właśnie podczas tego uderzania dziobem w pień drzewa. No genialne. Mam nadzieję, że komuś też pomogłem rozwiązać zagadkę z dzieciństwa. Annie Lennox przed godziną 15 pięknie dla nas zaśpiewa.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Szef MON o tak zwanej ustawie przedwojennej. Od jutra wraca pakiet CPN. Przed naszą piłkarską kadrą mecz prawdy. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Chcemy wyciągnąć wnioski z wojny na Ukrainie i przystosować swoje prawo, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz o pakiecie przepisów nazwanych potocznie ustawą przedwojenną. Minister Obrony Narodowej podkreślił, że w jego resorcie trwają prace nad nowym prawem, bo obowiązkiem rządu jest przygotowanie się na najgorsze scenariusze.
1: My zrobiliśmy taką analizę zmian, które tam dokonano. Oczywiście w tamtej rzeczywistości prawnej nie przenosi się tego jeden do jednego, ale są pewne inspiracje i na pewno wskazówki, które z tego płyną. Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego, to wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
0: Kiedy zapadnie ostateczna decyzja o stałej amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce, temat rozgrzewa polityczne nastroje. O sprawę dziennikarze za oceanem bezpośrednio zapytali Donalda Trumpa. Więcej o aktualnym stanowisku amerykańskiego prezydenta Mateusz Kornas.
2: Donald Trump był pytany o sprawę stałej bazy wojskowej w Polsce przed wylotem na spotkania wyborcze w Teksasie i Oklahomie. Przyglądamy się temu, mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, powiedział Trump, odpowiadając na pytanie o sprawę bazy sił lądowych w Polsce. Dopytywany, dlaczego nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, odparł: skąd wiesz, że nie podjąłem? Mogłem już podjąć. To kontynuacja tematu, o którym mówi się ostatnio coraz więcej. We wtorek wiceszef Pentagonu Elbridge Colby we wpisie dotyczącym realizacji strategii obronnej USA potwierdził, że trwa badanie potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce.
0: Pentagon cały czas utrzymuje, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w pozostałych europejskich państwach.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: O ponad złotówkę mniej za litr paliwa. Od jutra wraca pakiet CPN. Rząd podjął decyzję w tej sprawie po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Zasady funkcjonowania programu przypomina Miłosz Motyka, minister energii.
4: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw. Rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku, więc ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące.
0: I tak znamy już ceny maksymalne paliw w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Przed naszą piłkarską kadrą mecz prawdy. Biało-czerwoni zmierzą się dzisiaj z Rumunią, czyli w teorii najsłabszym rywalem w naszej grupie Ligi Narodów. To też okazja na pierwsze zwycięstwo. Cel jest jasny, mówi nasz pomocnik Wiktor Nowak.
5: Każdy mecz jest inny, każdy rywal jest inny. Do każdego meczu przygotowujemy się inaczej, mamy jakieś swoje założenia. Wykonujemy je, żeby ten mecz po prostu wygrać. Cel, jaki jest to ten mecz, to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
0: Początek spotkania o 20:45.
6: Dwadzieścia pięć minut po godzinie 15:00, czas na szybciutką prognozę pogody, nie ma co tu mówić. Pięknie, ciepło i słonecznie, 24 stopnie na termometrach, 17 km z taką prędkością wieje delikatnie wiatry. Mają pojawić się chmury, ale póki co jakoś specjalnie w większej ilości ich nie widać. Deszczem też nas dzisiaj nie będą straszyć, za to uważajcie jutro nad ranem, bo temperatura osiągnie raptem 6 stopni, ale później szybciutko naciągnie do 22.

Innuendo od zespołu Queen. Jak dobrze, że jest internet. Zawsze chciałem wiedzieć tak mniej. Co to za nazwa to innuendo? Co to jest? No i proszę bardzo, hitmet, 3 sekundki, już wszystko wiemy. Innuendo oznacza insynuację, aluzję albo podtekst. No często o charakterze erotycznym albo złośliwym. No, to już wszyscy fani Queenów, którzy od wielu, wielu lat słuchali tego utworu i też się zastanawiali, co to jest to innuendo, już będą wiedzieć. Ja bym was chciał teraz, zmieniając troszeczkę temat, zachęcić, żeby mimo wszystko sobotę czy niedzielę, przecież piękną pogodę mamy, jeszcze się nasiedzimy. Uwierzcie mi, że jesień i zima to będą takie okresy, kiedy raczej będę namawiał, żeby siedzieć sobie pod kocykiem w domu, książkę czytać i słuchać Radia Rodzina. No ale jak jest piękna pogoda i Jarmark Jadwiżański po raz kolejny w Zamku w Leśnicy, przepięknej okolicznościach i przyrody, i architektury, będzie się odbywał. Ja go strasznie lubię, bo byłem na nim chyba ze 2-3 razy i byłem na pierwszy raz, byłem niezwykle zaskoczony, że tam te wszystkie rekwizyty średniowieczne, miecze, zbroje, jakieś takie przedmioty codziennego użytku można było właśnie dotknąć, zobaczyć, porozmawiać z ludźmi, którzy ubrani są odwzorowani z tamtej epoki. Gry, zabawy, które towarzyszyły ludziom też ze średniowiecza. Śpiewają też takie folkowe, fajne kawałki, jakieś bitwy rycerskie. No mnóstwo rzeczy się tam dzieje. Warto sobie przeczytać, zajrzeć dokładnie, co jest, o której godzinie, żeby mniej więcej przejrzeć. A i zjeść będzie co, a i pamiątki kupić będzie można, a i pospacerować po pięknym parku. Też zachęcam, żeby będąc już tam w Leśnicy sobie przejść. No i poczytać też o historii Leśnicy, bo to fajne fajna miejscowość, a czy teraz to już Wrocław, ale kiedyś osobno i też swoją historię niezwykłą ma. Więc polecam sobotę, niedzielę częściowo, chociaż aktywnie spędzić, bo mnóstwo się na mieście dzieje. O tym jeszcze będę opowiadał na pewno Państwu dzisiaj. Pewnie jutro Natalia też będzie Was zachęcała, żeby gdzieś coś wyjść i porobić. Tymczasem przenosimy się do ciepłej, słonecznej Barcelony. Nomen omen, mówiąc o Natalii Wójcik, która jutro ma dyżur, właśnie będzie też się tam niedługo udawała. Także tak, mogę jej zadedykować tę piosenkę.

0: Ustawa przedwojenna powstaje w resorcie obrony narodowej. Ceny paliw niższe od jutra do końca roku. Prezydent Rudy Śląskiej składa do prokuratury wniosek w sprawie rekultywacji hałdy Pokój. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone, jak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, na podstawie wniosków z wojny w Ukrainie, a szczegóły zna Grzegorz Kozieł.
1: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje.
2: To już się trochę dzieje na podstawie ustawy o strategicznych i kluczowych inwestycjach w wojsku i przemyśle zbrojeniowym, ale wojsko potrzebuje jeszcze ułatwień w tym zakresie. Rozmieszczając na przykład obronę przeciwlotniczą, musimy to robić de facto z automatu.
1: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na najtrudniejsze scenariusze i nie chodzi o straszenie.
2: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
1: Szef MON-u dodał, że ustawa dotyczyć będzie m.in. regulacji pomiędzy poszczególnymi organami władzy czy sytuacji zarządzania kryzysowego.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Kolejne obwieszczenie z cenami na wtorek poznamy w poniedziałek. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywał do końca roku. Bomba ekologiczna w Rudzie Śląskiej. Najnowsze badania gruntu hałdy Pokój wykazały wielokrotne przekroczenie norm metali ciężkich, w tym cynku i ołowiu. W związku z tym prezydent miasta Michał Pierończyk złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.
4: Tak jak na hałdach pogórniczych znajdują się różnego rodzaju pierwiastki, tutaj też je mamy i tu spółka restrukturyzacji kopalń zlecała takie badania Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. No i wynika z nich, że te przekroczenia są, no i trzeba by się zastanowić, co dalej, więc klasycznie my takie hałdy pokrywamy zielenią. Rośliny zatrzymują te metale w glebie, więc one nie są na górze, na powierzchni, więc ludzie nie są narażeni na ich oddziaływanie.
0: Proces rekultywacyjny hałdy odbywa się etapami. Cały czas jednak mieszkańcy okolicznych domów skarżą się na otaczający ich smród i dym. Istniało ryzyko, że wraz z prowadzonymi na miejscu pracami dochodzi do emisji niebezpiecznych pyłów i teraz przyszło potwierdzenie, że w jednym z punktów badawczych poziom cynku był niemal 19 razy większy niż dopuszczalna norma. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi, nawet 8 tysięcy rocznie umiera. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Jak przekonują specjaliści, wielu trudnych przypadków udałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety regularnie się badały.
5: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mamografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
0: Mówi Tatiana Mielczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata.
6: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
9: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje. I o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
8: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
9: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
8: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
9: Nabór wniosków rozpoczyna się 21 września. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
8: Więcej informacji na simwrocław.pl.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Akwapark Wrocław, Akwapark Brochów i Akwapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.akwapark.wroc.pl.
11: Reklama.
12: 6 minut po godzinie 16, drugi dzień października, piątek, wciąż słoneczny, wciąż ciepły, 23 stopnie mamy w tej chwili. Jeszcze cieszymy się słońcem przez jakieś 2,5 godziny, 18, bodajże 3:30 zajdzie nam słoneczko. Uważajcie na siebie nad ranem, sobota obudzi się chłodem, 5 stopni nad ranem, tylko 5 stopni, ale później szybciutko temperatura będzie rosła i tak jak synoptycy obiecują, 22 stopnie mają się jutro pojawić, fajnie.
13: Radio Rodzina.

0: To bracia, na antenie Radia Rodzina, 22 minuty po godzinie 16. Trudno w to uwierzyć, ale to już jest 80 lat działalności artystycznej we Wrocławiu. Ponad 600 premier i budynek, którego historia sięga XX wieku. To oczywiście Teatr Polski we Wrocławiu, który jest, no jakby nie było, częścią historii miasta. Jego gmach doskonale pamięta czasy niemieckiego Breslau. Jaka jest każda z jego scen? Jak zmienił się profil widza Teatru Polskiego? Ale też co kryje w sobie historia tej instytucji? O tym będzie nam opowiadał Juliusz Lichwa z działu opowieści, tak? Jest taki dział. Przede wszystkim zacznijmy od tych 80 lat we Wrocławiu.
1: Przebudowa powojenna i ta nazwa już Teatr Polski i scena funkcjonująca tutaj od czasów powojennych to jest rok 1950, więc nijak tutaj się to nie dodaje, że tak powiem. To 80 lat to jest rok 46 i jest to działalność artystyczna zespołu teatralnego, który tutaj zaraz po wojnie się uformował i grał w różnych przestrzeniach. No, od 50 roku zaczął grać tutaj, kiedy też jeszcze nie było instytucji takiej jak Teatr Polski, tylko była scena, która nazywa się Teatr Polski. I jest to bardzo zagmatwana historia, bo te nazwy teatru się ciągle zmieniały i byliśmy w takim konglomeracie teatrów dolnośląskich z różnymi innymi teatrami wałbrzyskimi, legnickimi. I tak naprawdę dopiero koniec lat 60., rok 68, jeśli dobrze pamiętam, to jest ten rok, w którym powstaje instytucja, która nazywa się Teatr Polski w Wrocławiu.
0: A jedną z najbardziej nietypowych pozostałości dawnego budynku są na przykład podwójne klatki schodowe. Znajdują się po obu stronach sceny i prowadzą równolegle. Ich pierwotne przeznaczenie nie do końca jest pewne.
1: To jest układ klatek schodowych właśnie z tego oryginalnego budynku niemieckiego. Te klatki schodowe po jednej i drugiej stronie sceny są podwójne. Jedna jest prostopadła do sceny, druga jest równoległa. To podobno miało służyć do ruchu jednokierunkowego z i na scenę. Czyli jedna klatka schodowa miałaby służyć do schodzenia ze sceny, a druga do wchodzenia na scenę. Spektakle, które wtedy prezentowano, to były spektakle muzyczno-operetkowe i być może chodziło o to, że bardzo delikatne, ale też bardzo takie duże stroje, jakieś pióropusze, rozbudowane stroje, jakieś skrzydła i tak dalej. No,
2: suknie balowe?
1: Suknie, tak. No to wszystko, co możemy sobie wyobrazić, bo to był repertuar bardzo popularny i bardzo taki nastawiony na efekt wizualny, żeby się w szerokiej masie widzów podobało. No bardzo możliwe, że chodziło o to, żeby aktorzy, którzy wchodzą ze sceny, nie mieszali się z tymi, co schodzą i żeby nie uszkodzić tych strojów. To są troszkę moja interpretacja i moje domysły, bo różne krążą legendy co do tego, o co chodziło tutaj w tych podwójnych klatkach schodowych.
0: Budynek, w którym mieści się duża scena, to wciąż miejsce, które posiada genialne rozwiązania technologiczne. Gmach powstał jako konstrukcja żelbetowa, co na początku XX wieku było dosyć nowoczesnym rozwiązaniem. Dzięki temu właśnie na widowni można było zrezygnować z wielu podpór ograniczających widoczność, a przy Zapolskiej mieści się również sala prób. W tym pomieszczeniu warto zwrócić uwagę na kolor, w którym w niej dominuje. Jest to czerń.
1: To jest sala prób, ale to jest taka sceniczna sala prób, gdzie dominuje kolor czarny. Mamy właśnie podwójne drzwi, które chronią to, żeby światło tutaj nieproszone nie wpadało. No i dominuje kolor czarny, czyli kolor głębi, kolor nicości, który bardzo, wszystkie teatry bardzo na całym świecie ten kolor lubią, bo jest to kolor jednocześnie skończoności i nieskończoności. Bo jest to idealny kolor tła, na którym chce się pokazać to, co chce się pokazać, a nie to, co można pokazać.
0: A na koniec taka ciekawostka. Rok 1994 zapisał się w historii instytucji między innymi za sprawą pożaru, który jednak nie zniszczył budynku doszczętnie, to za sprawą stalowej kurtyny, która była opuszczona i ochroniła scenę, a także resztę obiektu przed spaleniem.
1: To jest kurtyna przeciwpożarowa, która właściwie ochroniła nie tylko scenę, ale resztę budynku przed efektami pożaru. Tutaj temperatury osiągały kilkuset stopni i cała widownia została zniszczona i znaczna część foyer również przy pożarze, natomiast scena ocalała właśnie dzięki tej żelaznej kurtynie, która jeszcze właśnie w czasach niemieckich została zaprojektowana i do dzisiaj ją tutaj widzimy. No, będzie ona usunięta koniec końców, bo taka jest po prostu potrzeba techniczna, natomiast została przed samym remontem, no, opisana różnymi podpisami naszych pracowników, również gości i widzów, którzy powyrażali sobie swoje wspomnienia o teatrze, no może jakieś uczucia do nas. No i będziemy się starali oczywiście te elementy przynajmniej zachować, no bo to jest w ogóle świetna rzecz, że taki ogromny kawał blachy w środku teatru funkcjonuje. Zresztą były momenty, kiedy ta kurtyna grała w spektaklach. Zamykaliśmy ją w trakcie spektaklu przy efektownych dźwiękach systemu takiego alarmowego, który informował o tym, że ona zjeżdża w dół.
0: No i to jest tylko początek Góry Lodowej, jeżeli chodzi o historię, bo przecież jest jeszcze scena kameralna i tak zwana tymczasowe rozwiązanie, czyli scena na Świebockim, gdzie przeniesiono scenę właśnie po tym pożarze między innymi, która nomen omen już ostatni chyba sezon będzie działać, bo później na Świebockim pojawi się znowu dworzec i znowu ruszą stamtąd pociągi. Mnóstwo jeszcze właśnie wiadomości na temat tej sceny kameralnej Świebockiej znajdziecie Państwo na naszej stronie radiorodzina.pl i zdjęcia też również parę ciekawych pokazujących, co tam się na przestrzeni lat nie działo na naszej stronie są. A Misiasz Łezka wokół kręci, jak opowiadam Państwu o tym, bo też miałem przyjemność pracować na wszystkich trzech scenach przez parę ładnych lat i dobrze wspomina mi parę fajnych historii, jak pewnie jeszcze teatralnych też Państwu opowiem przy okazji.

Chciałbym chociaż tak rok przeżyć, jak w słowach tej piosenki. Ach, byłoby. Mango Jerry, 44 minuty po godzinie 16, ale uśmiech zostaje przy tej piosence chyba zawsze. Teraz będę chciał coś wam dać zupełnie za darmo. To od razu mówię, że to jest za darmo. Trzeba tylko chcieć to wziąć, bo już niedługo pewnie jesienna handra, troszkę mniej słońca, spadek energii, więc przydałoby się jakieś zdrowe odżywianie, regeneracja i treningi. A? Pewnie wiele osób o tym myśli, żeby zacząć to robić tak porządnie. Ja też różne rzeczy próbuję robić. Raz wychodzi, raz nie wychodzi. Te plany treningowe, które gdzieś tam próbuję sobie znaleźć w internecie, to one tak mówią, a ile masz lat, a ile ważysz, a ile to, a ile tamto, co byś chciał osiągnąć. Poświęcam na to z 5-10 minut, żeby to wszystko było wypełniać, a później piszą, no to zapłać nam 30 zł, to ci prześlemy plan treningowy. Tymczasem, proszę bardzo, zrób formę z Aquaparkiem Wrocław. To jest e-book przygotowany zupełnie za darmo przez profesjonalistów dla was. Właśnie te trzy filary, czyli trening, zdrowe żywienie, regeneracja. To oni postanowili podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, nie tylko z klientami, i postanowili stworzyć właśnie takiego e-booka, żeby wam się żyło wygodniej, przyjemniej i żebyście mogli sobie wszystko zrobić. Co jest w e-booku? Czy jest dla każdego? Proszę bardzo. To jest dla każdego, kto myśli o rozpoczęciu przygody z siłownią. Nie wie jak, nie wie jak się za to zabrać. Trenuje od jakiegoś czasu, ale chce usystematyzować wiedzę, wejść na wyższy poziom. Zastanawia się, ile jeść, aby widzieć realne efekty ze ćwiczeń. Chce komponować zbilansowane posiłki, unikać powszechnych błędów, chce zrozumieć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co powinniście wiedzieć, co tam jest. Po prostu, więc śmiało ściągajcie. Przypomnę jeszcze raz, jak to się ładnie nazywa i już możecie gonić do internetu. Zrób formę z Aquaparkiem Wrocław. Nie ma za co.

0: Niższe ceny paliw wpłyną na inflację, mówi minister energii. Sanatoria tanieją i pobyty na NFZ i wyjazdy komercyjne. Z Rumunią dziś wieczorem zagrają biało-czerwoni na Stadionie Narodowym. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Kolejna wersja rządowego programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, startuje na stacjach w całym kraju w weekend oraz poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 73 grosze. Benzyny 98 7 zł i 59 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 88 groszy. O korzyściach z pakietu mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: Pakiet CPN, zgodnie też z wyliczeniami analityków, ma niebagatelny wpływ także na zahamowanie wzrostu inflacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin.
0: Obniżka VAT-u oraz akcyzy na paliwo potrwa do końca roku. Policjanci, ale też funkcjonariusze innych służb oddali dzisiaj hołd poległemu policjantowi. 29-letni funkcjonariusz komendy w Bolesławcu zginął pełniąc służbę. Został postrzelony w głowę podczas akcji w Kraśniku Górnym, gdzie do policjantów miał zacząć strzelać 33-latek. Podejrzewany o kradzieże, teraz z zarzutami za zabójstwo. Dzisiaj, kiedy w rodzinnej miejscowości policjanta trwał pogrzeb, funkcjonariusze w całym kraju wyszli przed komendy, by zasalutować.
2: Na prawo, bądź!
3: Włączamy sygnały świetlne, dźwiękowe naszych radiowozów, stajemy w postawie zasadniczej i salutujemy, oddając cześć poległemu policjantowi.
0: Mówi Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy. Poległy policjant ze stopnia sierżanta został pośmiertnie awansowany na podkomisarza i odznaczony przez prezydenta.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pobyt w sanatoriach tańszy i to zarówno wyjazdy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i komercyjne. Różnica w opłatach jest tym większa, im wyższy jest standard zakwaterowania, mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
5: Koszty, które ponosi pacjent, to są właśnie częściowe koszty tej stawki hotelowo-żywieniowej. Przypomnę, że NFZ nie finansuje też kosztów transportu do i z uzdrowiska, no i pozostałych kwestii, na przykład parkingu, tak?
0: Mimo niższych cen, to właśnie jesienią i zimą kuracjusze częściej rezygnują z wyjazdów mimo wystawionego skierowania.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Wieczorem polscy piłkarze powalczą o 3 punkty i pierwsze zwycięstwo na Stadionie Narodowym w Lidze Narodów. Zmierzą się z Rumunią. Ewentualna porażka mocno utrudni walkę o powrót Polaków do Dywizji A.
6: No ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. Są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
0: Mówi obrońca Kacper Potulski, a początek meczu dziś o 20:45.
7: Reklama.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
12: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
13: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej. Od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Reklama.
14: 6 minut po godzinie 17, dziś drugi dzień października, piątek, początek października, wita nas przepiękną pogodą i fantastycznymi temperaturami. 24 stopnie jeszcze w tej chwili, 12 km na godzinę to prędkość wiatru, więc dodatkowo nas nie chłodzi i jeszcze tych chmur miało być więcej, jest mniej, więc całe szczęście. Za to w nocy i nad ranem temperatura spadnie, uwaga, tylko do 5 stopni. Natomiast w sobotę 22 maksymalnie.
15: Tu Radio Rodzina.

0: Charles Bradley. Jak wam się podoba, no to kilka płyt przed wami przepięknych tego artysty. 10 minut po godzinie 17, to znaczy, że oblicza Wrocławia już się zapowiadają. Dziś poznamy człowieka, który na co dzień chwyta za skalpel, ale po godzinach chętnie chwyta za pędzel. Dobrze, że nie w drugą stronę. Powiemy także o jego pasji właśnie malarskiej. Zapytamy o zbliżającą się wystawę. Porozmawiamy o tym, czego dorośli mogą nauczyć się od dziecięcych rysunków, a także skąd wziął się dość specyficzny pseudonim oraz jak Himalaje zmieniły jego malarstwo. No to, drodzy Państwo, zaczynamy.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w obliczach Wrocławia zabierzemy Was w fantastyczną podróż. Proszę przygotować też coś do notowania, bo będzie ważne zaproszenie. A w tę podróż dzisiaj zabiera nas gość audycji, a jest nim Jacek Decho-Cieszkowicz, specjalista chirurgii klatki piersiowej z Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmologii i Hematologii we Wrocławiu, od dziecka zajmujący się amatorsko twórczością plastyczną. Dzień dobry, panie Jacku.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy również bardzo, bardzo serdecznie.
2: Skupimy się dzisiaj na dalekich podróżach, na fascynacji przyrodą, górami, morzem, nie wiem, podróżami, to zaraz zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi ta rozmowa, ale ja chciałbym zacząć od tej pasji i zafascynowania twórczością plastyczną, ale nie tylko, albo może nie głównie, chciałbym zapytać o pana fascynację, ale o sam tytuł wernisażu, na który dzisiaj będziemy zapraszać. Podróż do czasów dzieciństwa. Kto kogo zabrał w tę podróż?
3: W zasadzie można powiedzieć, że to jest taki mikst. Ja zabrałem częściowo moje wnuki w tę podróż, natomiast one zabrały mnie w tę podróż również. Pomogły mi jak gdyby odszukać w sobie i również w swojej twórczości tego odrobinę dziecka, które w każdym, nawet dorosłym człowieku drzemie. Wystawa również ma podtytuł Każde dziecko to największy artysta na świecie, a każdy dorosły przecież był kiedyś dzieckiem.
2: Mhm. Czyli co, gubimy to po drodze?
3: Po drodze, no gubimy w pewnym sensie, tak, gubimy.
2: Panie Jacku, jak wyglądała praca z wnukami? Malowaliście wszystko razem, wspólnie, bawicie się tym, spędzacie czas? Czy każdy maluje oddzielnie swoje prace? I drugie pytanie przy tej okazji muszę je zadać. Czy któryś z wnuków nie był surowym krytykiem dla dziadkowych obrazów?
3: Ponieważ na mnie, jeżeli chodzi o twórczość plastyczną, usiłowały wpłynąć różne osoby i różne czynniki. Między innymi, jak miałem 14 lat, zostałem wyrzucony za tendencje surrealistyczne z Państwowego Ogniska Plastycznego na Placu Solnym, więc ja starałem się absolutnie nie ingerować, nie krytykować w myśl tej zasady, że każde dziecko to jest wspaniałym artystą twórczości swoich wnuków. Starszy wnuczek Jakub, Kubuś, wykazywał tendencję do tworzenia w zasadzie bardzo wcześnie i przy tym był bardzo płodny. I fascynowały go też duże formaty. Przede wszystkim pracował na formacie Bristolu, czyli 100x70, i potrafił w niektóre dni zapełnić, zatworzyć około 10 takich Bristolów, więc jak gdyby wybór do wystawy mam bardzo duży. Jest tylko kwestia logistyczna, jak te prace wyeksponować. Natomiast w momencie, kiedy rysował, czy też malował, raczej to są prace rysowane, kredkowe na razie, Kubuś, dołączała się zawsze do niego Gabrysia i to już od, można powiedzieć, w wieku 2 lat już tworzyła duże formaty, więc to było dla mnie fantastyczne. Natomiast z uwagi na swoje doświadczenia wcześniejsze, ja absolutnie nie ingerowałem w tą twórczość, więc nawet przeciwnie, się nią zachwycałem. Ona mi się do tej pory bardzo podoba. Wczoraj w nocy przeglądałem pracę na wystawę i jestem nimi zachwycony i stwierdzam, że moja twórczość no to jest ułamkiem tej otwartości i wolności, którą reprezentuje twórczość moich wnuków. Może przesadzam, może je za bardzo chwalę, ale takie mam szczere odczucie.
2: Dobrze, ale ta druga część pytania, pojawia się krytyka, mówię, dziadek, co ty namalowałeś? No pan tutaj się hamuje, ale wnuki może dzieci nie
3: hamuję
2: mają.
3: Się, nie muszę się
2: ale
3: hamować.
2: Ale z krytyką, ja mówię, skoro chodzi o krytykę.
3: Nie hamuję się, bo jak gdyby nie mam potrzeby tej krytyki, natomiast okay. Rzeczywiście czasami bardzo, bardzo drobna krytyka się pojawia, natomiast generalnie wnuki, no jesteśmy takim też trochę towarzystwem, to jest teraz modne, towarzystwem wzajemnej adoracji, bo na przykład na moim przedostatnim wernisażu w domku miedziorytnika pod tytułem Małe obrazki z Małego Tybetu, mój wnuczek w trakcie wernisażu podszedł z malutkim zeszycikiem, który miał sam przygotowany i poprosił: dziadku, czy możesz mi złożyć autograf, prawda? To też było fantastyczne.
2: Mówi pan, że każde dziecko jest największym artystą na świecie, to usłyszeliśmy. Co takiego mają dziecięce rysunki, czego dorosłemu artyście, nawet doświadczonemu, tak trudno się nauczyć z powrotem? Ta wystawa miała służyć temu, też pan powiedział, żeby wrócić do takiej ekspresji dziecięcej, do tej radości, do tworzenia, tak?
3: Przede wszystkim sztuka dziecka posiada atrybut niezwykłej wolności i szczerości. Dziecko samo siebie nie kontroluje, nie dąży do pewnych celów. Dla niego sama możliwość sprawczego działania na pewnej powierzchni jest wielką radością, a przy tym zawsze, wydaje mi się, stara się bardzo szczerze odwzorować to, co w aktualnym momencie czuje, jak bodźce zewnętrzne na nie wpływają, i również w pewnym sensie chyba oddaje też swój nastrój psychiczny, i jest to zupełnie na zasadzie, można powiedzieć, podświadomości. Przez to też daje temu dziecku bardzo taką silną radość. Jak ja obserwuję swoje wnuki, to mogą za chwilę się kłócić przed przystąpieniem do rysowania, natomiast jak tylko zaczną rysować, to ich całkowicie pochłania i ten problem między dziećmi znika, jak również też wydaje mi się, że jest to taka afirmacja tego, co aktualnie je porusza. Więc często jest tak, że przynajmniej ja, żeby taką wrażliwość odnaleźć w sobie, nieraz muszę wykonać ze 30 szkiców i też jestem z tego niezadowolony, bo już mam pewną wiedzę o tym i staram się dokonać autokorekty i autokrytyki. Dzieci tego nie mają i to jest wspaniałe. Dzieci wiedzą najlepiej, jak rysować, jak tworzyć to, co w danym momencie je porusza.

0: To nie pierwsza rodzinna wystawa. W 2007 roku pokazywał pan pracę razem z synem Mikołajem w wystawie Ojciec i Syn. Czym różni się tworzenie z synem od tworzenia z wnukami?
1: Jeżeli chodzi o syna Mikołaja, to on był w klasie architektonicznej w liceum. Zresztą później skończył studia na Politechnice i jest architektem, więc tutaj...
0: Wysoko jako, poprzeczka była postawiona.
1: Tak, wysoko poprzeczka. Jego twórczość była już uformowana przez jego potrzeby przygotowania do przyszłego zawodu i była bardzo mocno kontrastowa, stanowiła kontrast w stosunku do mojej twórczości, która no, jak ja to sobie określam, że moje obrazy są realistyczne, ale są malowane w sposób nierealistyczny. Więc to był wielki kontrast, natomiast uważam, że wystawa była dużym sukcesem, ponieważ na wystawie było bardzo dużo jego kolegów z liceum i stworzył się taki bardzo fajny klimat też tej więzi międzypokoleniowej i dialogu międzypokoleniowego, bo ja wtedy no, byłem znacznie młodszy, prawda? Byłem w średnim wieku, teraz już jestem w starszym wieku, ale ta różnica była, natomiast ten dialog fajny i w sumie atmosfera na wernisażu i później ta wystawa cieszyła się dużym powodzeniem. Też był bardzo fajny podkład muzyczny, mianowicie Marcin Czub zrobił taki koncert na didgeridoo, to jest instrument aborginesów australijskich, prawdopodobnie jeden z, chyba że nawet pierwszy instrument dęty, jaki wymyślił człowiek, w akompaniamencie bębnów i ta muzyka też wgrała się bardzo dobrze, chociaż nieco egzotyczna, prawda, ale wgrała się w atmosferę tego wernisażu i tamtej wystawy.
0: Aż już boję się zapytać, co nas czeka w najbliższym czasie na wystawie. Zaraz, ale potrzymajmy jeszcze w napięciu naszych słuchaczy. Panie Jacku, na co dzień jest pan chirurgiem klatki piersiowej, po godzinach malarzem. Jak te dwa światy się dogadują? Czy ręka chirurga przydaje się przy płótnie, a może jest na odwrót, że malowanie to z odpoczynek od sali operacyjnej?
1: Oczywiście chirurg musi mieć zdolności manualne i te zdolności i ćwiczy te zdolności manualne, prawda, i dochodzi do takiej perfekcji manualnej i uważam, że jak najbardziej w tej twórczości plastycznej te umiejętności się przydają, jak również malarz czy rysownik również ćwiczy zdolności manualne, komunikację między mózgiem a ręką i te elementy też przydają się w pracy chirurga. Natomiast ja nawet poszedłem daleko, bo w niektórych pracach, szczególnie tych, które są związane z górami, używam narzędzi chirurgicznych do ich wytworzenia. Oczywiście to są narzędzia z demobilu, które zostały skasowane z uwagi na ich zużycie i to jest dość ciekawe. Uważam, że tworzy takie nowe elementy fakturalne i również taka w niektórych moich pracach one są dość takie, można powiedzieć, szczegółowe i również ta dokładność związana z wykonywaniem operacji jest bardzo potrzebna i się przydaje. Także zarówno 40 lat pracy jako chirurg wpłynęło na moją twórczość plastyczną, ale również moja twórczość plastyczna, którą uprawiam od bez mała 60 czy 65 lat, a może nawet dłużej, również wpłynęła na moją pracę jako chirurga.

0: Teraz mam wrażenie, trochę popodróżujemy. Zaraz zobaczymy. Chciałbym zapytać o pseudonim. Deho, proszę opowiedzieć słuchaczom legendę o tajemniczym ludzie Ho z nieznanej wyspy na Pacyfiku, ale mnie bardzo mocno intryguje, czy jest to prawdziwa historia, na ile w niej wyobraźni artystycznej.
1: Otóż ja, żeby troszeczkę oderwać się od chirurgii, w latach 80. odbyłem kilka rejsów na dalekomorskich polskich traulerach rybackich i odwiedziłem Morza Południowe w latach właśnie 80. Każdy taki rejs, było ich kilka, łączył się z odbyciem dość długotrwałych, nie wracałem, moja żona wykazywała się niezwykłą cierpliwością pod tym względem, od razu do domu, tylko podróżowałem po odległych, wtedy dla Polaków, teraz podróżowanie jest dużo łatwiejsze, odległych zakątkach świata, takich jak Alaska, British Columbia, czyli zachodnie wybrzeże Kanady, Australia, Nowa Zelandia, wyspy Pacyfiku. To był też dla mnie bardzo ważny, istotny taki materiał do tego, żeby to umieścić w swojej twórczości, ponieważ zawsze interesowałem się też sztuką ludów tak zwanych prymitywnych, jak Indianie Ameryki Południowej i Północnej, Aboriginesi właśnie, Maorysi, ludy Polinezji. I to bardzo mocno wpływało też na moją twórczość, a wtedy miałem możliwość zetknięcia się z tą twórczością bezpośrednio. I pewnego razu, pływając na odległych wodach południowego Pacyfiku, mieliśmy pontonem skomunikować się z innym statkiem, który był w odległości kilkunastu minut, i razem z bosmanem wybraliśmy się w tą podróż pontonem. To jest też wielkie przeżycie, ponieważ wtedy były tak zwane martwe fale, które nieraz mają wysokość nawet 4, 5, 10 metrów. I są momenty, jeżeli wpadnie się w taką dolinkę między falami, to mamy dookoła horyzont tylko z wody i wielką, wielką morską, oceaniczną pustkę. I podczas tej nieodległej podróży pontonem nagle zza tego horyzontu wyłoniła się wyspa. Przybiliśmy do malutkiej zatoki. Okazało się, że tam żyje lud Ho, który miał bardzo sporadyczne kontakty, było to w latach 80. XX wieku, z cywilizacją powszechną. I szaman jak gdyby swoimi mocami szamańskimi odkrył, że ja jestem uzdolniony plastycznie, i ofiarował mi kilka wytworów tego ludu, które jakby poprosił mnie o to, żebym zaprezentował w naszym świecie, świecie cywilizacji, no, nie chcę powiedzieć białego człowieka, ale zachodniej. Odbyła się wtedy w Galerii Entropia wystawa prace ludu Ho, i od tego czasu nadałem sobie jako emisariusz tego ludu, żeby on jakby mógł jakoś przetrwać w tym współczesnym świecie, pseudonim artystyczny Jacek Deho, oczywiście nazwisko Cieszkowicz zostawiam, chociaż w pierwszym okresie podpisywałem, po tym zdarzeniu podpisywałem swoje prace Jacek Deho, tylko bez Cieszkowicz. Oczywiście powiem tak, że przejdziemy trochę do ścisłości. 20% to jest prawdy, 80% to jest kreacji artystycznej.
0: Ja poza anteną zapytam, które to jest 20% z tej historii.
1: Chciałem tylko zaznaczyć, że po tej wystawie jedna z pań dziennikarek jednego, nie będę mówił jakiej gazety, ale codziennej w Wrocławiu, spędziła dwie noce poszukując tej wyspy na mapach Pacyfiku i informacji o ludzie Ho.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Panie Jacku, no nie tylko morze, ale kocha pan góry. I to nie takie tutaj bliskie, no może bliskie też, ale lubi pan też i pochodzić wysoko. Jak wpływają te góry? Tutaj mam na myśli Himalaje, Nepal. Widzę na liście wejście na stok Kangri.
1: Tak, rekord życiowy.
0: Mhm. Jak to wpływa na twórczość? Czy pan idzie się tam wyciszyć, odpocząć, oderwać się od wszystkiego, czy szuka inspiracji?
1: Góry zawsze mnie fascynowały i w sumie wykazywałem taką miłość do gór, ponieważ jeszcze w czasach licealnych schodziłem Tatry. Tam na wyprawie między innymi też uczestniczyłem w takiej, w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, w takiej akcji ratowania chłopca, którego zostawiła siostra, ale to już jakby jest zupełnie inna historia. Ale niestety później miałem troszeczkę przerwy, pochłonęło mnie morze, praca zawodowa. Natomiast już w wieku takim dojrzałym nagle pojawiła się możliwość podróży wysokiej góry. To było związane z tym, że chciałem zrobić szkic z natury Mount Everestu. Nie silić się na wejście, ale zrobić szkic. Fascynowała mnie też historia znanego artysty, malarza, grafika Strumiły, który odbył też wyprawę himalajską, taką jako towarzysz wyprawie, która miała zdobyć właśnie Everest Polskiego Towarzystwa Alpinistycznego, ale też miał taki zamiar, że chciał naszkicować z natury Everest. Zrobił ten szkic, później pokazał, już nie pamiętam, takiemu kierownikowi wystawy, kto był to z luminarzy alpinizmu polskiego, a on mu mówi, jak to, przecież to jest Lhotse, co ty narysowałeś? A oni już zeszli niżej i nie było możliwości powrotu, więc ja chciałem nie popełnić tej pomyłki. W 2010 roku z synem Mikołajem, lecąc Aeroflotem przez lotnisko w Moskwie Szeremietewo, odbyliśmy pierwszą podróż do Nepalu i odbyliśmy ten Everest Base Camp Trek z pewnymi perturbacjami, ale to jest inna historia, ale wtedy właśnie z nieco odleglejszej perspektywy udało mi się narysować cały tak zwany Everest Range, czyli całą tą grupę Everestu. Mam tą pracę, ta praca jest w tej chwili u mojego syna w Norwegii, ale mam też dwie jej reprodukcje. Uważam, że jest to praca świetna. I tak zaczęła się moja fascynacja tymi wyjazdami, bo te wyprawy później kilka razy powtarzałem w wysokie góry.
0: Panie Jacku, to niech będzie to wprowadzenie do kolejnej audycji, bo już przekroczyliśmy wszelkie limity. Czeka nas dużo wrażeń, no nie tylko podziwianie obrazów, ale i liczne inne doznania. Zapraszajmy w takim razie, panie Jacku, na otwarcie wystawy, no a może kto nie będzie mógł na otwarcie, to na oglądanie wystawy, bo ona będzie czynna przez jakiś czas.
1: Także wszystkich państwa serdecznie zapraszam, bo przecież każdy z nas był kiedyś dzieckiem, na moją wspólną wystawę z wnuczkiem Kubusiem Cieszkowicz i Gabrielą. Wystawa będzie miała miejsce w bibliotece na dworcu głównym. Zaczyna się 8 października o godzinie 17:00, będzie wernisaż. Wystawa będzie trwała aż do pierwszych dniach grudnia, więc jeżeli ktoś też będzie przejeżdżał, gdzieś wyjeżdżał, zapraszamy serdecznie. Wystawa jest czynna w godzinach otwarcia biblioteki i dodatkową atrakcją podczas wernisażu będzie mini koncert muzyki, która ma połączyć świat dziecka ze światem dorosłych. Nie znam dokładnie utworów. I będzie grała na dzwonkach Aneta Cylkowska, Maria Miazga zagra na klawiszach, natomiast Kacper Szatko zagra na trąbce. Wszystkich państwa serdecznie zapraszam na to wydarzenie, do oglądania wystawy i słuchania mam nadzieję, wspaniałego podkładu muzycznego.
0: Ja również przyłączam się do tego zaproszenia, ale też za chwileczkę będę próbował namówić pana Jacka na kolejną audycję, raz o podróżach, ale jeszcze inną audycję. No myślę, że jakieś wrażenia po otwarciu tej wystawy, po wernisażu. To już będę załatwiał poza anteną, z państwem się już żegnamy. A naszemu gościowi bardzo dziękuję za fantastyczną podróż dzisiaj i za wspaniałe też zaproszenie na wernisaż i wystawę. Przypomnę, gościem Oblicze Wrocławia był Jacek Decho-Cieszkowicz, specjalista chirurgii klatki piersiowej z Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, od dziecka zajmujący się amatorsko twórczością plastyczną. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję państwu, dziękuję, do zobaczenia.
0: Państwu dziękuję za obecność i za uwagę. Łukasz Ligorowski.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór bambino i ty. Same przeboje czerwonych gitar,

0: Jest areszt za podłożenie substancji łatwopalnej przy przyłączu gazowym. Poznań, Wrocław czy Bydgoszcz. Tu może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. To nie będzie łatwy weekend dla kierowców ze Śląska. Rusza 3-dniowy festiwal biegowy. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Areszt za podłożenie substancji łatwopalnej przy przyłączu gazowym. Sąd w Elblągu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 46-latka podejrzanego o podłożenie pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z elbląskich firm. Grzegorz H. jest podejrzany o siłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu dla wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów łatwopalnych. Grozi mu do 10 lat więzienia. Władimir Putin przekazał dowódcom wojskowym, żeby w czasie prowadzenia działań wojennych nie trzymali się żadnych zasad. Tak twierdzi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z Financial Timesem. W te głosy wsłuchuje się Tomasz Orchowski.
1: Władimir Putin miał dać rozkaz o braku jakichkolwiek zasad w zeszłym miesiącu, gdy Rosja zintensyfikowała uderzenia na cele cywilne. W ten sposób Kreml chce zmusić Ukraińców do ustępstw, a prowadząc akcje hybrydowe wymierzone w NATO liczy, że sojusz wstrzyma pomoc dla Kijowa.
2: My nikomu nie ugrażamy.
1: Nikomu nie grozimy, nie mamy zamiaru nikogo atakować ani w 2029, ani w 2030, ani w 2050 roku. Jeśli jednak staniemy w obliczu agresji, będziemy musieli zareagować. Mówił rosyjski dyktator, tyle że to samo Putin twierdził przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Poznań, Wrocław czy Bydgoszcz to lokalizacje brane pod uwagę w kontekście lokalizacji potencjalnej stałej bazy wojsk USA w Polsce. Taką informację przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, przyznał. Naszym zadaniem jest przedstawiać najlepsze możliwe lokalizacje, zapewnić finansowanie, przygotować logistykę i przygotować je też ustawowo. Dopytywany, czy w grę wchodzą lokalizacje bliżej wschodniej granicy, stanowczo zaprzeczył.
4: Tutaj wybór strony amerykańskiej, myślę, że on się nie zmieni, raczej dotyczy zachodniej Polski.
0: Minister przyznał także, że jego resort przygotowuje pakiet przepisów, które doprecyzują obowiązki poszczególnych organów państwa na wypadek zagrożenia wojennego.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: To nie będzie łatwy weekend dla kierowców ze Śląska. Już dziś wieczorem rusza 3-dniowy festiwal biegowy Silesia Marathon. W imprezie pobiegnie w sumie ponad 17 tysięcy biegaczy, a kierowców na trasie biegu spotkają utrudnienia. Największe będą w niedzielę, wyjaśnia Krzysztof Dragon, prezes fundacji organizującej wydarzenie.
5: Pamiętajmy, że o 7.30 startuje ultramaraton i około godziny 8.10 z Barku Śląskiego wybiegniemy na ulicę Złotą. I to będzie ta pierwsza godzina zamknięcia. Z ulicy Złotej będziemy się przemieszczać w stronę Ronda pod Spodkiem, więc to będą kolejne zamknięte ulice. Następnie w stronę osiedla Padereckiego, więc kolejne zamknięcia, tam szczególnie ulica Graniczna.
0: Szczegóły zamknięć i objazdów można znaleźć na stronie Silesia Maratonu. 18. edycja biegu zakończy się na Stadionie Śląskim, który w tym roku obchodzi swoje 70. urodziny.
6: Wciąż ciepło. 22 stopnie twierdzą synoptycy, a może nawet 23, gdzie niegdzie się znajdzie. Czemu by nie? Temperatura zacznie powolutku spadać, jak słońce się schowa, to oczywista oczywistość. I uwaga, nad ranem jednak chłodniej niż wcześniej mówiłem. Sobotni poranek to raptem 5 stopni. Całe szczęście szybko temperatura będzie rosnąć. Jutro możemy zobaczyć na termometrach 22 stopnie i dużo słońca.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki nawiązujące do życia i nauczania nowego błogosławionego, arcybiskupa Fultona Johna Sheena. Arcybiskup Sheen o prawdach wiary mówił prosto i obrazowo, łącząc je z zagadnieniami z zakresu psychologii i psychiatrii, filozofii i nauk społecznych. Śledził bieżące wydarzenia. Wielki kryzys, II wojna światowa, zimna wojna, żelazna kurtyna i niezwykle umiejętnie komentował rzeczywistość w świetle Ewangelii. Książka zatytułowana Miłość, która czeka na Ciebie, dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na nowy rok katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze, archidiecezji, nauczyciela i inne. Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

0: teraz w Radiu Rodzina czas na małą powtóreczkę. Program jest na tyle fajny i na tyle sympatyczny, że śmiało możemy jeszcze raz zachęcić do posłuchania tego, co mama czyta ze swoją córką. Córka i mama, mama i córka, obydwie zakochane w książkach i polecają wam te książki i wspólne przede wszystkim ich czytanie. Zapraszam serdecznie do powtórki Czytadełka w Radiu Rodzina.
1: Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnym Czytadełku. Ada
2: i Lucja.
1: Mama
3: i córka.
1: Dzisiaj opowiemy państwu o trzech książkach z pozoru bardzo różnych i nie mających ze sobą nic wspólnego, ale ja myślę, że łączy je fakt, że one są o czymś takim ulotnym, nieuchwytnym na pierwszy rzut oka i mam nadzieję, że uda nam się o tym państwu opowiedzieć. Lucja, która książka idzie na pierwszy ogień?
3: Szkicek.
1: Któż to taki?
3: Człowiek.
1: A co to za człowiek? Takie nietypowe to imię.
3: No taki, który jest niepokolorowany i nie ma takiego koloru skóry i w ogóle nie ma koloru oczu, no ale jest prawie taki sam, tylko że jest bez koloru.
1: Czyli to jest książka opowiadająca taką historię o ludziach, którzy są narysowani i kiedy rodzi się szkicek, to on jest jakby taki trochę niedokończony. Taki jest też podtytuł tej książki, Szkicek, chłopiec niedokończony. Czym on się różni od innych ludzi?
3: Tym, że jest taki szalony, zaraz powiem jak. Raz to siknął na tatę.
1: Jak był malutki.
3: Raz założył sobie buta na głowę. Raz pod tak mocno ścisnął kota i prawie go unosił i...
1: Tak go mocno przytulał?
3: No.
1: A czy szkicek miał wesołe życie?
3: Raczej to miał takie trochę dwie emocje, radość i smutek.
1: A dlaczego tak było?
3: No bo śmiali się z niego, a rodzice go tak mocno kochali. No i on się tym nie przejmował.
1: Szkicek był szczęśliwym, takim radosnym dzieckiem, bardzo ciekawym świata i bardzo go kochali rodzice, najbardziej na świecie. I kto też docenił jego talent i zauważył w nim coś niezwykłego?
3: Pani z malarstwa.
1: Co mówiła o jego sztuce?
3: Że jest wyjątkowa, ale znajdzie się dużo ludzi, którzy będą go zmuszali, żeby nie rysować, ale on, żeby pozostał sobą.
1: Mhm. No bo Szkicek zdecydowanie się wyróżniał na tle innych dzieci. Trochę był taki nieugładzony, czyli te jego włoski były takie trochę rozczochrane, prawda? Jak go dyrektor zobaczył, to powiedział, że będą z nim problemy i że Szkicek, mimo że się ładnie ubrał, to był trochę bazgrołkiem. Uczył się też na przykład czytać i pisać po swojemu i kiedy rysował, to na przykład mu się układały liczby w jakieś różne obrazy i pani od malarstwa to doceniła, ale inni nie potrafili w nim dostrzec niczego takiego dobrego, ponieważ Szkicek żył też w takim mieście, które było idealne, no nie? Wszystkie domy wyglądały tak samo, wszyscy chodzili równo, pociągi się nie spóźniały i ten Szkicek zupełnie z tym swoim szaleństwem tam nie pasował. Myślisz, że trudno było być takim Szkickiem?
3: Mhm.
1: A myślisz, że każdy z nas ma coś w sobie ze Szkicka? Że każdy z nas trochę czasami wydaje się, że tak nie pasuje do świata?
3: Mhm. No bo nigdzie nie ma takiego miejsca, gdzie wszystko jest takie same i idealne.
1: I też nie o to chodzi, żeby wszyscy byli tacy sami, prawda? To by było strasznie nudne. Jak myślisz, czego ta książka o Szkicku może nas nauczyć? Dlaczego warto ją czytać?
3: Żeby wiedzieć, że każdy jest sobą, że można robić wszystko tak samo, jak się chce.
1: Czyli po pierwsze, że ważne jest to, żeby być sobą, a mi się też wydaje, ciekawe, czy się ze mną zgodzisz, że ta książka też pokazuje, że to, że ktoś nie jest taki jak większość z nas, że czymś się wyróżnia, to nie znaczy, że coś jest z nim nie tak, tylko to znaczy, że on na przykład trochę inaczej patrzy na świat i że może my powinniśmy na niego trochę inaczej spojrzeć, żeby zobaczyć w nim, co jest właśnie w nim takiego dobrego, pięknego, fajnego. Zgadzasz się z tym?
3: Mhm.
1: To bardzo polecamy państwu Szkicka do czytania. Bardzo nam się ta książka spodobała i mnie, i Łucji, którą wybieramy jako drugą, bo mamy jeszcze dwie. Od wydawnictwa Widnokrąg, bo tego jeszcze nie powiedziałyśmy. Wszystkie książki, o których mówimy, to są prezenty od wydawnictwa Widnokrąg. O, tajniaki. Któż to taki? Czy to jacyś policjanci?
3: Nie.
1: Ukryci bez mundurów? A kto to taki? Ci tajniacy?
3: Stworki.
1: Stworki. Gdzie te stworki mieszkają?
3: W domu, tylko że ich nie widać.
1: W naszym domu też są?
3: Nie, bo to są takie wymyślone, ale można powiedzieć, że jeśli chce się ułożyć bajkę, bo to jest podobne, ta wymyślanka jest podobna do myśli tego szkicka. No i na przykład są kruszkołapy.
2: Strasznie słodkie są te kruszkołapy, to chyba moje ulubione. I co one robią?
3: Zbierają wszystkie okruszki z ziemi.
2: Jakie tu jeszcze mamy stworki?
3: Niepamiętki, które nic nie pamiętają. Zaraz pokażę zbiór niepamiętków. O, gryzu skarpeczy.
2: I jeszcze jakie stworki tutaj są? A ten taki...
3: Gwoździołek.
2: O, gwoździołek przestawia na przykład zdjęcia i obrazy na ścianach.
3: A jest cały zakamuflowany. A tutaj jest, jak się on nazywa?
2: Kłaczkołuch.
3: Kłaczkołuch.
2: Słodki, co?
3: No, fajny.
2: Nigdy nie wychodzi ze swojego posłania. Nigdy nie otwiera oczu ani pyszczka, tylko śpi i oddycha. Po prostu sobie jest.
3: No i jak ktoś się wyprowadza, to on znika i się gdzie indziej przenosi.
2: Okej, czyli ta książka opowiada o takich różnych stworkach, których istnienie wyjaśniałoby różne rzeczy dziejące się w domu, tak? Na przykład to, że gdzieś tam są okruszki, albo że nas dywany trochę gryzą w stopy, albo właśnie, że na tych ścianach to niezbyt równo wszystko wisi, tylko się przekrzywia. Ale na końcu jest jeszcze zagadka, bo są takie stworki, które są nienazwane, prawda? Trzeba zebrać trochę o nich informacji i chyba wymyślić im nazwę. Co byś powiedziała więcej o tej książce? Dlaczego ci się podobała?
3: No bo jest taka śmieszna.
2: Fajnie to wszystko wyjaśnia?
3: No.
2: A co byś powiedziała o ilustracjach?
3: Ekstra.
2: Okej, to była druga z książek, o której chciałaś mi opowiedzieć. Tajniaki. I to była książka prosto z Finlandii, bo wcześniejszy szkicek to była książka francuska. A na koniec coś polskiego, czyli...
3: Grabki.
2: Grabki. To taka trochę smutna, trochę radosna historia, jakbyś to powiedziała.
3: Pomieszana.
2: Taka słodko-gorzka?
3: No.
2: Bo mamy tutaj historię, w której bohaterami są...
3: Zabawki.
2: Zabawki, które bierzemy do piaskownicy. I wszystkie się ze sobą dogadują i mają całkiem fajne życie, tylko nie...
3: Grabki.
2: A co jest z nimi nie tak?
3: Nikt ich nie lubi i mówi, że do niczego się nie nadają.
2: Że nie potrafią wykopać dziury, usypać kopczyka, nie mają żadnego fajnego zadania.
3: Mhm. Nawet sitko się zdenerwowało, bo wielko powiedziało, że... Niemal bezużyteczne jak sitko.
2: Sitko stanęło w swojej obronie i powiedział, że wcale takie nie jest. Jak grabki się czuły z tym wszystkim, że takie są, tak są traktowane?
3: Smutne.
2: Co się potem wydarzyło, że role się odwróciły?
3: Że na plac zabaw weszła banda przedszkolaków, które zostawiły po sobie istne pobojowisko i rannych.
2: Tylko kto nie ucierpiał?
3: Grabki!
2: A dlaczego one akurat ocalały?
3: No bo nikt się nimi nie bawił.
2: I po tej wizycie przedszkolaków wszystkie właśnie zabawki ucierpiały. A co się potem stało z grabkami? Kto je odnalazł?
3: Dziewczynka.
2: I czy ona też powiedziała, szkoda, że znalazłam akurat grabki, nic się z nimi nie da zrobić?
3: Zawołała, że tu babci tutaj są i je wzięła ze sobą.
2: A czy inne zabawki doceniły grabki, czy cały czas myślały sobie właśnie o nich tak niezbyt miłe rzeczy?
3: Doceniły.
2: Ta książka myślę, że jest bardzo fajna do czytania akurat teraz, ponieważ ona mówi o jesieni. Już się skończyło lato, potem są już takie ostatnie jesienne dni. Teraz też mamy jeszcze takie ostatnie tygodnie na zabawę w piaskownicy, więc myślę, że warto ją czytać i spojrzeć trochę na te zabawki z innej perspektywy, ale też myślę, że jak dorośli będą czytać z dziećmi, to nie tylko na zabawki tak spojrzą, ale na różne sytuacje, które się dzieją w naszym życiu. Ty lubisz tę książkę? Polecasz ją innym dzieciom do czytania? Dlaczego?
3: No bo jest taka dobra, żeby doceniać innych, no i żeby nie mówić, a ty tego nie potrafisz, ty nic nie potrafisz, a ty tego nie umiesz, ty się do niczego nie nadajesz, jesteś bezużyteczny. No, żeby mówić, na przykład, przydajesz się do czegoś, potrzebuję cię bardzo, dziękuję ci za to. I w ogóle te wszystkie inne miłe słowa, żeby mówić innym, a nie tak niemal bezużyteczny jak sitko.
2: Ja myślę, że to jest super przesłanie i zakończenie naszej dzisiejszej audycji, żebyśmy wszyscy mówili sobie miłe słowa. Miłych słów nigdy za wiele, prawda?
3: No.
2: Każdy lubi słyszeć coś miłego. Tym miłym akcentem się z Państwem żegnamy. Bardzo polecamy wszystkie książki, o których dzisiaj mówiłyśmy, chociaż tak chyba nam serce najmocniej bije zdecydowanie na widok Szkicka, ale pozostałe książki również bardzo nam się podobały, świetnie nam się je czytało. No i życzymy wspaniałego tygodnia, dobrych lektur. Ada?
3: I Łucja.
2: Do usłyszenia w kolejnym Czytadełku.
3: I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi, papatki.

No i ten czas leci, biegnie nieubłaganie. Muszę tutaj po raz kolejny też powiedzieć, w sumie dla mnie dobrze, bo to oznacza, że już mówiąc papa, zaczynam weekend. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas. Idę kosztować i delektować się wolnymi chwilami, a państwa też zachęcam w wolnych chwilach do słuchania Radia Rodzina. A jeśli gramy fajnie i mówimy ciekawe rzeczy, to powiedzcie o nas komuś innego, zachęćcie do nas, do słuchania nas. Będzie nam miło. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia.

Dexter's Bridge. That's what

0: Ustawa przedwojenna powstaje w resorcie obrony narodowej. CPN powraca, mamy komentarz Przemysława Czarnka. Prezydent Rudy Śląskiej składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie rekultywacji hałdy Pokój. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje tzw. ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
1: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
0: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. Szef MON-u dodał, że ustawa dotyczyć będzie m.in. sytuacji zarządzania kryzysowego. CPN powraca. W dzienniku ustaw opublikowano rozporządzenie obniżające stawki akcyzy i VAT na paliwa. Stało się to po wczorajszym podpisaniu przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, oczekuje, że ceny paliwa spadną o 2 zł na litrze.
2: Nie ma potrzeby uchwalania żadnej ustawy. Rząd ma narzędzia, tak jak i Orlen ma narzędzia, a przecież pan Kosiniak-Kamysz mówi, że Orlen zarobił 10 miliardów więcej niż w zeszłym roku. To ma pieniądze również na to, żeby ceny paliw na pylonach w Polsce obniżyć o 2 zł. O 2 zł. Zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja rolników, gdyby tankowali nie po 9,10, tak? Czy 8,99, tylko po 6,99.
0: Według ministra energii Miłosza Motyki spadki cen paliw będą jednak mniejsze, rzędu 1 zł i 20 groszy.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Bomba ekologiczna w Rudzie Śląskiej, najnowsze badania gruntu hałdy Pokój wykazały wielokrotne przekroczenie norm metali ciężkich, w tym cynku i ołowiu. W związku z tym prezydent miasta Michał Pierończyk złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.
4: Tak jak na hałdach pogórniczych znajdują się różnego rodzaju pierwiastki, tutaj też je mamy i tu spółka restrukturyzacji kopalń zlecała takie badania Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. No i wynika z nich, że te przekroczenia są, no i trzeba by się zastanowić, co dalej, więc klasycznie my takie hałdy pokrywamy zielenią. Rośliny zatrzymują te metale w glebie, więc one nie są na górze, na powierzchni, więc ludzie nie są narażeni na ich oddziaływanie.
0: Proces rekultywacyjny hałdy odbywa się etapami, cały czas jednak mieszkańcy okolicznych domów skarżą się na otaczający ich smród i dym. Istniało ryzyko, że wraz z prowadzonymi na miejscu pracami dochodzi do emisji niebezpiecznych pyłów. I teraz przyszło potwierdzenie. W jednym z punktów badawczych poziom cynku był niemal 19 razy większy niż dopuszczalna norma. W Watykanie zaprezentowano szczyt kościelny 10 lat po Amoris Laetitia. Odbędzie się on od 7 do 14 października w Watykanie. Wezmą w nim udział wszyscy przewodniczący episkopatów. Szczegóły zna Piotr Kowalczuk.
5: Jak wyjaśniła podsekretarz dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, profesor Gabriella Gambino, celem spotkania jest podjęcie refleksji nad tym, jakie kroki podjąć, aby głosić Ewangelię rodzinom dzisiaj, z uwzględnieniem doświadczeń kościołów lokalnych.
6: Conoscono da vicino le trasformazioni.
5: Zwróciła uwagę na skalę przemian kulturowych, które wpływają również na życie rodzinne. Przywołała dane dotyczące praktyki zawierania małżeństw sakramentalnych, między innymi z Polski, gdzie ich liczba w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszyła się o 45%.
0: 7 dni spotkania ma być czasem modlitwy, słuchania i dialogu.
7: Po 19 wiadomo, już powinno być troszkę chłodniej, ale wcale tak nie jest. 21 stopni, całkiem przyjemna temperatura, mimo że słońce się już schowało i za chmurami i zaraz sobie zajdzie. Ale szybko później zacznie niestety temperatura spadać. Ostrzegam nad ranem, raptem 5 stopni. Chowajcie kwiatki, jak macie gdzieś na balkonach. Za to szybko wzrośnie do 22 w sobotę i 21 w niedzielę, więc weekend pod znakiem fajnej temperatury i sporej ilości słońca.
8: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Lato się skończyło. Zoo nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
2: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
3: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Kościół potrzebuje autentycznej sztuki, w niej wyrażają się najgłębsze pragnienia ludzkiego serca, powiedział papież do artystów. W Watykanie zaprezentowano kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. W Paryżu papież zaprezentował własną wizję kościoła żyjącego Chrystusem i dzielącego się nim ze światem, uważa były przewodniczący Episkopatu Francji. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, potrafi ona bowiem ukazać to, co niewidzialne i wyrazić pragnienia ludzkiego serca poszukującego prawdy i Boga. Mówił Leon XIV na audiencji dla artystów zaproszonych do Watykanu przez dykasterię do spraw kultury i edukacji.
2: Papież zauważył, że sztuka przechwytuje wszelkie pytania ludzkiego serca i sprawia, że można je usłyszeć, zobaczyć i nimi się dzielić. Leon XIV odwołał się do słynnych słów świętego Augustyna: niespokojne jest nasze serce, dopóki w tobie nie spocznie.
3: L'arte, quando è autentica, è animata da questa inquietudine.
2: Autentyczna sztuka jest ożywiana tym niepokojem. Dlatego dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, lecz fundamentalnym miejscem słuchania, gdzie można poznać aspiracje i rany ludzkości, jej pragnienie piękna, sprawiedliwości i pokoju, jej poszukiwanie sensu.
1: Papież wskazał też na znaczenie kultury w dobie sztucznej inteligencji. Algorytmy powielają to, co już zostało stworzone. Brakiem ludzkiej iskry, wraz z wami, powiedział do artystów papież, chcemy strzec wspaniałego człowieczeństwa. W Watykanie zaprezentowano szczyt kościelny 10 lat po Amoris Laetitia. Odbędzie się on od 7 do 14 października w Watykanie. Wezmą w nim udział wszyscy przewodniczący episkopatów.
4: Jak wyjaśniła podsekretarz dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, profesor Gabriella Gambino, celem spotkania jest podjęcie refleksji nad tym, jakie kroki podjąć, aby głosić Ewangelię rodzinom dzisiaj, z uwzględnieniem doświadczeń kościołów lokalnych. Zwróciła uwagę na skalę przemian kulturowych, które wpływają również na życie rodzinne. Przywołała dane dotyczące praktyki zawierania małżeństw sakramentalnych, między innymi z Polski, gdzie ich liczba w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszyła się o 45%.
1: Podczas wizyty we Francji Leon XIV zaprezentował swoją wizję Kościoła. Jest ona zakorzeniona w życiu duchowym. Kościół ma być skoncentrowany na Chrystusie, a zarazem wychodzić z Nim do świata. Wskazuje na to były przewodniczący Episkopatu Francji, podsumowując wizytę Ojca Świętego.
5: Zdaniem arcybiskupa Erika de Moulin-Beauforta to właśnie Eucharystia w centrum Paryża pozostanie głównym symbolem tej wizyty. To było oszałamiające widzieć pole elizejskie, wypełnione rzeszą 800 tysięcy ludzi, tak radosnych i skupionych, którzy zgromadzili się nie przeciw komuś, ale aby świat miał życie, jak głosi hasło tej podróży, mówi metropolita Reims w rozmowie z La Croix. Dla niego Eucharystia na polach elizejskich miała wymiar eschatologiczny. W samym sercu takiego miasta jak Paryż, tego wspaniałego dzieła rąk ludzkich, przesiąkniętego historią, zgromadził się tłum, który wielbił Boga. Nie po to, aby zanegować miasto ludzi, ale by żyło ono w pełni, powiedział arcybiskup de Moulin-Beaufort.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: stamtąd bliżej nam.
1: Gdzie?
0: Do Wacka.
2: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka.
3: Uśmiech losu czy za

0: cacka.
1: Oj, z gratami się nie cacka.
2: Trzeszczy szafa, pęka tacka.
1: Uśmiech losu czy
2: zasadzka. Przeprowadzka, zapasku dziś się posadzka. Przeprowadzka,
1: ktoś na oknie coś napackał.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.
6: Chodźmy spać. Nie ma na co czekać, wszystko wiemy. Cichy szmer, to za oknem liście schną. Na znajomych drzewach rano wyjdziemy dokupić chleba. Wszystko układa się jak trzeba. Tylko ty, zapatrzona w okna ekran, nie dostrzegasz nieba. Trzeba u poduszki się schronić.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.